dam, monsieur dam, monsieur dam. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
2: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
3: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
4: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11, 15.
9: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Co zrobić, żeby wstać z kanapy? Czy spacer z kijami to dobry pomysł na początek? Gdzie i z kim spacerować po Trójmieście? Gdzie mieszkańcy Trójmiasta znajdą fachową pomoc? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym poradniku radiowym, dzięki któremu wyruszymy na trójmiejskie trasy do Nordic Walking. Edyta Stańczyk, zapraszam na spotkania z naszymi gdańskimi ekspertami oraz z gdańszczanami pełnymi pasji i chęci do dobrej zabawy na naszej antenie. Startujemy tak więc kije w ręce.
10: Audycja poradnicza.
11: Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni to organizator wyjątkowych wydarzeń sportowych z cyklu Misja Możliwa, organizator profesjonalnych szkoleń Nordic Walking oraz inspirujących obozów sportowych. Jest ze mną prezeska tego stowarzyszenia, pani Beata Zarach. Witam panią bardzo serdecznie.
12: Witam serdecznie.
11: Trójmiasto jest gdzie chodzić, prawda? Bo teren jest bardzo zróżnicowany. A to można sobie przy plaży, a to można właśnie po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Państwa ulubione tereny. Jak się już gdzieś chcecie zapuścić dalej, to jakie to są miejsca?
12: Jeżeli my się chcemy zapuścić dalej, tak? Czy to jest tak, że ja uwielbiam prowadzić zajęcia w ogóle w lesie, ponieważ on daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o kreatywne prowadzenie treningu, tak? Możemy wykorzystać i górki, i teren, który tak samo też jest, prowadzi w górę, w dół, oprócz tego też plaża. Jak najbardziej plaża, tam bardzo mocno pracują stopy. Tam można tak samo też bardzo mocno podszkolić sobie technikę, jeżeli chodzi o wybicie się właśnie ze śródstopia i z dużego palucha. No ale tak samo też jeszcze musimy tutaj wspomnieć, że mamy jeszcze jedną lokalizację, gdzie prowadzi też jedna z naszych instruktorek i sędziów głównych w Nordiku. Jest to pani Monika i ona prowadzi zajęcia też w Gdyni raz w tygodniu, tak? Bo ja bardzo do tego zachęcam, żeby śledzić różnego typu akcje w swoim mieście, jeżeli chodzi o to, nawet gdzie można bezpłatnie uczestniczyć w takich zajęciach, a u pani Moniki w Gdyni takie zajęcia też trwają około 1,5 godziny.
11: Możemy sobie spacerować na różne sposoby, w różnym tempie, ale jeśli do tego dołożymy te kije, to one coś faktycznie wnoszą? Właśnie czym różni się taki zwykły spacer od spaceru z kijami?
12: I jeżeli chodzi o kije do Nordic Walking, to przede wszystkim one bardzo mocno odciążają kręgosłup, odciążają tak samo też kolana. U nas na zajęciach i w stowarzyszeniu, Europejskim Stowarzyszeniu Jesteśmy Aktywni, bardzo mocno kładziemy tak samo też nacisk na technikę i na jakość ruchu. Wiadomo, że do nas na zajęcia trafiają osoby, które mają bardzo dużo ograniczeń, jeżeli chodzi o ruch, o ciało, o swoje tak samo też mięśnie, ale to wygląda tak, że nie od razu Rzym zbudowano, tak? Wszystko robimy małymi krokami.
11: Misja możliwa, nie? Te cele, które sobie stawiacie.
12: To też, aczkolwiek imprezy Nordic Walking Mission Possible to jest zupełnie jakby inny dział u nas w stowarzyszeniu.
11: A powracając do tego, co możliwe tu i teraz, w Gdańsku lokalnie właśnie.
12: Jeżeli chodzi o zajęcia, to one tutaj u nas w Gdańsku odbywają się zawsze w środę o godzinie 18, także wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam.
11: Jakie miejsce?
12: My generalnie chodzimy do teraz, do końca września, zawsze w lesie, na terenie miękkim, przede wszystkim zróżnicowanym, bo w dzisiejszych czasach wyprowadzenie ludzi na spacer z kijami już się dawno skończyło. Ja prowadzę zajęcia z różnymi grupami mieszkańców miasta Gdańska i tutaj w ogóle Trójmiasta i okolic. Są to ludzie od 18-19 lat do 60-70. Moją najstarszą uczestniczką zajęć jest pani Zosia, która ma przeszło 90 i ma się w bardzo dobrej kondycji. Także jeżeli chodzi o grupę odbiorców, to tak samo też zajęcia są zawsze dopasowane do osób, które uczestniczą u nas na zajęciach. Do końca września chodzimy w lesie, spotykamy się zawsze na końcu ulicy Abrahama, pod krzyżem, a później już przenosimy się do Parku Regana, spotykamy się pod Pomnikiem Wolności, no i stamtąd mamy zawsze 2 godziny takiego solidnego treningu, gdzie jest trening i siłowy, izometryczny. Jest to tak zwany trening, który przygotowuje nasze ciało też między innymi do zimy. No a później tak samo też do lata. Wiadomo, że kiedy spadnie śnieg, kiedy są tak samo też różne, teren jest nierówny, kiedy jest ślisko, każdy powinien mięśnie stóp, mięśnie nóg, mięśnie tak samo też generalnie naszego koru mieć trochę wzmocnione. Także tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o kijki, też jak najbardziej wykonujemy.
11: No to dobrze, ale jest jakaś alternatywa. 2 godziny sobie tak spacerujecie i to jest taki trening z rozgrzewką, rozumiem.
12: Treningi, akurat jeżeli chodzi o moją osobę, to prowadzę też dla miasta Gdańska. Są to treningi bezpłatne dla mieszkańców miasta Gdańska. One się znajdują w różnych lokalizacjach i to jest ten program Aktywuj się w Gdańsku. I tam sobie można wybrać różną aktywność. Niektórzy wolą zumbę, inni wolą zdrowy kręgosłup, inni wolą tak samo też Nordic Walking. I ja akurat prowadzę zajęcia, które odbywają się w niedzielę o godzinie 8 rano, także serdecznie zapraszam, są to zajęcia bezpłatne dla mieszkańców i tam jak najbardziej chodzimy sobie godzinkę, no tak do półtorej, tak? Ja tam akurat jeszcze wplatam takie różne ćwiczenia aktywizacyjne, no ale wtedy panie zawsze dają mi taki feedback, że się rewelacyjnie czuły, bo rano sobie tylko wypiły ewentualnie wodę z cytryną, później przyszły, rozruszały się, no i teraz każda pędziła na kawę i na jajeczce.
11: Świetnie.
12: No oprócz tego jeszcze mamy w środę, to są takie zajęcia dla grup bardziej zaawansowanych, ponieważ tam mamy treningi, które trwają 2 godziny. Wykorzystujemy też gumy oporowe, gdzie robimy też tabaty z kijami. No fakt jest taki, że w dzisiejszych czasach dobry instruktor i dobry trener to jest skarb. U mnie na zajęcia potrafi przychodzić po 20-25 osób, ale no to są zbyt już duże grupy. No ale no niemniej jednak ludzie potrzebują no czegoś więcej jak spaceru z kijami, no bo na spacer z kijami możemy się umówić z sąsiadką o godzinie 15, 16 albo do południa sobie po prostu wyjść do lasu.
10: Audycja poradnicza.
11: Pani Beata Zarach, czy mieszkańcy właśnie Trójmiasta pokochali Nordic Walking? Bo kiedyś było tak, że kojarzyło nam się to głównie z takim spacerem dla starszych osób, prawda? Ale okazuje się, że tak naprawdę odbywają się różne dyscypliny sportowe. Nie tylko się spaceruje, już się nawet biega z kijami do Nordic Walking, prawda?
12: Zgadza się, tak. Są to tak samo też marszobiegi takie. Są to zazwyczaj dystanse takie ultra, które no półmaratony i ultra. I w tym momencie kije pomagają też biegaczom pokonać szybciej, tak samo też dystans, tak? Organizatorzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze eventy, w regulaminie swoich imprez pozwalają używać kijów, tylko to wtedy nie są kije do nordika, tylko to są kije do trekkingu. To są kije składane, które często, gęsto sobie właśnie uczestniczy biorą i to jakby przywiązują, przymocowują, tak samo też do swoich plecaków, które zawsze mają ze sobą, tak? Mhm. Gdzie mają tam ewentualnie jakieś izotoniki, jakieś tak samo też batony energetyczne, żeby się wspomóc na tracie.
11: No, wspomniała pani o tym, że sporo młodych ludzi dzisiaj też chodzi z kijami.
12: Tak, to się akurat zgadza i ja tak samo też widzę u siebie taki trend, że osoby, które są już dzisiaj seniorami, są na emeryturze, one potrafią spotkać się same i sobie po prostu iść, ale dzisiaj ludzie sobie bardzo cenią oprócz tego jeszcze ćwiczenia, które tak samo też mogą wykonać, które są tak samo też dostosowane do nich, które tak samo też pozwalają im poczuć własne ciało, że tak powiem. Młode osoby mają bardzo dużo schorzeń, jeżeli chodzi o kolana, o kręgosłupy, bolą ich tak samo też kręgosłupy. W dzisiejszych czasach bardzo dużo siedzimy przy komputerze, zapominamy o ruchu, zapominamy o tym, żeby tak samo też się nawadniać. My u nas na zajęciach zawsze rekomendujemy, żeby każdy miał te 0,5 wody ze sobą. No a oprócz tego jeszcze młodym osobom siadają tak samo też odcinki szyjne, tak samo też i nadgarstki.
7: Pokolenie smartfonów i komputerów, nie? To wszystko jednak pokutuje. To się widuje w różnych miejscach, na różne sposoby, tak? Jedni ciągną te kije, drudzy gdzieś tam bardziej do przodu. No tak, wszystko jest kwestią techniki. Czy jest jakaś technika jedna? Czy jest wiele technik, jeśli chodzi o chodzenie z kijami? Na co zwracać uwagę, żeby mieć z tego jakiś zysk, a nie robić sobie krzywdę?
12: Przede wszystkim dobre kije. To, co ja obserwuję u mnie na zajęciach, to czasami się zastanawiam, czy to są kije faktycznie do Nordica, chociaż tak było napisane, no bo pani kupiła przecież z kasety i tam było bardzo polecane, rekomendowane. Ale niemniej jednak odsyłam każdego, kto chce zaopatrzyć się w dobre kije i uczestniczyć na zajęciach już tak faktycznie, mocne postanowienie i zaczynam się po prostu ruszać, żeby najpierw porozmawiał z instruktorem, tak? Wiadomo, że przychodząc na zajęcia, każdy bierze to, co ma pod pachą, albo jedni mają od mamy, jedni mają od babci, albo mama nie chodzi, albo po prostu kije leżą, tak? Albo kiedyś były takie, a często gęsto są to kije, które są ciężkie, aluminiowe, które nie mają tak samo też rękojeści.
7: Pani Beata Zarach, miło mi było panią gościć.
12: Dziękuję ślicznie.
10: Audycja poradnicza.
7: Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślo, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
13: Iwona Wyciślok, zapraszam. Poszukiwany za terroryzm 35-latek zatrzymany na gdańskim lotnisku. To obywatel Turcji, poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna przyleciał do Polski samolotem rejsowym z Larnaki. Legitymował się cypryjskim dokumentem. Oni mają wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo. Ponad 100 samorządowców z Pomorza wzięło udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej.
14: Prosimy nie blokować przejścia.
15: Nam mieszkańcy zadają pytania i słusznie, my zadajemy pytania tutaj i chcielibyśmy też potem przekazywać te gotowe odpowiedzi, żeby wszyscy czuli się przygotowani do ewentualnych zagrożeń.
13: Wójtów, burmistrzów i prezydentów szkolili eksperci z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Artyści w gdańskich szkołach. Artystki i artyści mogą zgłaszać się do programu Edukacja do Kultury. Wybrane osoby od października do grudnia poprowadzą w gdańskich szkołach zajęcia artystyczne. Agresywny pasażer w rękach gdańskiej policji. Do zdarzenia doszło na jednym z przystanków przy trakcie Świętego Wojciecha. 35-letni mieszkaniec Gdańska wszczął awanturę z kierowcą, obrażał go, następnie opluł i wybił szybę w pojeździe. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kara nie ominie też piratów drogowych. Zakończyła się ogólnoeuropejska akcja Road Pole Safety Days. O szczegółach aspirant Adrian Zabrocki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
16: Akcja jest europejską inicjatywą, której celem jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie liczby wypadków, gdzie założeniem jest wizja zero, czyli zero ofiar na drodze.
13: Następna tak duża akcja odbędzie się w październiku. Marek Jarolim nie jest już trenerem piłkarzy Arki Gdynia. 42-letni czeski szkoleniowiec stracił posadę po porażce 1-2 w Siedlcach z Pogonią, która była czwartą wyjazdową przegraną Gdynian. Kobieta i czterech mężczyzn usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym oszustw metodą na wnuczka policjanta i pracownika banku. Gang działał m.in. w Gdańsku, Gdyni, Warszawie i Lublinie. Mężczyźni zostali aresztowani, a podejrzana 33-latka trafiła pod policyjny dozór. Pokrzywdzeni stracili ponad 600 tysięcy złotych.
10: Tydzień w Trójmieście.
13: Od nowego roku w Pucku ruszy Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Ma odciążyć obciążony pion ksiąg wieczystych i ułatwić mieszkańcom powiatu puckiego załatwienie spraw urzędowych. Lokal jest już wynajęty, trzeba jeszcze domknąć kwestie formalne. Zakończył się remont przejścia podziemnego pod ulicą Śląską w Gdyni. Odnowione zostały schody, ściany i poręcze. Na ścianach pojawiła się powłoka antygrafiti, która ma ułatwić ich późniejsze czyszczenie. Niestety, kilka dni po odnowieniu tunelu jego ściana ponownie została zdewastowana. Miasto apeluje, by nie niszczyć miejskiej przestrzeni. Do połowy października potrwa akcja Jesień 26. Jej celem jest skuteczniejsza ochrona lasów przed tymi, którzy je niszczą. Spacerując po lesie można się teraz natknąć na patrole Straży Leśnej albo Policji, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
14: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to, żeby każdy mógł poczuć się w lesie bezpiecznie.
13: Pod lupą są złodzieje drewna i osoby, które rozjeżdżają las składami. Dar młodzieży wrócił do domu. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powrócił w środę do portu macierzystego po blisko 6-miesięcznym rejsie. Głównym celem wyprawy był udział w obchodach 250-lecia niepodległości USA. 13-latek uciekał elektrycznym motocyklem przed policją w Gdańsku. Najpierw po ulicy, potem po chodniku między pieszymi. Wpadł po tym, jak nie zapanował nad jednośladem i się wywrócił. Pojazd nie miał polisy OC, nie był dopuszczony do ruchu oraz posiadał fałszywą tablicę rejestracyjną. Szkoła podstawowa nr 84 przy ulicy Otomińskiej w Kokoszkach zostanie rozbudowana. Projekt zakłada m.in. zaprojektowanie od 6 do 8 sal dydaktycznych dla dodatkowych klas 1-3. Powiększone mają zostać m.in. stołówka, świetlica oraz biblioteka.
11: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami, bo warto. Edyta Stańczyk, zapraszam.
10: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
11: Zdarzyło się Państwu usłyszeć, że depresja to moda, że dzisiaj wszyscy mają depresję. Temat często bagatelizowany, ale nie przez gdańskich specjalistów, którzy są dzisiaj ze mną. Pani Aldona i pan Marcin Dybuk z Magle Życia. Ja nazywam się Edyta Stańczyk i witam Państwa serdecznie.
17: Dzień dobry.
18: Dzień dobry.
19: Przydatne dla mieszkańców Trójmiasta.
11: Pani Aldona jest psychoterapeutką specjalizującą się w pracy z osobami dorosłymi, tak w dużym skrócie, bo tak. Za chwilę sobie będziemy rozwijać te tematy. A pan Marcin jest dziennikarzem, autorem podcastu Podróż do męskości. Na co dzień pracujecie Państwo z osobami dorosłymi, które są między innymi wypalone zawodowo. To jest dzisiaj duży problem gdańszczan, gdyby się tak przyjrzeć temu tematowi?
18: Nie znam badań, ale na pewno, bo w zasadzie to można by było to podzielić, myślę sobie, na grupy wiekowe, bo rzeczywiście chyba więcej takich skłonności do tego, żeby się wypalić, to mają osoby dojrzałe, które po prostu mają zupełnie zostały inaczej wychowane w innych realiach, nie, też takiego niedbania o siebie, dopiero się tego uczymy. Za bardzo nie wiemy, jak się obchodzić z naszymi emocjami, jakie one są, jak je nazywać. Natomiast to młodsze pokolenie, to Gen Z, ale nie tylko, no to oni już troszkę w innych czasach dorastają. Przede wszystkim mają dostęp do wiedzy takiej, choćby nawet jeżeli to jest trochę taka zniekształcona, ta TikTokowa i Instagramowa, no ale jednak... Uważam, że wypalenie to jest bardzo duży problem, który dotyczy nie tylko pracowników, ale też przede wszystkim kadry menedżerskiej. I myślę, że to jest taki temat, który jest, no niby się o nim mówi, są różne badania, są różne materiały, które są podsyłane HR-owcom, bo ja też pracuję jako HR-owiec w jednej z organizacji, wspieram pracowników i kadrę kierowniczą, ale jednak więcej się wymaga od kadry menedżerskiej.
17: Znaczy ja dodam do tego, że wypalenie zawodowe szczególnie jest widoczne u mężczyzn. Ja to pracując z mężczyznami widzę bardzo wyraźnie, że jest duży problem. Wypalenie zawodowe bierze się między innymi z tego, że nie radzimy sobie z emocjami. Nie radzimy sobie z emocjami, bo nie wiemy, że te emocje mamy albo jakie te emocje mamy. I jesteśmy nauczeni, mówię my, dlatego że jestem z tego pokolenia lat 70. XX wieku, a więc duża grupa osób właśnie... Tak, duża grupa osób ma duży problem. My praktycznie zostaliśmy nauczeni, chłopaki nie płaczą.
11: Tak, dokładnie.
17: Słyszeliśmy często, nie rycz, wstawaj, weź się w garść, nie wypada, nie musisz być twardy, nie przesadzaj. I to wszystko sprawiło, że my upychamy te emocje. My takie upychamy warstwa na, po warstwie, warstwa na warstwie i na końcu mamy taki moment, że jak mamy tych warstw kilka, nawet jakby tak popatrzeć remontowo, jak remontujemy mieszkanie, to jak chcemy, malujemy i zrywamy stare farby, to jak ciężko te stare farby jest zerwać. I teraz to są te warstwy upchnięte I one są już praktycznie jak kamień. I teraz my nie mamy dostępu do tego tak naprawdę, co się z nami dzieje i powielamy błąd za błędem. Powielamy raz, drugi, trzeci. Bardzo często my, mężczyźni, chociaż kobiety tak, że to nie jest tak, że tylko mężczyźni, powiedziałbym, że chyba coraz częściej także kobiety, nie wiem, sięgamy do kieliszka, bo to jest jedyna forma rozluźnienia, jaką znamy, tak? Wielu menadżerów, zresztą wielu pracowników kończy dzień kieliszkiem. Czy whisky, czy piwo, wino w domu tak kończy. No tak, ale z drugiej strony wiele osób też zaczyna dzień od kieliszka, bo jeśli popatrzymy na statystyki, codziennie się sprzedaje 3 miliony małpek, z czego milion przed południem.
7: Teraz mamy prohibicję w Gdańsku od północy, wiadomo. Warto próbować.
17: Warto próbować. Dla mnie osobiście ta gdańska prohibicja to bardzo fajny pomysł.
7: Zwłaszcza, że mamy duży problem prawda? Tak jak państwo wspomnieliście, statystyki nie są zadowalające. Podobnie dzieje się, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, bo też Pomorskie ma tutaj niechlubne statystyki. Jesteśmy w czołówce.
17: No i tutaj, znaczy tak, jesteśmy w czołówce i nie chcę z tym dyskutować, ale rozmawiałem też z ekspertami. My po prostu solidniej wykonujemy, wszystko wskazuje na to, że my solidniej wykonujemy badania niż inne regiony, bo myślę sobie, że ten case gdański, pomorski, on jest bardzo podobny w całym kraju. Nie poświęcamy zbyt wiele uwagi wypaleniu zawodowemu, depresji, chorobom zdrowia psychicznego, a więc te nasze statystyki są moim zdaniem bardzo mocno zakłamane, albo niedokładne, może nie tyle zakłamane, co niedokładne. Jak rozmawiam z mężczyznami, jak rozmawiam w ogóle generalnie z osobami dorosłymi, to bardzo często słyszę, że ktoś ma jakiś problem, albo widzę, że boryka się z jakąś dolegliwością i pytam się, czy byłeś z tym na przykład porozmawiać z psychoterapeutą albo z psychiatrą. Nie, po co? Nie, ja sobie dam radę. Nie, to mi przejdzie, ale to nie przychodzi. To trwa.
18: Tak, bo zdrowie psychiczne, to generalnie czy wypalenie, czy jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, nawet jeżeli to są jakieś stany depresyjne, stany lękowe, depresje, epizody i tak depresyjne i tak dalej, no to jest po prostu wstydliwe. Mimo że tyle o tym mówimy, to zwłaszcza myślę u osób, które takich wysoko funkcjonujących, ale nie tylko, bo każda grupa ma swoje takie wstydliwe części. To jest po prostu temat, który się kojarzy ze słabością, z tym, że ja coś zawalam, czegoś nie dowożę. Taka myśl, że no to co, to teraz muszę się z tego życia tak trochę usunąć, bo czasami to tak jest, że trzeba faktycznie odpocząć i się troszkę wylogować w takim znaczeniu, że iść na zwolnienie lekarskie. To jest, myślę, coś, co jest bardzo trudne. No to jest tak, jakby ktoś po prostu odłączył prąd. I często jest tak, że takie osoby próbują się najpierw oszukiwać, właśnie tak troszkę bagatelizować albo sobie kompensować właśnie przez różne tam, nie wiem, sport, alkohol, taki sport mam na myśli.
17: Ekstremalny.
18: Taki ekstremalny, tak, że taki no trochę nieadekwatny do tego, ile tego sportu jest potrzeba. Ale na końcu najczęściej jest ściana, no bo nie oszukamy naszego ciała, nawet jeśli oszukamy głowę, to nie oszukamy naszego ciała, ciało...
17: Czas, kiedy możemy oszukiwać naszą głowę, jest określony. Nie, czy jeden ma dłuższy, drugi krótszy, ale generalnie jest określony i nasze zdolności są, po prostu wyczerpują się. I znowu statystyki, tutaj akurat sięgnę po prawdziwe statystyki i moim zdaniem dokładne, czyli ponad około 5000 osób rocznie popełnia samobójstwo w Polsce. Od 6 lat te statystyki w 2024 roku drgnęły lekko w dół, czyli teraz mamy 4800 tam z jakimś haczykiem, ale przez ostatnie 5 lat było 5 tysięcy z haczykiem, z czego 80% to są mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to, co Aldona mówiła, nie przyznają się do słabości, nie potrafią się przyznać do słabości, nie wiedzą, że się mogą przyznać do słabości.
18: No tak, ale też znam kobiety, które tak samo prężą, powiedziałabym, metaforycznie muskuły i nie pozwalają sobie na to, żeby wziąć zwolnienie.
17: Kardiolodzy albo inni lekarze mówią: ale pan jest zdrowy. No ale panie doktorze, mnie serce boli. Nie, tam nic nie działa, tam wszystko jest w porządku. I dobry lekarz mówi: niech pan idzie porozmawiać z psychiatrą. Ja znam bardzo wiele przypadków takich, nawet wśród moich znajomych, którzy mówili: miałem problem z oddychaniem. Byłam u lekarza, a lekarz mówi: tu jest wszystko w porządku, niech pan idzie do psychiatry. I okazywało się, że ta osoba ma jakieś tam problemy ze zdrowiem psychicznym. I jakby to jedna rzecz, a druga rzecz, to którą ja chcę podkreślić, bo my tak mówimy o tym, że taki problem, to, ale naprawdę jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach odpoczywać, odreagowywać.
7: Ja chciałabym tutaj przy tej okazji nawiązać, bo zorganizowaliście Państwo dla gdańszczan taką konferencję dotyczącą różnych twarzy depresji. No właśnie.
18: Tak uśmiechamy się. Tak. Dobrze, to ja teraz zacznę.
17: A wcześniej też zaczęłaś.
18: Tak, to było spotkanie zorganizowane w ramach Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. W ogóle super inicjatywa i bardzo dobrze, że Gdańsk poświęca miesiąc, żeby w różnych kontekstach, w różnych obszarach, z różnymi osobami, w różnym wieku i różnej płci rozmawiać na ten temat. To było spotkanie 360 stopni, tak to nazwał Marcin. I mi się to bardzo podoba. Dlaczego? Dlatego, że ono rzeczywiście można sobie było obejrzeć te zdrowie psychiczne, tu konkretnie mówiliśmy o depresji, z różnych perspektyw. Z perspektywy kobiety, która przeszła depresję, z perspektywy mężczyzny, który był naprawdę na takiej krawędzi swojego życia, też przeszedł depresję, lekarza, no, psychiatry, psychoterapeutki, no ja akurat byłam psychoterapeutką. I rzeczywiście to było bardzo ciekawe, bo my zaplanowaliśmy pół godziny na pytania od widzów, od uczestników i tak sobie później myślałam, mówię, dobrze, że Marcin, te pół godziny określiłeś tak, po prostu powiedziałaś o tych ramach czasowych, bo tych pytań było jeszcze więcej i ludzie, mimo że tyle się mówi, tyle się edukuje, to ten temat jest cały czas z różnych perspektyw nieznany, jest taki niedopowiedziany.
17: I to jest duży problem, bo z jednej strony, co też pokazały pytania z publiczności, że system nie wyrabia, znaczy system zdrowia psychicznego w Polsce nie wyrabia i mam nadzieję, że to, co w przestrzeni medialnej, o czym się mówi, czyli o ograniczeniu pieniędzy na zdrowie psychiczne się nie wydarzy, ale z drugiej strony też jakby tutaj mamy ten problem edukacyjny. My ciągle mało wiemy. Mimo tego, że ja się bardzo cieszę, że coraz więcej mówimy o zdrowiu psychicznym, że mamy, nie wiem, w lutym Dzień Walki z Depresją, że w październiku Dzień Zdrowia Psychicznego. Super, ale jakby to są takie dwa dni, kiedy się o tym bardzo dużo mówi, a ja uważam, że my się każdego dnia zmagamy z jakimiś problemami, nie chcę powiedzieć zdrowia psychicznego, ale emocjonalnymi.
7: Chciałam jeszcze wrócić do pani gabinetu w Gdańsku na przykład, bo jak przychodzą do pani pacjenci, to właśnie, w którym momencie oni wiedzą, że to już jest problem duży, że to już jest na przykład depresja?
18: To jest różnie.
7: Czym jest depresja właśnie? Bo ja mówiłam na początku o tym takim trywializowaniu tego tematu, nie? Że dzisiaj tam wszyscy mają depresję, albo że to tam przypadłość gwiazd.
18: Powiedziałabym przede wszystkim tak, że to zależy, bo niektórzy przychodzą ze zdiagnozowaną depresją u psychiatry. Niektóre osoby ja wysyłam na konsultacje, bo psychoterapeuta to nie jest osoba, która diagnozuje. Oczywiście my pewne rzeczy widzimy i możemy ocenić, ale od stawiania diagnoz jest psychiatra.
7: Lekarz.
18: Tak, lekarz. I zawsze wtedy wysyłam na konsultacje. I są też osoby, które po prostu się zgłaszają, bo coś w życiu utykają w jakimś miejscu. Albo jest coś, co się powtarza i po prostu już nie chcą tak żyć, chcą pracować. To nie zawsze jest depresja, no, ale zawsze to jest jakiś dyskomfort psychiczny. Tak, to
17: no tak, ale z drugiej strony depresja ma konkretne objawy. Jeśli mówimy tutaj o depresji, no to na przykład brak energii do życia, niemożność wstania z łóżka, smutek, który trwa dłużej
18: niż... Wahania nastroju.
17: Wahania nastroju, smutek, który trwa dłużej niż 14 dni, z którego nikt nas nie może wyciągnąć, czyli generalnie rozmowa z przyjacielem, czy wyjście do miasta nie pomaga, nie poprawia nastroju. A więc jest konkretnych kilka czynników, które mówią, aha, jeśli jest tak, to jest problem. Znaczy, nie wiem, u mężczyzn libido, generalnie niemożność wyspania się, czyli bezsenność. Bardzo często osoby chore na depresję budzą się o określonej godzinie, na przykład o 3:00 i już nie mogą zasnąć. Czują, że są zmęczone, ale już nie mogą zasnąć. A więc generalnie można powiedzieć, że ten cały organizm jest rozregulowany, choć są też takie osoby, które na przykład przed depresją uciekają w pracoholizm i świetnie sobie z tym radzą. Na przykład pracują od godziny X od 8 do 16. Nie widać tego w pracy. Są uśmiechnięci. Wyglądają na...
18: Mówi się,
17: że depresja jest najbardziej uśmiechniętą chorobą. A więc generalnie sobie świetnie radzą. I 16 wychodzą do domu i tam gasną.
18: No bo depresja, można by było tak bardzo, bardzo ogólniając, to są takie, no albo nas wycofuje, albo właśnie mamy tą nadaktywność, trochę jakby się, byśmy się nie chcieli pogodzić, że chyba coś nie gra, no to więcej. To są...
7: Proszę Państwa, no tak jak słyszymy, nie bójmy się szukać pomocy, prosić o pomoc. A czy my w Gdańsku w ogóle mamy takie miejsca, gdzie możemy prosić o jakąś bezpłatną poradę, pomoc na początku?
18: Ja zawsze sercem jestem. Oczywiście jest bardzo dużo różnych jednostek, centrów też takich, które prowadzą, które są z ramienia miasta. Wsparcie w gdańsku.pl, strona miasta Gdańsk, która świadczy, gdzie w zasadzie można uzyskać taką pierwszą pomoc konsultacyjną w ogóle, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji i telefoniczną, ale nawet się spotkać. Ja zawsze też jestem całym sercem przy Fundacji FOSA, która prowadzi naprawdę rozmaite projekty takie i tam też można się zgłaszać i właśnie oni świadczą pomoc bezpłatną. Oczywiście są różne telefony zaufania, i dla ludzi, dla osób w bardzo różnym wieku, i dla młodzieży, dla dzieci, dla osób dorosłych, a czasami nawet tylko dla mężczyzn.
7: A może zrobić pierwszy mały kroczek i nawet zajrzeć na Państwa stronę Magiel Życia. Tam znajdziecie Państwo wiele różnych przydatnych informacji. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, że pani Aldona i pan Marcin Dybuk byli moimi i Państwa gośćmi.
3: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
7: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich karilonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam Państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką.
3: Audycja rozrywkowa.
20: Dzień dobry, Monika Tarka. Zapraszam Państwa teraz na quiz o Gdańsku. To jest taki dobry moment dla wszystkich mieszkańców w Trójmiasta, nie tylko Gdańska, żeby też i swoją wiedzę Państwo sprawdzili na temat tego regionu, a szczególnie właśnie Gdańska, jego historii, jego zabytków czy ciekawostek związanych z miastem, ale też przy okazji można się dowiedzieć czegoś ciekawego. Może odkryć jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, albo chcieliby je jeszcze dokładniej zobaczyć, czy zgłębić jego historię. Do quizu można się zgłosić przez stronę, tak właśnie zrobił pan Dominik, którego teraz witam serdecznie. Dzień dobry.
21: Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko.
20: Jaki jest pana związek z Gdańskiem, panie Dominiku?
21: Związek powiedziałbym turystyczny, ponieważ ja pochodzę z okolic Torunia, natomiast Trójmiasto, a szczególnie Gdańsk, bardzo sobie umiłowałem, odwiedzam i spoglądam na to piękne miasto oczami turysty. Natomiast też myślę, że taka okazja sprawdzenia się w quizie na temat Gdańska jest dla mnie fajnym wyzwaniem, miłą przygodą, więc postanowiłem się zgłosić, zrobiłem to i bardzo dziękuję za telefon.
20: No, ja mam nadzieję, że pan się sprawdzi, bo przed panem 5 pytań. Oczywiście nie trzeba dobrze na wszystkie odpowiedzieć, bo jak sam pan powiedział, to jest bardziej taki sprawdzian i zabawa niż gra. Pierwsze pytanie dla pana, panie Dominiku. Proste, takie na rozgrzewkę. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Gdańsk, która ma duże znaczenie dla miasta? Czy to jest Wisła, czy Motława, czy Radunia?
21: To jest Motława.
20: Oczywiście, że Motława, tak. Właśnie tam znajdował się port morski. Na rzece organizowane są spływy kajakowe. No i wszyscy turyści, a pan powiedział, że właśnie jakby turystycznie Gdańsk pana interesuje, udają się właśnie nad Motławę, prawda? I spacerują wzdłuż rzeki. Drugie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest symbolem początku II wojny światowej? Poczta Polska, Westerplatte czy Stocznia Gdańska?
21: Wydaje mi się, że jest to odpowiedź Westerplatte.
20: Oczywiście Westerplatte, to wszyscy wiemy, zresztą jak są obchody wybuchu, prawda, II wojny światowej, to właśnie tam z samego rana one się rozpoczynają, bo właśnie 1 września 1939 roku o 4:45 doszło do strzału artyleryjskiego, prowadzono z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, dokładnie tak. Co
21: ja
20: ciekawe...
21: Jeszcze jedną rzecz, tak? Jeżeli mogę dodać, bo ja mam bardzo świeżą anegdotę związaną z tym miejscem.
20: No, to słuchamy.
21: Akurat tak się ułożyło moje życie, że parę tygodni temu powitaliśmy razem z żoną na świecie córkę.
20: Gratulacje.
21: Sesję ciążową, dziękujemy bardzo. Sesję ciążową postanowiliśmy zrobić właśnie w Gdańsku na plaży i przy okazji kilkudniowego pobytu w Gdańsku udaliśmy się właśnie na Westerplatte i myślę, że jak córeczka już troszkę podrośnie, to już w absolutnie powiększonym, pełnym rodzinnym gronie wybierzemy się tam raz jeszcze.
20: To dużo zdrowia w takim razie. Jeszcze raz gratulacje.
21: Dziękuję.
20: A tymczasem pytanie trzecie. Dla pana, jak nazywa się coroczny festiwal muzyki organowej, który odbywa się w Katedrze Oliwskiej? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, Czy Gdański Festiwal Muzyki Organowej, czy może Festiwal Organowy w Oliwie? Takie w sumie trzy podobne nazwy, ale może pan będzie wiedział.
21: Właśnie się zastanawiam i muszę przyznać, że ja postawiłbym chyba na odpowiedź Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie.
20: A jednak trzeba było na tą pierwszą, międzynarodowy, bo to ma dosyć duże znaczenie, bo to jest jeden z najstarszych festiwali muzycznych w Europie, no już nie mówiąc o tym, że najważniejszy festiwal muzyki organowej w Polsce, więc raczej to A, więc jedna skucha po środku naszego quizu. Nic nie szkodzi, panie Dominiku. Proszę się nie smucić, bo jakoś tak pan posmutniał.
21: Dobrze, pani słowa dodają mi otuchy, także uśmiech wraca na moje usta.
20: Oczywiście.
21: Dziękuję.
20: Kolejne pytanie. Kto zaprojektował fontannę Neptuna w Gdańsku? Czy Jan Heweliusz, czy Abraham van der Blocke, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
21: No tutaj może...
20: Metodą eliminacji chyba trzeba zrobić, no bo Jan Heweliusz, Abraham van den Blocke, czy Fahrenheit?
21: No, obstawiałbym jednak pana van der Blocke.
20: No jasne.
21: To odpowiedź najbardziej prawdopodobna.
20: Zgadza się, faktycznie tak było. Te prace projektowe, rzeźbiarskie trwały na początku XVII wieku, ale co ciekawe, ten wspomniany przez nas van den Blocke nie poradził sobie z przygotowaniem modelu do odlewu, bo był dla niego po prostu za duży, więc kto inny zupełnie go wykonał, ale faktycznie on tę fontannę zaprojektował. No dobrze, no to ostatnie pytanie. Która postać historyczna związana z Gdańskiem jest autorem termometru rtęciowego? Jan Heweliusz, Daniel Gabriel Fahrenheit, czy może Arthur Schopenhauer?
21: Myślę, że to może być Fahrenheit.
20: No, to na pewno jest Fahrenheit. Tak, zgadza się, oczywiście. Urodził się jako syn kupca Daniela Fahrenheita. Faktycznie urodził się w Gdańsku, ale potem przeniósł się do Holandii, osiedlił w Hadze i jakby jego losy w Hadze też są doskonale znane, ale trzeba pamiętać, że właśnie pochodzi z Gdańska, ten słynny wynalazca termometru rtęciowego. No to 4-5. Bije panu brawo. Także proszę teraz biec do żony i się pochwalić, że panu tak dobrze poszło.
21: Całą rodziną będziemy zadowoleni. Bardzo dziękuję przede wszystkim za telefon, za możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat Gdańska. Bo tak jak powiedziałem, jest to miasto mi bliskie. Zawsze z chęcią, kiedy jest tylko czas i okazja, to do Gdańska zaglądam, zwiedzam i myślę, że wkrótce też będzie taka sposobność, żeby do Trójmiasta ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska powrócić.
20: To zapraszamy serdecznie, dziękuję. Pięknie i oczywiście zapraszam kolejnych słuchaczy radia do tego quizu o Gdańsku. Proszę sprawdzić koniecznie swoją wiedzę.
3: Audycja rozrywkowa.
0: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
19: Co jest grane w Trójmieście?
1: Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brążek, prezes Fundacji Trzymaliny, oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
22: Dzień dobry.
1: No pięknie, Trzymaliny, ich znana akcja Przyjem z Sercem, prawda? I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich między innymi.
22: Głównie pomorskich. Ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami się pacjentki zgłaszają.
1: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również do
22: torebki
1: tego,
22: na butelki Redona, tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
1: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
22: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam, w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
1: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
22: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
7: Piękne i te piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
22: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
7: podkarczek zakładany.
22: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
7: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
2: Dokładnie, przybywa, niestety przybywa. Mhm. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. My się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a Maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No, pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
22: Niestety tak.
2: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy otrzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby my z Kasią ostatnio, jak byłyśmy takim jeździe na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No Maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, Maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci, po chorobie, w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przechodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było i było łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
7: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak. Kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak. Również, prawda? Angażujecie
2: osoby
7: osadzone.
2: To było super w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast no, to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą, ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej. Mogę tak jeszcze dodać na koniec. Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu. Przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu podów, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalina na Gdańsku, działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię. Więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja jej wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
4: Bardzo dziękuję. Katarzyna Brożek, prezes fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
5: Badajcie się, tak, badajcie się.
6: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
4: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta, ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
23: Dzień dobry państwu.
19: Co jest grane w Trójmieście?
4: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
23: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie, tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku. Życzymy na pewno
4: powodzenia,
23: gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. I niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
4: Nasz wewnętrzny zegar.
23: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
4: Tak, nalewki na bursztynie, nie, tak, nacieranie dokładnie, się dokładnie znamy. Tak.
23: No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
4: No właśnie.
23: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko 2. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie, nie udało się, no ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już Państwu zostawimy troszeczkę tak, tak. Do samodzielnego odkrycia.
7: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
23: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy tak. Park Oliwski.
7: I mijamy, prawda?
23: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat, porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
7: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
23: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
7: Multisensoryczni,
23: to tak.
7: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
23: Oj, kolejne sensoryczne.
7: No właśnie, cudo. Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
23: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię z wieży, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? To było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, bo najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy.

0: artyści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
1: Są odważni.
2: Co jest grane w Trójmieście?
0: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
1: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak karilon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest taki karilon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury karilonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym gdańskim festiwalu karilonowym.
0: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z karilonistką fantastyczną,
1: tak,
0: która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
1: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten karilon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z karilonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy
0: uderzamy
1: pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No, kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś co wykracza troszeczkę poza skalę percepcji. Tu tak osobiście trochę jako gitarzysta, tak? Kiedy tam sobie na tej gitarze plumkam, to jest co innego. Ale kiedy staję się przed tym instrumentem, słyszy się ten dźwięk, to są właśnie zupełnie inne wrażenia i doznania. To też warto coś takiego raz na własnej skórze przeżyć. Czy się Państwu spodoba, czy nie? Jak to bywa w muzealnictwie i w ogóle w życiu, wszystko jest kwestią subiektywną.
0: Dokładnie, ale warto doświadczyć czegoś nowego, prawda? No niby muzeum, ale sporo się tam dzieje, prawda, przy różnych wystawach, które też organizujecie i ciągle coś tam
1: zmieniacie. Staramy się je wszystkie złapać, tak też.
0: Nie tak dawno rozmawialiśmy tutaj o Muzeum Poczty Gdańskiej, bo ono też jakby otwiera się na nowe, prawda? Do tej pory jeszcze nie odkryte w tym miejscu.
1: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku to też jest takie muzeum, które u Państwa wywołuje troszeczkę takie zdziwienie, bo zazwyczaj to dostajemy telefony z pytaniem, no dobra, czy macie znaczki pocztowe, albo jakieś stemple, albo jakieś datowniki. Tymczasem ta nazwa jest, ona jest historyczna, bo wzięła się z nieistniejącego już oddziału muzeum, chyba bodajże telekomunikacji we Wrocławiu, czyli wrocławska instytucja zarządzała jakąś odległą placówką w Gdańsku, tak to mniej więcej wygląda, do 2003 roku. Wtedy oddział został przekazany do obecnego Muzeum Gdańska. Została ta sama stara wystawa, stała, która nie zmieniała się w praktyce od 1979 roku. To miejsce w istocie jest chyba, przynajmniej nie wiem, dla mnie osobiście, drugim najważniejszym miejscem w Gdańsku. Dzisiaj to jest budynek Zespołu Szkół Łączności. Mieści się w tych murach, no tak eksterytorialnie można powiedzieć, nasz oddział. I to była bardzo długa praca, żeby tę wystawę stałą zrobić od nowa, ale przede wszystkim też, żeby ją poszerzyć. Bo dzięki dotacjom ze środków unijnych, dzięki dotacji miejskiej, też myśmy na to wyasygnowali swoje własne środki, będzie można zejść do podziemi, do piwnic, czyli do miejsca, w których obrońcy Poczty Polskiej, cywile, którzy stawili czoło Niemcom jako reprezentacji tej społeczności polskiej w wolnym mieście Gdańsku, tam spędzili ostatnie godziny, broniąc się przed Niemcami. To są miejsca, do których kiedy się wchodzi, zna się ich znaczenie, reaguje się zupełnie inaczej. Więc u góry będzie taka nowa część wystawy stałej. Ona będzie biała, ona będzie modernistyczna, będzie świetlana, taka jak... Chodzi też o to, żeby zostawić w Państwu to właśnie to takie wrażenie, że to jest ta jasna strona dwudziestolecia międzywojennego. Ta nasza wspaniała historia, dumna.

0: Kiedy schodzimy do tych piwnic, zaczynamy nurzyć się w mroku. To jest ta część historii opowiadająca o strachu, o bólu, o terrorze, ale ona się kończy też jednym białym pomieszczeniem. Bo w tej historii, która o Polakach z Wolnego Miasta była do tej pory kultywowana i była pokazywana w tym oddziale, to ona była właściwie taką, można powiedzieć, jedną małą impresją. No tak, było. Są pamiątki, są obrazy, ale to muzeum nie opowiadało o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w taki sposób problemowy, węzłowy, ciągły. My chcemy teraz tę opowieść opowiedzieć o tym, jak to było, dlaczego to było ważne w Gdańsku, jakie były przejawy i dlaczego możemy powiedzieć, że tak, Polacy z Wolnego Miasta Gdańska byli ważni, co się z nimi działo w czasie wojny, bo to jest też nieoczywista historia i w końcu ilu z nich po wojnie zdecydowało się w Gdańsku zostać.
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny!
3: Pani Celinka wie, co jest super.
4: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
3: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: W Kiku zrobi się teraz naprawdę przytulnie. Odkryj nasze miękkie koce i poduszki w nowoczesnym i eleganckim stylu oraz świetne świece i patyczki zapachowe. Spa dla zmysłów. Już od 18 zł. To i jeszcze więcej w Twoim sklepie. Kik. Więcej niż się spodziewasz.
7: Została ostatnia reklama.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.

Nazwałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk. Stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko było ci iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona.

ja ci zazdroszczę turystom, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy raz ten refren maleńka i odtąd piosenka jak Rzym zakochała się w nas.

jak mi smakowały sporty nad jeziorem Wigry. Wieczorami nad namiotem krzyżowałem wiosła. Ogień miotał iskry złote, a pod borem rosła. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odgina. A jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo. A stara sosna szumi radosna,

Osiwiała ta bożenka, w której się kochałem. Postarzała się piosenka, którą jej śpiewałem. Lecz znad śniartw, znad czarnej hańczy, znad jeziora Jamno, wszędzie, gdzie los ze mną tańczy, wszędzie idzie za mną. Moje ulubione drzewo, leszczyna, leszczyna, jak ją za mocno przygiąć w lewo, to w prawo się odginę, a jak za mocno przygiąć ją w prawo, to w lewo bije, w prawo, a stara sosna szumi, radosna, brawo, brawo, więc ochraniaj ją miłośnie, o każde dnia dobie, chroń leszczynę, która rośnie nad chmurą.

0: Marian, a po całym tygodniu pracy?
1: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: I jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
2: Co
3: tak liczysz?
2: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
3: O, ja też umiem liczyć.
4: 8, 11, 15.
5: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji lotto. Graj w punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
7: Dużo dobre.
8: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja!
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
11: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
12: Została ostatnia reklama.
13: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
14: Reklama.
15: Jarosław na Podkarpaciu uczci ofiary ataku nożownika Marszem Ciszy. Bez przełomowych decyzji po wizycie przywódcy Chin w USA. Polska-Bośnia 0-0, a wieczorem siatkarze zagrają o Mistrzostwo Europy.
16: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
15: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. W Jarosławiu na Podkarpaciu przejdzie dziś Marsz Ciszy. To spontaniczna reakcja na zabójstwo księdza. Przypomnijmy, w czwartek obywatel Ukrainy zaatakował ludzi w opactwie benedyktyńskim w Jarosławiu. Zabił księdza, ranił kilka osób. W mieście wzmocniono patrole policji, również po to, by zapobiec antyukraińskim incydentom, mówi burmistrz Marcin Nazarewicz.
17: Martwią nas o te następne dni, czy nie będzie eskalacji emocji. Robimy wszystko, co możemy, żeby wyciszać tutaj społeczeństwo, żeby nie dopuszczać takich sytuacji. Sytuacje, kiedy osoby z różnej narodowości, tutaj chodzi mi o osoby z Ukrainy i na przykład z Polski, żeby jakieś konflikty się pojawiały.
15: Atak w opactwie ostro potępił Wołodymyr Zełenski. Przywódca Chin Xi Jinping zakończył wizytę w Stanach Zjednoczonych. Donald Trump przyjął go z największymi honorami i nazywał przyjacielem. Oprócz wielkich słów nie odnotowano jednak żadnych znaczących decyzji o wzajemnej współpracy, mówi australijski ekspert do spraw polityki międzynarodowej Jared Mondshain.
18: Nie sądzę, żeby doszło do jakiejś naprawdę głębokiej czy trwałej zmiany w strukturalnej dynamice strategicznej rywalizacji między USA a Chinami. To spotkanie, ta wizyta państwowa Xi Jinpinga w Waszyngtonie ma w gruncie rzeczy więcej wspólnego z pompą, oprawą, ceremoniałem i symboliką niż z jakąś długotrwałą zmianą.
15: Nie rozwiązano m.in. kwestii Tajwanu. Chiny traktują Tajwan jako swoje zbuntowane terytorium. Urząd Ochrony Danych Osobowych zapowiedział kontrolę w zakresie przetwarzania danych dotyczących zdrowia. Po kolejnym wycieku danych, tym razem ofiarą cyberataku padł serwis Medyk. Mogło dojść do ujawnienia danych nawet 5 milionów osób. Polscy siatkarze zagrają dziś o złoto Mistrzostw Europy. Wczoraj biało-czerwoni wygrali 3-0 ze Słowenią. Pierwsze dwa sety do 23, trzeci do 18. Drugi półfinał Francuzi wygrali z Finlandią i to trójkolorowi będą rywalem Polaków, mecz o 21:00. A nasi piłkarze po słabej grze zremisowali wczoraj 0-0 z Bośnią i Hercegowiną. To był pierwszy mecz nowego sezonu Ligi Narodów. W poniedziałek gramy w Sztokholmie ze Szwecją.
19: Radio Pogoda.
20: Pogoda.
15: Słońce wreszcie się dzisiaj pokaże w większej części Polski. Jedynie na północnym wschodzie utrzyma się jeszcze mocno zachmurzone niebo i może trochę popadać. Wiatr słaby, nad morzem nieco silniejszy, a temperatura od 15 do 21 stopni.

0: Czy warto kupić używany samochód w autoryzowanych salonach Toyoty?
1: Oczywiście. Tu każdy klient dostaje gwarancję historii i przebiegu, gwarancję stanu technicznego, gwarancję na rok użytkowania z opcją przedłużania nawet do 10 lat, a do tego atrakcyjne finansowanie dopasowane do wszystkich potrzeb. Sprawdź to w salonach Toyoty podczas dni otwartych pewnych samochodów używanych od 21 do 26 września.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć. 8, 11, 15.
8: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
9: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
10: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
9: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
11: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
9: Sposób na twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda.
18: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
19: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
20: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
19: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Została ostatnia reklama.
22: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
23: Bo w Media Expert taniej masz.
24: Reklama.
25: Dzień, kiedy cię zobaczę, 100 wieków niechaj trwa.

To chodzi o ciebie właśnie, tak? Chodzi o to, byś spojrzał dziś z nami innymi oczami na ten świat. Uśmiechnij się.

jak filmowy kadr, swe życie znów ogląda. Lecz nie wróci już zielonych lat melodia. Po matczynej też poznałem inną miłość. Dziś jak piękny wiersz powtarzam ją. Powtarzam ją co dzień. Jak filmowy kadr swe życie.

jak to dziewczyna. Niestety, krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna, wie, że to jeszcze krótko.

ale takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość, jak

0: zawróci mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna.
1: Autopromocja.
2: Pływanie w stylu klasycznym.
3: Tenis stołowy.
2: Łucznictwo.
3: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Już dziś od 10:00 spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
3: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
2: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studium.
3: Szczegóły na
4: radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
6: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
5: Pieskie życie ma smak!
6: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
7: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
8: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
7: A, no to w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
10: Każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
11: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
12: Teraz w Netto różne odmiany polskich jabłek w supercenie. Tylko 2,79 za kilogram. A ręcznik papierowy Turbo Velvet jedynie 11,99 za rolkę. Netto dużo dobrego.
13: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
14: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
13: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
15: No i zobacz, kochanie, jak szybko udało się ścianę odświeżyć.
16: Może jeszcze zdążymy te panele położyć?
15: A nie mówiłaś, że to w poniedziałek mamusia przyjeżdża?
16: Pan Staszek może nam je położyć w weekend.
15: A gdzie ja w piątek po południu 40 metrów paneli kupię?
16: Pan Staszek mówił, że w Brikomanie.
17: Fachowcy wiedzą najlepiej, że jak czegoś potrzebujesz tanio i od ręki, to tylko w Brikomanie. Jak panele winylowe Dompsola 5 mm z podkładem klasa 33 w cenie tylko 64 zł za metr kwadratowy. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
18: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
19: Pani Celinka wie, co jest super.
20: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
19: W tę sobotę śmietanka 30% Primo 2,39 za opakowanie przy zakupie 4 z Kaufland Card Extra. 8 na osobę. A karkówka wieprzowa bez kości w opakowaniu 9,99 za kilo z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
21: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
22: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
21: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
23: Została ostatnia reklama.
24: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.

0: Autopromocja.
1: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
2: Jak będzie okazja, to przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrygował. A my to nagramy i puścimy na antenę.
1: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: Została ostatnia reklama.
8: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Krono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
0: Reklama.
9: Nie można na razie postawić zarzutów Ukraińcowi, który zabił księdza. Duże inwestycje w onkologię w Zachodniopomorskiem. Robert Lewandowski nie pomógł. 0-0 z Bośnią i Hercegowiną.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Na razie nie można przesłuchać mężczyzny podejrzanego o atak w opactwie w Jarosławiu na Podkarpaciu. W czwartek zaatakował nożem 5 osób, zabił księdza. Biegli stwierdzili, że ma zaburzenia psychotyczne i brakuje z nim logicznego kontaktu. Rzeczniczka prokuratury w Przemyślu Małgorzata Tarciuch-Kurasiewicz.
10: To jest opinia o aktualnym jego stanie zdrowia. Nie mówimy tutaj o jego stanie zdrowia w chwili popełnienia czynu. To jest zupełnie inna rzecz. Taką opinię też pozyskamy w toku śledztwa.
9: Mężczyźnie grozi dożywocie. 4 niemieckie myśliwce Eurofighter wzmocnią obronę powietrzną Łotwy na czas wyborów parlamentarnych. Te odbędą się 3 października. Polskie muzea i zabytki mogą stać się celem działań hybrydowych, takich jak podpalenia czy sabotaż. Najwyższa Izba Kontroli zwróciła wcześniej uwagę na braki w przygotowaniu muzeów do działania w czasie wojny i w czasie sytuacji kryzysowych. Pacjenci w regionie Szczecina będą mogli przejść diagnostykę i leczenie nowotworów w jednym miejscu, w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym nr 1, a to może skrócić terapię. Zakończono duże inwestycje, powstał nowy oddział radioterapii, rozbudowano onkologię i nowoczesną pracownię diagnostyczną. Skorzystają też dzieci chore na raka, które nie będą musiały wyjeżdżać do innych ośrodków na radioterapię. Rozczarowanie, takim jednym słowem można określić zakończony bezbramkowym remisem mecz Polska-Bośnia i Hercegowina w piłkarskiej Lidze Narodów. Spotkanie na Stadionie Narodowym obejrzał Przemysław Pozowski.
11: Mecz był długimi momentami trudny do oglądania, oczy bolały też, gdy patrzyło się, jak na boisku męczy się Robert Lewandowski, mówi selekcjoner Jan Urban.
12: Na pewno nie był to dobry mecz Roberta, przecież on też jest świadomy, co potrafi.
11: Pozytywy widział nasz pomocnik Jakub Kamiński, który sam szybko zszedł z boiska z kontuzją.
13: My mieliśmy lepsze sytuacje, moim zdaniem lepsze. Zasłużyliśmy na to, żeby ten mecz na pewno wygrać.
11: A już w poniedziałek nasza kadra zagra kolejny mecz w Lidze Narodów na wyjeździe ze Szwecją.
9: Szwecja wygrała wczoraj 2-1 z Rumunią.
0: Radio Pogoda.
1: Pogoda.
9: Dziś niebo częściowo zachmurzone, choć z przejaśnieniami, ale miejscami możliwe też przelotne opady deszczu. Temperatura około 15 stopni na północnym wschodzie, do 20-21 w centrum i na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany, chwilami porywisty.

0: to promocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko. Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość. Lalka Bolesława Prusa. Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Leroy każda zmiana jest łatwa. Tu wymierzą, zaprojektują, dostarczą, a z montażem masz jeszcze taniej. I najważniejsze, że wszystko ogarniają w terminie. W Leroy masz pełną gwarancję remontu bez niespodzianek. Z nami wszystko da się zrobić. Leroy Merlin. Zapraszamy do sklepów na dni mojego domu.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
3: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
4: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
3: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
4: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
3: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
5: Znajdź najbliższego dealera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
6: GWM. Go with more.
7: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
8: Ty plus weekend.

0: Payback. Oferta ważna do 26 września. Cena przed obniżką 20,99.
1: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
2: Czyta lektor AI.
3: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest. Tanio tutaj jest. Stokrotka.
4: Jaja ściółkowe Ojajo. 10 sztuk. Cena sprzed obniżki 11,49. Teraz tylko 6,99.

0: nowy rok akademicki na wypasie?
1: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
2: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład Airfryer Gesen Jensen. Dwie szuflady, 10 automatycznych programów. W specjalnej cenie 297 zł. Termos Gesen Jensen z dotykowym wyświetlaczem i filtrem ze stali nierdzewnej. W specjalnej cenie 27 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11, 15.
6: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Czy byłeś już dzisiaj w Biedronce? Banany za 2,99 za kilogram czekają na ciebie.
9: Do soboty tylko z aplikacją Biedronka. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kg na konto.
8: Spotkajmy się w Biedrze. Reklama.

0: autopromocja.
1: Pływanie w stylu klasycznym.
2: Tenis stołowy.
1: Łucznictwo.
2: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Już dziś od 10:00. Spotkajmy się na ceremonii medalowej 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów.
2: Najszybsi, najwytrwalsi, najbardziej uśmiechnięci seniorzy stolicy otrzymają zasłużone medale i brawa.
1: Będziemy tam i my z naszym plenerowym studiem.
2: Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
4: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuje, to kupuje.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
5: A, no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
8: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
9: Ty, ale akcja!
8: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
9: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
10: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A Winogrono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej ciebie.
12: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
13: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
14: Sobota, a ja mam gorączkę, gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 3,99 za sztukę, a wszystkie kiełbasy z Lady od 30% taniej. Nie łączymy ofert. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
15: W Amnesty International nie mamy wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
16: Jazda z MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
17: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
18: Została ostatnia reklama.
19: Miau! Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
20: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
21: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.

0: ech ty.
1: Radio Pogoda. Od rana do wieczora.

0: promocja.
1: Radio Pogoda, czyli
0: poranki zaczynane z uśmiechem.
2: Wspomnienia, które bawią.
3: Popołudnia spędzane na rozmowie.
4: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Orły oszczędzania mają więcej za mniej.
6: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na Auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
8: Desnoran?
7: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
8: Naprawdę?
7: Już mam chrapkę na Desnoran.
9: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
7: Jak?
8: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
10: Po Desnoranie znika chrapanie.
9: Aflofarm.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG. 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
14: Została ostatnia rekomendacja.

0: reklama.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Reklama. Radio Pogoda w sobotnie południe. Za chwilę wracamy do naszej specjalnej audycji z Parku Sowińskiego, ale na razie wiadomość.
5: Zmarł policjant postrzelony na służbie, sprawca zatrzymany. Eksperci krytykują przygotowany w Sejmie program asystencji dla osób niepełnosprawnych. Trump odrzucił irańską propozycję 7-dniowego rozejmu.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Nie żyje 29-letni sierżant Nathan Sieroń. To policjant postrzelony na służbie. Do zabójstwa doszło w czwartek w Kraśniku Górnym na Dolnym Śląsku. Zabójca został zatrzymany. Właśnie teraz sąd powinien wysłać go do tymczasowego aresztu. Strzelił policjantowi w głowę, gdy mundurowi przyszli go aresztować za kradzież aut.
7: Ten mężczyzna przyznał się do stawianych mu zarzutów, złożył wyjaśnienia. Za te czyny grozi mu kara od 15 lat pozbawienia wolności do kary dożywotniego pozbawienia wolności.
5: Zatrzymany był wcześniej wielokrotnie karany w Niemczech, między innymi za przestępstwo związane z nielegalnym obrotem bronią. Samorządy z niepokojem patrzą na projekt ustawy o asystencji osobistej, który aktualnie jest procedowany w parlamencie. Według przepisów przyjętych przez Sejm z pomocy asystenta skorzystają wyłącznie dorośli w wieku do 65 lat i tylko z liczbą co najmniej 80 punktów w skali potrzeby wsparcia. Mówi Monika Ciesielska z grupy samopomocowej Kochając osoby z demencją.
8: Projekt ten niestety wyklucza osoby po 65 roku życia, tak więc przede wszystkim to jest ta grupa, gdzie już się pojawiają objawy demencji, gdzie zaczyna być diagnozowana choroba Alzheimera. I niestety te usługi asystenckie wykluczają.
5: Na przykład w Toruniu bez wsparcia może zostać nawet 90% aktualnych beneficjentów programu. Ustawę będzie musiał jeszcze podpisać prezydent. Nowe przepisy miałyby wejść w życie w 2028 roku. Prezydent USA Donald Trump odrzucił propozycję 7-dniowego zawieszenia broni i odblokowania cieśniny Ormus. Jak informuje Wall Street Journal, oferta Teheranu zakładała ponowne otwarcie cieśniny Ormus w ciągu 7 dni i wznowienie negocjacji w zamian za zniesienie przez USA blokady irańskich portów. Dziennik podał, że Trump rozważa wznowienie bombardowań Iranu po listopadowych wyborach do Kongresu. Jutro na warszawskim Służewcu odbędzie się Wielka Warszawska, najważniejsza gonitwa w polskich wyścigach konnych. Prestiżowy wyścig na dystansie 2 km 600 m zacznie się dokładnie w niedzielę o 16:42.

0: bieżącego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Pogoda.
2: Sobota przyniesie dużo słońca i tylko niewielkie zachmurzenie. Deszczowe chmury pojawią się na północnym wschodzie Polski. Tu może padać. Temperatura od 15 stopni właśnie na północnym wschodzie do 21 na zachodzie Polski. Wiatr będzie słaby, a ciśnienie zacznie powoli rosnąć.
0: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiberforce.
1: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
3: Witam proszę Państwa po godzinie 12. Dzisiaj w Radiu Pogoda bardzo aktywne. Już teraz popołudnie z Parku Sowińskiego w Warszawie i finału 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów. Bardzo uroczyste wręczanie medali tym wszystkim, którzy brali udział w Olimpiadzie i oczywiście byli najlepsi, ale to nie jest tak, proszę Państwa, że jedna osoba staje na podium. Nie, nie. Tych osób jest kilka. Więc jest kilka medali w każdej konkurencji za pierwsze, drugie i trzecie miejsce i są oczywiście ogromne brawa. No ale też jest piknik, na którym tutaj jesteśmy. No i oprócz tych seniorów olimpijczyków są też prawdziwi olimpijczycy. Pojawił się Robert Korzeniowski, który wręczał tutaj medale. A tuż obok mnie stoi olimpijka z Pekinu. Kto to jest? Zdradzę Państwu dopiero za kilka minut. Także zapraszam serdecznie do słuchania dzisiaj Radia Pogoda. Monika Tarka.

0: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda, na żywo z Warszawy.
2: Proszę Państwa, taka ilość olimpijczyków na metr kwadratowy, jak tutaj dzisiaj, podczas 8. Olimpiady, Warszawskiej Olimpiady Seniorów, to chyba nigdzie się nie zdarza. Chociaż no, muszę zapytać profesjonalistkę, bo ze mną olimpijka z Pekinu, Agata Kortz, pływaczka. Dzień dobry, witam.
3: Dzień dobry, witam.
2: Jak to jest na prawdziwej olimpiadzie? Widzi Pani jakieś porównania? Wspólne części?
3: Zdecydowanie tak. Fair play, uśmiech, radość po prostu ze sportu.
2: A co tu jest lepszego, piękniejszego niż prawdziwa olimpiada?
3: Wydaje mi się, że uczestnicy tej olimpiady już są zwycięzcami, biorąc udział po prostu. Jednak na tych igrzyskach światowych to wszyscy myślą o medalach. Tutaj liczy się udział, liczy się bycie w gronie innych sportowców i to jest przepiękne.
2: Jak tak Pani patrzy na tych uczestników tej olimpiady, to co sobie myśli, jakie uczucia się w Pani budzą?
3: Mam nadzieję, że będąc w ich wieku, będę również na tej imprezie. Jestem po prostu pełna podziwu dla uczestników. To jest naprawdę przepiękne, że przez cały rok trenują, żeby tutaj się spotkać i rywalizować. To jest naprawdę świetne.
2: A dlaczego Pani w ogóle tutaj jest i wspiera po prostu warszawskich seniorów w tych rywalizacjach? No bo nie tylko w pływaniu, z tego co wiem.
3: Tak, przede wszystkim myślę, że to jest bardzo ważna inicjatywa, żeby organizować takie zawody dla seniorów, bo to jednak ich solidnie mobilizuje do tego, żeby przez cały rok dbać o swoje zdrowie, uprawiać sport, co jest w tym wieku bardzo ważne.
2: No i też mają wsparcie nie tylko ze strony dzielnicy, prawda, czy miasta, ale przede wszystkim chyba współuczestników. To chyba działa tak na ambicje, prawda, jak się z kimś rywalizuje. Bardziej się chce.
3: Zdecydowanie tak. Samemu zawsze najtrudniej. A jak jest grupa ludzi, którzy wspierają, to jest to dużo łatwiejsze i dużo przyjemniejsze.
2: Bardzo dziękuję. Agata Kortz, pływaczka olimpijka z Pekinu. Nie zatrzymuję dłużej, bo wiem, że musi Pani pędzić i wręczać kolejne medale.
3: Dziękuję pięknie za rozmowę.
2: Dziękuję.

0: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, przede wszystkim oczywiście tutaj najważniejsi są uczestnicy tej olimpiady. Część z nich to też słuchacze Radia Pogoda, jak pan Włodek, który teraz jest ze mną, przyszedł do naszego studia plenerowego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Panie Włodzimierzu, gdzie ten pana startowy numerek? Przed chwilą jest, pan pokazywał. Jest, zobaczmy, jak to wygląda.
2: O, proszę bardzo, jest.
1: I numer 2660. Włodzimierz, jaka to konkurencja, proszę Państwa, i no, jaki medal zdobył pan Włodek? Teraz nie mówimy, panie Włodzimierzu, powiemy słuchaczom za chwilę. Co pan na to? Niech poczekają na ten moment.
2: Oczywiście, niech poczekają.
1: Wracam oczywiście, proszę Państwa, do rozmowy z panem Włodzimierzem, który na razie się zajmuje gadżetami Radia Pogoda, ale zaraz go od tego oderwę.

0: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum 2 produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
3: Kategoria trawienie.
4: Po jednej nutce.
3: Ciężko na żołądku.
4: A teraz?
3: Uczucie pełności.
4: Dobrze, i ostatni.
3: Gazy.
4: Świetnie, a co można na to zaradzić?
3: Najlepiej zastosować Travisto.
5: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
8: Lidl, to się opłaca.

0: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
1: Radio Pogoda dzisiaj, proszę Państwa, w Parku Sowińskiego w Warszawie na 8 Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów, a ze mną słuchacz Radia Pogoda, pan Włodek. To pan słucha codziennie Radia Pogoda, tak?
2: Tak.
1: Bardzo się cieszę, że mogliśmy się spotkać i że
2: ja
1: pan
2: również,
1: nas odwiedził.
2: Ja również.
1: Ale widzę, że też medalista.
2: A tak, medal.
1: No właśnie, za co? Proszę się pochwalić.
2: Brydża sportowego.
1: Aha. Które miejsce podejrze?
2: Trzecie, no niestety. Przeciwnicy byli ci przede mną za silni.
1: No ale najważniejsze, że ten medal jest jednak na szyi,
2: nie,
1: tak?
2: Nie, pewnie. Satysfakcja trzeciego miejsca też jest duża, no.
1: Pierwszy udział pan bierze? Pierwszy
2: nie,
1: raz
2: trzeci,
1: w tej olimpiadzie?
2: Trzeci.
1: I zawsze w brydża?
2: Zawsze w brydża. Tyle tylko, że pierwszy raz brydża medal, natomiast rok temu był medal w tenisie.
1: A, czyli różne dyscypliny
2: tak,
1: sportowe.
2: Różne. Tenisa
1: jednak.
2: Gram i no, tenisa stołowego też, ale najchętniej w brydża. Nie potrzeba to tak dużo wysiłku jak w tenisie czy jednym, czy drugim. No,
1: no w tym roku podobno jest rekordowa liczba uczestników tego wydarzenia.
2: 2000 osób.
1: No właśnie.
2: No, ja
1: jakoś by pan zachęcił innych do udziału w tego typu imprezach?
2: No, super impreza, no. Ruszamy się, spotykamy się, no, poznajemy się nawzajem. Nie, no warto, oczywiście, że tak. Fajna impreza,
1: ale
2: super.
1: Pan zgłosił się z jakąś grupą znajomych, czy sam po prostu?
2: Znaczy
1: tak
2: ja trochę sam, ale w dzielnicy Wola jestem zgłoszony. W dzielnicy Wola, no właściwie to z grupą, taką brydżową. O, graliśmy w grupie, że tak powiem. No oczywiście gra się we dwójkę w brydża przeciwko dwóm, ale grupa brydżystów. Co poniedziałek spotykamy się na Zawiszy i tam gramy, trenujemy.
1: I to rozwija umysł, prawda? Jakby
2: no tak,
1: nie pozwala
2: tak.
1: głowie, że
2: między
1: tak
2: innymi moja
1: poddać,
2: mama też nie, uczestniczy w tych treningach brydżowych. No, uczestniczyła też w olimpiadzie, 90 lat już ma. Także co prawda najstarsza uczestniczka 95 miała, a moja mama powoli też kandyduje do tego grona najstarszych uczestników.
1: No to bardzo fajnie, to proszę pozdrowić mamę w takim razie.
2: Dzięki,
1: życzę sukcesów w przyszłym roku.
2: Dzięki. Spotykamy się za rok, tak?
1: Tak jest.

pan uważa, niech pan mnie nie przyciska. Niech pan uważa, tu wszyscy widzą nas. A pan mi w oczy zagląda nazbyt bliska i pan uśmiechnął się już drugi raz. Dyskretny metr go skierował do stolika i piękna dama zaszczyca tańcem go.

0: Monika Tarka, na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, cały czas tu nas odwiedzają słuchacze Radia Pogoda, ale też jednocześnie aktywni, bo uczestnicy tegorocznej olimpiady. Ze mną pani Grażyna. Dzień dobry, pani Grażyno.
2: Witam serdecznie. Startowałam w olimpiadzie ósmej już, ale po raz pierwszy w Nordic Walking i zajęłam drugie miejsce. Mam srebrny medal.
1: To gratulacje. Ja właśnie widzę, że pani dumnie go nosi na piersi i tutaj przyszła do nas zaprezentować, także bardzo dziękuję.
2: Staram się jak mogę reprezentuję dzielnicę Wawer. Jestem z tego bardzo, bardzo dumna. Radio Pogoda słucham od wielu, wielu lat i jestem zakochana w nim.
1: Dlatego strasznie miło właśnie nam się zrobiło, bo pani Grażyna przyszła do nas, proszę Państwa, i mówi: oj, moje kochane Radio Pogoda, chciałam Wam pokazać mój medal. Tak się poczułam po prostu, że my jesteśmy jedną rodziną, pani Grażyno, i to jest fajne.
2: Jak najbardziej. Słucham Państwa codziennie w domku i czuję się naprawdę jako Państwa rodzina. Bardzo mi z tego powodu bardzo miło.
1: Mnie również.
2: Pozdrawiam wszystkich serdecznie.
1: Dziękuję pani Grażyno, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia. A my, proszę Państwa, słyszymy się na antenie Radia Pogoda po godzinie 13.
0: Radio Pogoda.
3: Autopromocja.
0: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
4: Jak będzie okazja,
5: to co?
4: To przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorował.
5: A my to nagramy i puścimy na antenę.
0: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14. Tylko w Radiu Pogoda.
3: Autopromocja. Reklama.
6: Mój tani weekend w mojej Biedronce.
7: W ten piątek i sobotę tylko z aplikacją. Banany na wagę 2,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 2 kilogramy na konto Moja Biedronka. Do tego łopatka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs 9,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka ser żółty w plastrach Gouda Światowit 1 kilogram 15,99 za sztukę. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. Biedronka.
8: Codziennie niskie ceny.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
12: W każdą sobotę rusza sobotobranie w Dino. Teraz 2 litry Pepsi 5,99 za sztukę przy zakupie 4. Cena przed obniżką 7,99. Najniższa cena z 30 dni 6,35. A wino Grono Jasne tylko 3,99 za kilogram zamiast 9,99. Sobotobranie w Dino. Najbliżej Ciebie.
13: Jeśli chcesz dobrze spać,

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Świętuj z nami 35 lat Black Red White. Do 11 października jubileuszowe ceny niższe nawet o 60%. I zakupy w 20 ratach 0%. RRSO 0%. A do tego setki produktów w stale niskich cenach. Szczegóły w salonach i na brw.pl.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majtan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
4: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
5: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
6: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
5: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
6: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
7: Została ostatnia reklama.
8: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.

0: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
1: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
2: Taniej kupować.
0: A, no to w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
5: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
4: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
5: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny z kuponem Lidl Plus od piątku. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz 2,49 za opakowanie przy zakupie 3. A tylko w sobotę. Filety z piersi kurczaka XXL. Cena przed obniżką 24,80. Teraz 17,99 za kilogram. Jajka ściółkowe klasy M, złotanioska 10 sztuk. Jedno opakowanie plus jedno gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Została ostatnia reklama.
9: Zobacz, Stasiu, sokół.
10: Gdzie? Nie widzę.
9: No tam, patrz.
10: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
9: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
11: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
10: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
11: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
12: Reklama. Słuchają Państwo w sobotnie popołudnie Radia Pogoda. Trwa nasza wyjątkowa, specjalna audycja z Parku Sowińskiego w Warszawie.

0: Za chwilę do niej wracamy, ale na razie wiadomość, jest 13.
1: Coraz więcej alarmów. Pytamy w Sejmie, czy ludzie są dobrze informowani o zagrożeniach. Babie lato nadchodzi. Za chwilę dobre wieści od synoptyków. W Płocku zaczyna się Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
1: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Czy Polsce grozi niebezpieczeństwo ze strony Rosji? Od wielu miesięcy słyszymy o tak zwanej wojnie hybrydowej i atakach z powietrza. Spytaliśmy polityków, czy społeczeństwo jest właściwie informowane o ewentualnym zagrożeniu. Tomasz Węskę.
3: Zagrożenie ze strony Rosji jest stałe, ale ma różne natężenie w różnych momentach, przekonuje Karol Karski z PiS-u.
4: Rosja zawsze chce znaczyć więcej, niż jej potencjał na to wskazuje.
3: Rośnie też liczba ostrzeżeń i alertów, zwraca uwagę Dobromir Sośnierz z Konfederacji.
5: Obawiam się, że jesteśmy na drodze do takiego scenariusza, w którym ludzie przestają się tym przejmować.
3: Obecny rząd działa uczciwie wobec obywateli, mówią Patryk Jaskulski z Koalicji Obywatelskiej i Joanna Wicha z Nowej Lewicy.
6: Poprzedni stawiał na brak informacji. My, budując odporność, musimy być uczciwi.
7: W momencie, kiedy premier by dla odmiany nie ostrzegał, to opozycja by zaraz mówiła, premier nie ostrzegł. I oczywiście można się zgodzić z tym, że te alerty powinny być może bardziej dopracowane.
3: MSWiA zapowiada nową aplikację z informacjami o zagrożeniach z 4 poziomami ważności.
1: Blisko, coraz bliżej do polskiej złotej jesieni. Jej początek jest na razie zimny i deszczowy, ale idzie zmiana. Jutro będzie więcej słońca i cieplej, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
8: Duża szansa, że w przyszłym tygodniu ta temperatura maksymalna mogłaby się okresami zbliżać do nawet 24-25 stopni.
1: Babie lato może się utrzymać nawet do 8 października. Papież Leon XIV powiedział w Paryżu, że ze zdumieniem obserwuje rosnącą liczbę dorosłych przyjmujących chrzest we Francji. Podkreślił, że to zjawisko wymyka się analizom socjologów. W tym roku chrzest przyjęło tam ponad 13 tysięcy dorosłych i młodych osób. O 15 na zakończenie wizyty w Paryżu papież odprawi mszę na placu Concorde, na której oczekiwanych jest kilkaset tysięcy osób. W Płocku rusza Festiwal Kultury i Sztuki dla osób niewidomych. Przez tydzień widzowie będą mogli oglądać filmy z audiodeskrypcją i spotykać się z twórcami. Gościem specjalnym wydarzenia będzie aktor i reżyser Jan Englert. W programie znalazły się także spektakle, koncerty i rozmowy o dostępności kultury dla osób niewidomych.

0: Pogoda.
1: Sobota całkiem pogodna, w większej części kraju słonecznie, zachmurzenie umiarkowane. Temperatura od 15 stopni na Suwalszczyźnie i Podhalu, 18 w centrum, a najcieplej na ziemi lubuskiej 21. Wiatr słaby, a ciśnienie będzie stopniowo rosnąć.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Witam po godzinie 13:00 i zapraszam na kolejną godzinę naszego dzisiejszego specjalnego programu pełnego aktywnych sportowców. Dzisiaj Radio Pogoda jest w Parku Sowińskiego w Warszawie na finale 8. Warszawskiej Olimpiady Seniorów. No, w tej godzinie na pewno będzie czas na podsumowania. Dowiedzą się Państwo, ile osób wzięło udział w tegorocznej olimpiadzie. A nawet dowiemy się takich szczegółów, ile ważyły wszystkie medale, ile ich było. Oj, proszę Państwa, wyszło słoneczko tutaj u nas. Także jeszcze na dodatek mamy coraz ładniejszą pogodę. Zapraszam serdecznie na kolejną godzinę. Monika Tarka, dzień dobry.

0: 97 i 8 FM. Radio Pogoda.
1: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy

Koszulka czy piżama jest w lóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawię w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku, a on cichutko odpowiada to: ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym, nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gości nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
2: Radio Pogoda, na żywo z Warszawy.
3: Proszę Państwa, bardzo się cieszę, że tutaj na 8. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów cały czas spotykam słuchaczy Radia Pogoda, którzy są bardzo aktywni, którzy biorą udział w tej olimpiadzie. Ze mną pani Maria, nasza słuchaczka. Dzień dobry, pani Maria.
4: Dzień dobry, witam panią, witam wszystkich słuchaczy.
3: Przede wszystkim gratuluję tej pięknej bluzy, bo ja widzę, że tu Państwo mają przepiękne bluzy ze swoimi dzielnicami. Pani ma napis Warszawa, Praga, Południe. Dumnie reprezentowała swoją dzielnicę. W jakiej dyscyplinie?
4: W Nordic Walking i ergometrach.
3: Ergometry? Proszę coś przybliżyć, o co
4: to
3: chodzi?
4: To są takie jak wioślarze. Mhm. Ciągnie się linki po prostu i trzeba na czas, w ciągu minuty, jak dużo razy.
3: Czyli tak naprawdę ma pani wytrenowaną i górną część ciała na tym ergometrze i dolną, bo Nordic Walking, prawda? To głównie nogi angażuje.
4: Nordic Walking to na co dzień chodzę z kijkami, więc dla mnie to nie jest trudne.
3: Rozumiem. I czy są jakieś medale, pani Mario?
4: Nie, medali nie ma, ale tak naprawdę to nie dla medali startowałam, bo ich się nie spodziewałam, ale dla satysfakcji brania udziału, dla towarzystwa moich koleżanek, kolegów, emerytów.
3: Jak pani w ogóle trafiła do tej olimpiady? Jak doszło do tego, że pani bierze w niej udział?
4: Biorę udział już nie pierwszy raz, a na co dzień jestem uczestnikiem Uniwersytetu Trzeciego Wieku Grochowskiego Uniwersytetu. Poza tym należę do koła emerytów, do klubu seniora w naszej dzielnicy, więc na co dzień te informacje do nas docierają. Aha. Jak się coś dzieje.
3: Jak ważna jest aktywność w takim starszym wieku, na emeryturze?
4: Uważam, że ta aktywność jest bardzo ważna, dlatego że tak, nie można się zamknąć w domu i myśleć o przemijaniu, tylko trzeba iść do przodu. A będąc w klubie seniora, w kole emerytów i na Uniwersytecie Trzeciego Wieku, codziennie się coś dzieje. Jak to mówię, emeryt nie ma czasu.
3: Ale ma pani czas na słuchanie Radia Pogoda. Z tego,
4: tak,
3: co wiem, od rana do wieczora.
4: Radio Pogoda jest ustawione i w domu, i w samochodzie. Wszędzie słuchamy Radia Pogoda i to od wielu lat. Już nie pamiętam, jak trafiliśmy na Radio Pogoda, ale jak nam tylko fala ucieknie się zdarzy czasami, to od razu szukamy z powrotem.
3: Bardzo się cieszę, pani Mario. To już pani pierwsza, to jest pani pierwsza olimpiada, czy po raz kolejny?
4: Nie, nie pierwsza, już po raz kolejny.
3: Czyli w przyszłym roku też tu się spotkamy.
4: O ile zdrowie pozwoli, ja bardzo bym chciała.
3: Na pewno pozwoli, ja tego pani życzę. Bardzo dziękuję.
4: Bardzo dziękuję.
3: I do usłyszenia.
4: Do miłego.

0: Katarka na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, czas powoli podsumować to, co się dzieje dzisiaj w Parku Sowińskiego, czyli na finale 8 Warszawskiej Olimpiady Seniorów. A ze mną pani Katarzyna Łęgiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Dzień dobry, Kasiu.
2: Dzień dobry Państwu.
1: Można powiedzieć, no, że jesteś sprawczynią tego całego zamieszania troszeczkę. Kasiu, wiem, że w tym roku była w ogóle rekordowa liczba uczestników. Ilu seniorów wziął udział w tegorocznych zawodach?
2: W tegorocznych zawodach wzięło udział 1985 uczestników, uczestników. Startowali w 13 dyscyplinach. Organizowaliśmy w 9 ośrodkach sportu w różnych lokalizacjach nasze zawody. Zdobyli 414 medali, które ważyły aż 150 kg, więc proszę sobie wyobrazić, to naprawdę duże przedsięwzięcie i absolutnie to nie ja byłam sprawczynią. Jest nas cały zespół Aktywnej Warszawy, Biura Sportu i Rekreacji Urzędu Miasta Warszawy. Cały urząd się angażuje, nasi partnerzy, w to, żeby impreza wyszła nam jak najlepiej.
1: I właśnie, proszę Państwa, na czym polega w ogóle fenomen tej imprezy? O tym już za chwilę z Katarzyną Łęgiewicz porozmawiam w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
4: Została ostatnia reklama.
5: To jest lek! Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
7: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
0: Reklama.

0: energia, pasja i sportowe emocje nie znają wieku.
1: Radio Pogoda. Na żywo z Warszawy.
2: Wracam do rozmowy z Katarzyną Łękiewicz, dyrektorka Stołecznego Centrum Sportu Aktywna Warszawa. Kasiu, mówiłaś trochę o uczestnikach. Jaka jest grupa wiekowa w tym roku?
3: No przede wszystkim 60+, bo impreza jest dedykowana seniorkom, seniorom, ale najstarsi nasi uczestnicy to 95-latka i 97-latek, więc mamy naprawdę...
2: Zdobyli jakieś medale?
3: Oczywiście, że zdobyli medale. Mamy tak rozmaite konkurencje, dyscypliny, że każdy może znaleźć dla siebie miejsce, bo mamy różne kategorie wiekowe, było ich aż 5. Osobno startują panie, osobno panowie. Są dyscypliny takie wyczynowe, jak bieganie, skok w dal, pchnięcie kulą czy wiosła, ale też mamy gry umysłowe, czyli szach i brycz. Świetne dyscypliny, gry rakietowe, no i strzelanie z łuku i broni pneumatycznej. I właśnie to są te dyscypliny, które myślę, że są otwarte dla każdego.
2: Było dużo osób takich właśnie, nawet w wieku 80+ w tym roku. Czy da się radę takie osoby zaktywizować?
3: Tu jest ogromna rola dzielnic i widzę, że z roku na rok dzielnice coraz bardziej się angażują. Organizują różne treningi, które przygotowują seniorów do startu w zawodach. Dzięki temu ich starty są coraz bezpieczniejsze. Ale też te grupy się tworzą coraz większe, bo wokół...
2: Ja widzę, i one są bardzo ze sobą zgrane, bo oni się razem nakręcają, kibicują sobie nawzajem, siedzą tutaj w bluzach w jednym kolorze i to jest cudowne również.
3: Absolutnie, to jest to, co obserwujemy przez 8 już edycji Warszawskiej Olimpiady Seniorów, że mamy coraz więcej uczestników, coraz większe zaangażowanie dzielnic i coraz, myślę, więcej takiej pozytywnej energii i... No, zespołowej gry.
2: Czy inne miasta mogą się uczyć czegoś od Warszawy?
3: Myślę, że inne miasta też organizują swoje zawody. Mam takie marzenie, żebyśmy kiedyś mieli szansę spotkać się na dużej, wielkiej takiej...
2: Turniej miast.
3: Absolutnie,
2: tak jak
3: na
2: to kiedyś
3: miast.
2: Było. No właśnie, no dobry pomysł, Kasiu, dobry pomysł. Tego się trzymajmy. Bardzo Ci dziękuję. No i co? Do zobaczenia, usłyszenia w przyszłym roku.
3: Tak, już zaczynamy przygotowania.
2: Dziękuję.
3: Dziękuję.

0: Monika Tarka na żywo z Warszawy.
1: Proszę Państwa, było miło, no ale czas niestety kończyć naszą dzisiejszą audycję. Tutaj stoję Zasią Kruk, Asia dzisiaj na scenie przez cały dzień.
2: Dzień dobry. Ja słabo mówię, bo...
1: No bo tak, no bo się nagadałaś ze sceny, tak. Było dzisiaj wręczanie medali, dosyć długo to trwało, ale było wiele wzruszeń.
2: O i tak.
1: Ale też, Asiu, z tego co wiem, i my też dostaliśmy jakiś prezent.
2: Tak, dostaliśmy nagrodę, dostaliśmy dyplom w podziękowaniu za wsparcie, za współpracę, za pracę przy 8. Warszawskiej Olimpiadzie Seniorów. Nie spodziewałam się tej nagrody, naprawdę, i to ogromnie wzruszające. Zresztą ten dyplom to już teraz mogą Państwo zobaczyć w mediach społecznościowych Radia Pogoda, ponieważ z ogromną przyjemnością sfotografowałam się z tą nagrodą. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję aktywnej Warszawie, miastu Warszawa. Mam nadzieję, że spotkamy się za rok. Z ogromną przyjemnością będziemy współpracować, wspierać Warszawską Olimpiadę Seniorów. W ogóle Warszawskie Dni Seniora. Wiadomo, jesteśmy przy tym od lat i tak będzie.
1: I tak będzie i warto być aktywnym. Także my bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Tutaj byliśmy razem z Państwem. Ja w studiu, Monika Tarka.
2: Asia Kruk, bardzo serdecznie zapraszamy na pogodny poranek w Radiu Pogoda w poniedziałek, jeśli mogę sobie tak pozwolić.
1: A za chwilę nasze świnki. Nasze świnki 3 na antenie.
2: No to zapraszamy na kolejny punkt programu w Radiu Pogoda.
1: Do usłyszenia.

0: Gwiazda w MediaMarkt. Teraz za każde wydane 1000 zł w MediaMarkt otrzymasz kupon o wartości 150 zł do wykorzystania na stacjach BP. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
1: Zobacz, Stasiu, sokół.
2: Gdzie? Nie widzę.
1: No tam, patrz.
2: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
1: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
3: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
2: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
3: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
4: Proszę się położyć na kozetce i powiedzieć, co pana trapi.
5: Ludzie mi nie wierzą, że w samochodzie za 109 900 zł mam 7 poduszek powietrznych, ponad 20 systemów bezpieczeństwa, duży ekran multimedialny.
4: Też bym nie uwierzył. A czym pan jeździ?
5: GWM Ora 5. Proszę wejść na gwmpolska.pl i się przekonać.
4: gwmpolska.pl. Rzeczywiście.
6: Znajdź najbliższego dilera, umów się na jazdę próbną i sprawdź, co znaczy więcej. Dużo więcej.
7: GWM. Go with more.
8: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
9: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o Twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
10: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
11: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
10: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
11: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
12: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy. Wiesz, tak w moim stylu.
13: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
14: Kategoria trawienie.
15: Po jednej nutce.
14: Ciężko na żołądku.
15: A teraz?
14: Uczucie pełności.
15: Dobrze, i ostatni.
14: Gazy.
15: Świetnie, a co można na to zaradzić?
14: Najlepiej zastosować Travisto.
16: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
17: Została ostatnia reklama.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
18: Jeszcze przyceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media.

0: Po co?
1: Autopromocja.
2: Trzy legendarne świnki w Radiu Pogoda.
3: Jak będzie okazja, to przebierzemy cię w jakiś frak, załatwimy orkiestrę, damy ci batutę i będziesz dyrektorem. A my to nagramy i puścimy na antenę.
2: Świnki 3. Program Wojtka Pijanowskiego, Krzysztofa Szewczyka i Włodzimierza Ziętarskiego. Już dziś od 14:00. Tylko w Radiu Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Panele trwa. Teraz 300 zł na kupon w klubie dostajesz, gdy 1500 na panele laminowane, winylowe i podłogi drewniane wydajesz. Z nami wszystko da się zrobić. Zapraszamy na Dni Mojego Domu. Leroy Merlin. Regulamin w sklepach i na leroymerlin.pl.
1: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
2: Desnoran?
1: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiłam mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
2: Naprawdę? Już mam chrapkę na Desnoran.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
1: Jak?
2: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
4: Po Desnoranie znika chrapanie.
3: Aflofarm.
5: Nowy rok akademicki na wypasie?
6: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
7: Sprawdź ofertę dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Na przykład szczoteczka soniczna Gecent Jensen w specjalnej cenie 97 zł. Waga łazienkowa Gecent Jensen w specjalnej cenie 57 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Została ostatnia reklama.
9: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
10: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
9: TravistoFast i Travisto.
10: Aflofarm.
11: Reklama.
12: Godzina 14. Za chwilę będą wiadomości, potem prognoza pogody. No i świnki 3.
13: To już plaga, kolejny wyciek danych, teraz Enelmet. Wieczorem marsz ciszy w Jarosławiu ku pamięci zamordowanego księdza. Transmitowana w mediach eksmisja starszej kobiety w Hiszpanii wywołała masowe protesty.
14: Radio Pogoda. Wiadomości o 14.
13: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Kolejny wyciek danych medycznych w Polsce. Tym razem o incydencie poinformowało Centrum Medyczne Enelmed. Zawiadomiło już

0: służby zajmujące się cyberprzestępczością. Nie wiadomo jeszcze, jak duża jest skala naruszenia i ilu pacjentów może ono dotyczyć. Po serii takich przypadków rząd zapowiada zmiany w prawie. Eksperci radzą jak najszybciej zastrzec numer PESEL. Wieczorem ulicami podkarpackiego Jarosławia przejdzie Marsz Ciszy. To wyraz solidarności z rodziną zamordowanego księdza i z osobami rannymi w czwartkowym ataku w opactwie. Zgromadzenie ma wyruszyć o 19:00 sprzed ratusza. W marszu wezmą udział parafianie opactwa, którzy dobrze znali zaatakowanych księży.
1: Tragedia straszna, ale co zrobić?
2: Tu mieszkam zaraz, co niedziela na mszę. To jest nie do przeżycia.
1: Boże, taki fajny ksiądz, a ksiądz Marek jakiś super. Boże, tragedia straszna.
0: Miasto zapowiada wzmocnione siły policji i straży miejskiej, nie tylko ze względu na Marsz Ciszy, ale też przez zapowiadany na tę samą godzinę i miejsce protest środowisk kibolskich z Podkarpacia. Eksmisja 87-letniej kobiety z mieszkania w Madrycie wywołała protesty w Hiszpanii. Kobieta mieszkała przez 70 lat w prestiżowej dzielnicy Retiro. Nowy właściciel, fundusz inwestycyjny, ustalił trzykrotnie wyższy czynsz, który teraz przekraczał jej emeryturę. Starszą kobietę wyniesiono z domu na noszach, na oczach całej Hiszpanii, która śledziła transmisję w mediach. Mieszkalnictwo w Hiszpanii staje się jednym z głównych tematów politycznych. Wielkie oczekiwanie na wręczenie nagród Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Gala odbędzie się wieczorem. Przewodniczącym jury jest Krzysztof Zanussi. Jak mówi, jego rola na festiwalu też nie jest łatwa.
3: To jest jakiś rodzaj kompromisu, który musimy zawrzeć między naszymi różnymi zapatrywaniami i bardzo odmiennym zapleczem. Przecież moi członkowie jury mają inne zawody. To nie są reżyserzy i nie są tylko producenci, ale zupełnie inne postacie. I się bardzo boję, żebym nie musiał firmować jakichś nagrody, z którą bym się szczerze i głęboko nie zgadzał. Dlatego mówię, że to jest zajęcie dyplomatyczne przede wszystkim.
0: Gala zaczyna się o 19:30.

0: Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.
1: Pogoda.
2: Na ogół pogodnie, ale więcej chmur pojawi się na północnym wschodzie Polski. Tu możliwe zanikające przelotne opady deszczu. W pozostałej części kraju dużo słońca i dosyć ciepło, jak na tę porę roku, do 21 stopni. Wiatr słaby, nad morzem i na północnym wschodzie czasem trochę silniejszy.
0: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

0: świnki trzy.
1: Sport, muzyka oraz gry to my.
2: Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Obudźcie się.
3: Dzień dobry.
4: Dzień dobry, oczywiście mówiłem.
2: No, kiedy?
4: Tydzień przed chwilą.
2: To się powitaliśmy. Proszę Państwa, zanim, to chcieliśmy bardzo serdecznie pozdrowić naszą redakcyjną koleżankę, Monikę Tarkę, która właśnie jest na finale warszawskiej olimpiady senioralnej. Byśmy chcieli też bardzo tam być, ale niestety...
3: Zajęcia mamy, nie?
2: Tak, musimy tutaj siedzieć w studiu. No, że nie musimy. Z chęcią tutaj siedzimy. A propos siedzenia. No tak. Wodek...
4: Słucham.
2: Gdybyś się może dzisiaj położył, bo jakoś tak zasypiasz nam tutaj.
4: No bo taki dzień jakiś jest, proszę pana, rozlazły.
2: Powiem ci, sukijaki.
4: O, proszę pana, wiesz, a to będzie o pieskach jakieś?
3: Nie, obraził siebie i twoją rodzinę do 10. No, pokolenia.
4: Świntów jesteś, Krzysiu?
2: A to wiesz, co było w 63 roku, historia tej piosenki.
4: Nic nie rozumiem, bo tak. Jeszcze się nie obudziłem.
2: Kiyo Sakamoto, on...
4: Sakamoto.
2: Był autorem tej piosenki. To była pierwsza, jedyna japońska piosenka, która trafiła na same szczyty amerykańskiej listy przebojów. To w takim razie posłuchaj, Wodku, i my wszyscy, jak Kiyo Sakamoto śpiewa piosenkę pod tytułem Sukiyaki.

O czym marzy dziewczyna, gdy dorastać zaczyna, kiedy z pączka przemienia się w kwiat? Kiedy śpi, gdy się ocknie, za czym tęskni najmocniej?

0: trzy, ćwinki trzy, ćwinki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Dzisiaj w programie zagadka kryminalna, limeryki, zadzwonimy do kogoś, żeby się dowiedzieć, kim chciałby być, gdyby nie był tym, kim jest.
2: A będą dowcipy?
1: Będą też dowcipy, także będzie wszystko fantastycznie. Będą piosenki, będą jeszcze, prawda?
3: Tak, będą.
1: Dobrze. Włodek, przestań grzebać w telefonie.
2: Nie mogę, bo dzwonią do mnie nasi wielbiciele, ale oni wielbią was, a mnie nie.
3: I słusznie.
1: No to jak dzwonią do ciebie, jak ciebie nie wielbią?
2: Żeby mnie podtrzymać na duchu.
3: Ania Jantar i Stanisław, Stasiu Sojka, zaśpiewają teraz piosenkę. Jesteś w Łodziu.
2: Jestem.
3: Tym jedynym, którego potrzebuję, którego chcę.

0: Radio Pogoda.
1: Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Czort jedyny wie, co rzuciło mnie w to uzdrowisko. Na parkiecie szum, w czasowiczów tłum spleciony gęsto. Siedzę tutaj sam, a przed sobą mam orkiestrę męską. Typ, co szarpie bas, wie, że nadszedł czas, gdy w kimś na bańce czuła struna drgnie i rozpoczną się góralskie tańce. Jest górala wart, taniec, gdy masz fart, gdy dziewczę kwili. Z basem typ to wie, więc uśmiecha się i już po chwili.
2: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, od sympatycznego pana Waldka, pucio, pucio, jestem.

0: wykocznego beginał. To nie twoja finał, przepodryfa cię. Ta panna Krysia królowała na turnusach nie od dzisiaj, a każdego roku właśnie o tej porze przyjeżdżała tu do pensjonatu orzeł. Kuracjuszy rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc w górach śniegu moc na drzewach wisi. Czort jedyny wie, że basista też się kocha w Krysi. Wie jedyny czort, co kosztuje to, by wciąż od nowa brać kontrabas i tłumiąc pożar krwi tak anonsować.
1: Dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego, sympatycznego oczywiście niewątpliwie pana Mietka, Pucio, Pucio. Jesteś pytany.

Panna Krysia, panna Krysia, z panem Mietkiem, co się tuż przed chwilą przysiadł, przemierzała wzdłuż i wszerz parkietu przestrzeń, ale nigdy nie spojrzała ku orkiestrze, skąd basisty rozmarzony wzrok śledził wciąż jej każdy gest i krok. Za oknami noc, w górach śniegu moc okrywa wszystko. Cały turnus śpi, a wśród innych śni i nasz basista, że dokoła szum na parkiecie

teraz dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego ode mnie. Panno Krysiu, kocham panią. Wszystko.

dla sympatycznej panny Krysi z turnusu trzeciego. Od sympatycznego niewątpliwie pana Waldka. Bucio. Bucio.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Panowie, okazało się, że przed wojną, drugą wojną światową, było w 1924 roku, wychodziło takie pismo, które miało piękny tytuł. To by się na Włodek na pewno będzie podobało.
2: No.
1: Amorek.
2: Tak, bardzo lubię ze względu na te małe skrzydełeczka na plecach.
1: I to było pismo, gdzie były takie matrymonialne
3: ogłoszenia.
1: I teraz przeczytam jedno.
3: Ale już nieaktualne.
1: Nie wiem, może aktualne
2: jest. Jeszcze jest. Miłość to miłość, jest wieczna.
1: Wynalazca pewnego sensacyjnego środka na porost włosów.
2: O.
1: Kawaler. Z zawodu fryzjer. Mam 28 lat, wysoki szatyn, elegancki. Pragnę ożenić się z panną lub wdową bezdzietną z posagiem 10 tysięcy złotych w 24 roku.
2: To było 10 milion, nie?
3: Dziany gość.
1: Tak, ale właśnie on chciał te pieniądze. Celem wspólnego wyzyskania sensacyjnego wynalazku. Za dobry skutek ręczę słowem honoru. Listy do wynalazcy proszę adresować do Amorka. Piękne, nie?
2: Tak. Piękne.
3: I to, nie wiem, czy to była prawdziwa miłość z jego strony, czy na taką oczekiwał, czy bardziej raczej na te 10 tysięcy.
1: Jak to się teraz nazywa? Startup.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry, Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę Państwa, czas na kawały. Będą kawały, że ho, ho. Taki kawał dobrego dowcipu będzie.
2: To jest pytanie w takim razie. Pytanie dla Was na inteligencję. Słyszysz, Włodek?
3: Tak.
2: No, to powiedz nam, dlaczego drukarka w każdych zawodach zawsze zajmuje drugie miejsce?
3: Pas.
1: Nie wiem.
2: Proszę bardzo, bo jest tuż.
1: No tak, bardzo ładne, bardzo. Na lekcji historii nauczyciel zapytał Jasia, gdzie podpisano traktat pokojowy kończący pierwszą wojnę światową? A Jaś mówi, w prawym dolnym rogu, proszę pana.
2: Pewnie miał rację.
3: A dlaczego tak powiedział?
2: O, teraz nas zatkało.
1: Włodek nie będzie opowiadał dzisiaj dowcipu.
3: Będzie.
1: Nie.
3: Ja ciągle wracam do tego naszego kolegi, który występuje często z nami, przecież bo jest kolega, do Jasia. Nie? I w szkole pyta go pani, Jasiu, dlaczego ty ciągle spóźniasz się do szkoły? Nauczycielka go tak pyta. Bo nie mogę się obudzić na czas. Nie masz budzika, pyta pani? Mam, ale on dzwoni jak ja śpię. To jest filozofia, nie?
2: Dobrze, to w takim razie piosenka. To zaśpiewa siostra. Siostra taka, no...
1: Zakonna?
2: Zakonna, dokładnie. Po francusku zaśpiewa Dominik.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: jabłka oraz gry to my.
1: Panowie, widzę wasze miny, że one są proszę jakoś ponure dzisiaj. Powiem wam, co by wam powiedział Charlie Chaplin?
2: Na jaki temat?
1: A właśnie na śmianie się, proszę pana. I powiedział kiedyś tak, jak stanął, kiedy odbierał jakiegoś tam wielkich, pewno jakiegoś Oscara i powiedział tak. Najbardziej zmarnowanym w waszym życiu dniem jest dzień, w którym się nie śmiejecie. O, i no, to jest motto naszego programu.
3: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
4: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup dwa środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup trzy, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gdańsk, ulica Budowlanych 60. Zapraszamy.
5: Dochodzą mnie słuchy, że pani mąż chrapie jak niedźwiedź. Niech mu pani da Desnoran.
6: Desnoran?
5: Tak, Desnoran skutecznie eliminuje problem chrapania i działa nawet do 8 godzin. Kupiła mojemu Andrzejowi w aptece. I chrapanie jak ręką odjął.
6: Naprawdę?
5: Już mam chrapkę na Desnoran.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
5: Jak?
6: Fantastycznie. Mój miś już nie chrapie.
8: Po Desnoranie znika chrapanie.
7: Aflofarm.
9: Już w październiku nowe salony Renault i Dacia Zdunek przy ulicy Mamuszki 4 w Gdańsku. Poznaj pełną gamę modeli Renault i Dacia. Wybierz swój samochód i przekonaj się, jak jeździ podczas jazdy próbnej. Na miejscu znajdziesz również autoryzowane serwisy Renault i Dacia, które zadbają o twój samochód także po zakupie. Renault Zdunek i Dacia Zdunek. Mamuszki 4 Gdańsk, trasa S6. Nowe salony, nowe możliwości. Do zobaczenia już w październiku.
10: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Kolekcja małego AGD w stylu retro. A w niej na przykład kolbowy ekspres do kawy 1400 W Silvercrest, tylko 199 zł. Najniższa cena z 30 dni 299 zł.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Cyproliver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do Ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na 2 razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
5: Została ostatnia reklama. Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Ercado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Ercado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.

0: sobie świnki trzy, świnki trzy, świnki trzy.
1: Świnki trzy w Radiu Pogoda.
2: Czas, proszę państwa, na limeryk o chuliganie z warszawskiej Pragi.
3: To nie byłem ja.
2: Limeryki.
3: Proszę bardzo. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Gdy go goniła straż miejska, ucieczka była niekiepska. Nie miał w sobie krzty powagi. I to przysłał pan Witold, ale nie z Pragi, Witold z Gdyni.
2: Dobrze, ty wybrałeś tego limeryka, pamiętamy teraz.
4: Ja.
2: Tak.
4: Napisał go pan Zbigniew z Warszawy. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi, choć budził sensację i dużą konsternację, to twierdził, że brak mu odwagi. Zbigniew z Warszawy.
2: Bardzo ładne. To chyba nie będę tutaj nawet... albo przeczytam. Pewien chuligan z warszawskiej Pragi po ulicach chodził półnagi. Zaczepiał przechodzące dziewczyny przez jakieś pół godziny, aż w końcu napił się alpagi. Tego limeryka, proszę państwa, napisał pan Adam z Krakowa. Ja podam teraz nowego. Początek. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Wysyłamy limeryka. Adres jest następujący. świnki3@radiopogoda.pl. No i Krzysiek przyznaje teraz nagrodę. Nagrody już przyznane. Teraz
3: wszystkich z państwa zaśpiewają Dean Martin i Włodzimierz Dziętarski. A będzie to piosenka Mambo Italiano.

0: Autopromocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.

0: Koncertowe wsparcie mojej odporności? U mnie pierwsze skrzypce gra Vitaminer Senior D3. Vitaminer Senior D3 to duet witamin i minerałów skomponowanych idealnie dla seniora, który pozwala mojej odporności utrzymać właściwe tempo w sezonie jesienno-zimowym.
1: Vitaminer Senior D3 to witaminy i minerały wzbogacone aż o 2000 jednostek witaminy D, która wspiera prawidłowe funkcjonowanie układu odpornościowego.
0: A cena? Nie wybija mnie z rytmu.
1: Vitaminer Senior D3. Witaminy i minerały, na które cię stać. Aflofarm.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm. Reklama.
8: Proszę Państwa, minęła godzina 15. Za chwilę wiadomości, prognoza pogody, a potem nasza świńska trójka.
9: Prezydent Karol Nawrocki pojedzie na szczyt G20, nawet jeśli będzie tam Putin. Lekarze apelują o to, by się szczepić. Wrzesień to dobry moment. Sobiesław Zasada w wieku 96 lat wystąpił w rajdzie samochodowym w Argentynie. Dojechał do mety.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
9: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Polsce nie podoba się fakt zaproszenia Władimira Putina na szczyt G20 w USA, przekazał szef Biura Polityki Międzynarodowej prezydenta Marcin Przydacz. Podkreślił jednak, że prezydent Karol Nawrocki wybiera się do Miami i nie zamierza zmieniać planów, bo obecność na szczycie G20 jest w interesie Polski. Spotkanie w Miami odbędzie się w grudniu. Zaczyna się sezon grypowy, dlatego wrzesień, jak mówią lekarze, to najlepszy moment, by się szczepić. Receptę na szczepienie może nam dać lekarz lub farmaceuta, mówi Anna Leder z łódzkiego NFZ-u.
10: Można się zaszczepić w aptece, w poradni POZ. Do wyboru są w tym sezonie 3 szczepionki. Wszystkie 3 szczepionki podawane są w zastrzyku. Dla kilku grup ta szczepionka jest bezpłatna. To seniorzy, dzieci i kobiety w ciąży.
9: Szczepienia nie uchronią nas przed chorobą w 100%, ale złagodzą jej przebieg i zmniejszą ryzyko groźnych powikłań. Potężna burza może sparaliżować wschodnie wybrzeże USA. Ma nadejść właśnie teraz, w weekend. Zagrożone są Nowy Jork, New Jersey i Boston. W Waszyngtonie ogłoszono stan wyjątkowy. Odwoływane są koncerty Eda Sheerana, Alicia Keys i Leniego Krawica, a także mecze baseballu. Lotniska szykują się na utrudnienia, a szef słynnych pociągów kolei Amtrak mówi: potraktujcie to poważnie. Polscy siatkarze szykują się do finału Mistrzostw Europy. Wieczorem zagrają z Francją. Wczoraj wygrali półfinał z silną Słowenią 3-0. Wynik wysoki, ale wcale nie było tak łatwo, mówi libero naszej kadry Kuba Popiwczak.
11: Trochę szło jak po grudzie, ale najważniejsze, że w każdej z tych partii wytrzymywaliśmy. Robiliśmy swoje i udało się w pewnym momencie ich przełamać, a jak już poszło, to już koncert.
9: Finał Polska-Francja o 21:00. Zwycięski zespół zapewni sobie też występ na Igrzyskach Olimpijskich. 96-letni Sobiesław Zasada dojechał do mety w Argentynie.

Legendarny polski kierowca rajdowy i biznesmen wystartował w rajdzie Gran Premio Argentino Historico. Polak powrócił na trasę imprezy, którą wygrał prawie 60 lat temu. I także teraz, podobnie jak wtedy, jechał Porsche 911 z numerem 405.

0: Pogoda.
1: Niebo zachmurzone teraz mniej albo bardziej, gdzieniegdzie mocno. Synoptycy obiecują, że te chmury niedługo już ustąpią i będzie słonecznie. Na razie w północno-wschodniej części Polski może jeszcze padać. Temperatura właśnie 15 stopni tutaj w tym najchłodniejszym regionie, w centrum 18, a na zachodzie 21.

0: zrobiły sobie świnki trzy. Świnki trzy, świnki trzy. Sport, muzyka, super gry. Włodek, Wojtek oraz Krzyś.
1: Proszę państwa, dzisiaj będzie również okol, już niedługo całkiem. I widzę, że Krzysiek już grzebie sobie w swoich telefonie swoim, wybiera jakiś numer. A, wybrałeś numer?
2: Tak, oczywiście.
1: No to dobrze, bo wiesz, my dzisiaj mamy dzwonić i dowiedzieć się, kim chciałbyś być, gdybyś nie
2: albo
1: był.
2: Chciałabyś być.
1: Albo chciałabyś, no ale wiemy, że może być i kobieta. To jeszcze raz to skomplikowane zdanie wygłoszę. Kim chciałbyś albo chciałabyś być, gdybyś nie była, nie był tym, czym jesteś.
2: Nie trzeba kim.
1: No wiedziałem, że się pomylę.
2: Zanim zadzwonię, to ja, nie wiem, czy państwo zauważyli, lansuję dzisiaj Włodka. Włodek zrobi karierę jako wokalista. Włodek, ale teraz dla ciebie que sera, sera.
3: Que sera.

0: muzyka oraz gry, to my.
1: Przed nami zagadka z inspektorem Oko, no i oczywiście z koksem. Co tam u koksa?
2: Inspektor Oko na tropie.
3: Koks pojechał do pensjonatu nad jeziorem. Miał spędzić tam tygodniowy urlop. Po trzech dniach zadzwonił do inspektora Oko z prośbą o pomoc. W pensjonacie zamordowano jego właścicielkę, Beatę Mazurek.
4: Dobrze, że pan jest, szefie. Ja nie daję rady. Nie daję rady powiedzieć, kto to zrobił. Jeden pewniak jest. To nie ja.
1: A co się stało, Koks?
4: Pani Beata, noziem zabita wczoraj, około 19:00. Wiem, bo słyszałem, jak spadła bum ze schodów tuż obok mojego pokoju.
1: A kto jeszcze oprócz ciebie tutaj mieszka?
4: No, jeszcze Czech. Jeden to artysta, malarz, jeden zabudowany jakiś, taki co to domy buduje, jeden motocyklista.
1: A gdzie oni są?
4: W jadalni ci mam.
3: Po kilku godzinach inspektor Oko pojawił się na miejscu.
1: Oko jestem.
3: Oko przedstawił się po wejściu do jadalni.
1: Chcę panom zadać kilka pytań. Pana poproszę najpierw tak. Pana, jak się pan nazywa i co pan robił wczoraj około 19:00?
5: Bez pana Bartłomiej Zuzik. Jestem malarz. Wczoraj tu, proszę pana, malowałem cały dzień. Krajobraz. Aż do 6:30, proszę pana, go malowałem. Tak mniej więcej z 10 minut przed 7:00 byłem już w pokoju.
1: A pan?
6: Maciej Przypszyński się nazywam. Bez zawodu. Głównie hobbysta, motocyklista. Wczoraj na przykład wróciłem około 18:00 z wycieczki, a około 19:00 grałem w szachy w świetlicy. Tu w piwnicy jest świetlica. Szachy dobrze robią na głowę.
1: A i owszem, tak, tak. A pan, szanowny panie?
5: A ja, panie inspektorze, przyjechałem tutaj, aby solidnie odpocząć od budowania, pilnowania, których kłócenia się, proszę pana, o dostawy. Zapomniałem się przedstawić. Alojzy wyczesany jestem, deweloper. Wczoraj spałem od 18:00 do rana i nic więcej. To był odpoczynek, sen.
3: Oko pokiwał głową i skinął na koksa. Gdy ten podszedł, Oko szepnął:
7: aresztuj.
3: Kogo miał aresztować koks?
2: Inspektor Oko na tropie.
1: Rozwiązanie tej zagadki usłyszą państwo pod koniec programu.

ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuszna.

Aż kiedyś, już nie wiem, od gdzieś w końcu wiosny, każdy z nas przecież miał romans miłosny, wziął mak malutką kaczuszkę w ramiona i pobrali się. Lecz zaraz niedługo łzy spadły gorące, kosiarze skosili już kwiaty na lące i tylko wspomnienie zostało po makach kwitnących.

0: będzie Świnki 3, Świnki 3, Świnki 3.
1: Świnki 3 w Radiu Pogoda.
2: Słuchajcie, trafiłem na taką wspaniałą wskazówkę, jak się zachować zgodnie z savoirem vivre, dobrze mówię?
3: Ale jaki akcent francuski.
4: Fantastycznie.
2: Proszę Państwa, uwaga, niektóre będą kontrowersyjne, ale niektóre mogą być bardzo...
4: Długie,
2: proszę Pana, ja mam 10, ale dam kilka.
4: Daj pierwsze 3.
2: Odbieranie telefonu należy robić ze swoim imieniem. Dzień dobry, a nie tak, halo, słucham. Trzeba wstawać od stołu, gdy ktoś dochodzi do tego stołu. Jak macie gościa i wychodzi do domu i przyjechał do ciebie samochodem, to trzeba wyjść i odprowadzić go do samochodu.
4: I dać mu alkomat.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
5: Raz, dwa, trzy.

0: Świnki trzy
1: w Radiu Pogoda.
2: Proszę Państwa, dzisiaj w naszym już cyklu...
3: No, cykl składa się z dwóch kawałków na razie, tak, ale się rozwijamy.
2: Kim chciałbyś być, gdybyś nie był tym, kim jesteś? Paweł Wilczak, dzwonimy.
4: Dzień dobry, słucham.
2: Dzień dobry, Paweł. Tu Świnki 3 z Radia Pogoda, czyli...
3: Znowu. Dzień dobry.
2: Czyli...
4: Dzień dobry, witam.
3: Wojtek Pijanowski.
5: Włodzimierz Z. Ziętarski.
2: Powiedz nam... Gdybyś nie był tym, kim jesteś, kim chciałbyś być?
4: Ja muszę powiedzieć, że od dziecka ja przesiadywałem i uwielbiałem kino. I powiem szczerze, że zawsze myślałem o tym, żeby w ten świat wskoczyć, bo on mi się wydawał, że jest ciekawszy niż to, co jest za oknem. Ale najnormalniej w świecie wydawało mi się, że jestem na to za głupi. Potem się okazało, że może nie jest tak źle, ale wybrałem drogę medyczną i pewnie bym tak skończył. Natomiast...
3: Co znaczy drogę medyczną?
5: Lekarzem chciałbym być.
4: Tak, chciałem zostać lekarzem i dzięki uprzejmości komisji egzaminacyjnej, która mnie nie przyjęła, pojechałem do Łodzi, stwierdziłem, że to jest ten moment, no i już tam zostałem w szkole filmowej i bardzo jestem losowi wdzięczny za to.
2: A gdybyś był lekarzem, to jaka specjalizacja?
4: O kurczę, ja chciałem zostać radiologiem, nawet podjąłem taką edukację. Nie, to już jest, dzisiaj jest bardzo bezpieczne, ale myślę, że to by była radiologia, tak.
2: Pawle, dziękujemy bardzo. Za tydzień zadzwonimy do kolejnej znanej osoby, która opowie nam o tym, kim by chciała być, gdyby nie była tym, kim jest.
3: Wiesz co fajne? Od przyszłego tygodnia będę miał ze sobą stoper i będę mierzył czas, z jaką prędkością to zdanie mówisz.
2: Proszę bardzo.
3: Robimy zawody.
2: Tak.
3: Dobra.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu.

0: Sport, muzyka oraz gry to my.
1: Drodzy koledzy, tak? Słuchajcie mnie. Czy macie takie sytuacje, tak na co dzień, że oglądacie się za dziewczynami,
2: a dziewczyny
1: za wami?
2: Ty bardziej.
1: Nie, jak to nie. Ja myślę, że Wodek, że jest odwrotnie. No, nigdy nie popatrzyła na ciebie żadna dziewczyna?
2: Owszem.
3: I uciekła od razu.
2: Tak.
4: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu Pogoda.
5: Autopromocja.
6: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
4: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
6: Lalka Bolesława Prusa.
4: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
5: Autopromocja. Reklama.
7: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
8: Bo teraz w Auchan przy zakupie dwóch deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie dwóch. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Jeśli

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
2: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
1: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
3: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
5: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
6: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
7: Raz, dwa, trzy.
6: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
4: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
8: Hej! Tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
10: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
1: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
1: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na mediaexpert.pl.
11: Włączamy niskie ceny.
12: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: z diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody! A to oznacza uczta!
3: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
2: Pieskie życie ma smak!
3: Wiejska Zagroda. Dla psa, który wie co dobre.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, zdobimy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona splą,

0: Świnki trzy
1: w Radiu Pogoda.
2: Następuje przykry moment, kiedy się będziemy żegnali i obiecałem, że podam zagadkę, rozwiązanie zagadki kryminalnej. No to będzie rozwiązanie zagadki kryminalnej. Otóż kolega motocyklista został aresztowany z prostego powodu. Powiedział, że grał w szachy w piwnicy. Z kim?
3: No z sobą.
2: No tak.
3: A, nie grałeś nigdy z sobą w szachy?
2: Nie, to nie jest z sobą. No nie gra się w szachy jednoosobowo.
3: A kiedy grywa się?
2: No to jest jedno.
4: A do tego, panie inspektorze, to on nie miał prawa jazdy.
2: Aha, właśnie. Aha, to jeszcze to... ekstra jakieś tak, kary. No i mamy limeryk. To jest taki. Pewna pani z Yokohamy chciała zyskać tytuł damy. Świnki 3 małpa radiopogoda.pl. Prosimy o numeryki. My wybieramy i potem czytamy i potem nagradzamy i w ogóle jest wesoło.
4: Jest wesoło, zwłaszcza słuchaczom, ponieważ już kończymy.
2: Tak, i się cieszą, nie?
4: No,
2: nareszcie jest koniec.
4: No, oczywiście. To właściwie już czas, żeby powiedzieć dobranoc. Buona sera.
2: Jakie dobranoc? O tej godzinie?
4: No, piosenka taka.
3: Panie, jesień, idzie, ciemno się robi wcześniej.
2: No ale nie o 16, no wyjrzyj przez
3: jak
2: okno.
3: Jak to? Zobacz.
2: Już proszę państwa, my ustalimy, czy można mówić dobranoc, czy nie.
4: A ty sobie jeszcze zaśpiewaj.
2: Usłyszenia no za tydzień. I żegnamy się, hello. No,
3: dobranoc, ojczyzno. Chciał, żebym zaśpiewał.
4: Nie, zaśpiewać to, co teraz będzie, czyli buona sera.
3: Buona sera, signorina, buona sera. Tak było?
4: Tak.
3: Dalej nie idziemy.
4: Ja już dziękuję.
1: Świnki 3, czyli Wojciech Pijanowski, Krzysztof Szewczyk i Włodzimierz Ziętarski w Radiu

0: a może...
1: Reklama. Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A, no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa wojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
6: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. Dwa dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
7: Co za dzień.
8: Co się stało?
7: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
8: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
7: Meliski?
8: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
7: Czyli to takie pastylki antystresowe?
8: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
7: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
8: Na mnie i na Meliski.
6: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15. A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
11: Została ostatnia reklama.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Ihor M. ma trafić do aresztu w warunkach szpitalnych. Wizyta przywódcy Chin w USA nie przyniosła przełomu, mówią eksperci. Warszawę jutro czeka komunikacyjny paraliż, maraton warszawski.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
12: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Sąd zgodził się na tymczasowe aresztowanie Ihora M. To mężczyzna, który wczoraj zabił księdza w opactwie w Jarosławiu. Zdecydowano, że areszt powinien odbywać się w szpitalu, mówi Bożena Harasz-Wołoszyn z prokuratury okręgowej w Przemyślu.
13: Taki areszt będzie stosowany w placówce medycznej, która dysponuje oddziałem o tak zwanym wzmocnionym zabezpieczeniu. I do takiej placówki trafi pan Ihor M.
12: Zarzuty są gotowe. Na razie prokurator nie mógł ich przedstawić, bo biegli uznali, że w tej chwili nie ma logicznego kontaktu ze sprawcą. Zakończyła się wizyta Xi Jinpinga w USA. Według komentatorów trzydniowa wizyta przywódcy Chin nie przyniosła przełomu, a jedynie krótkie zawieszenie wojny celnej między krajami. Oba nie chcą też ustąpić rywalowi pola w dziedzinie sztucznej inteligencji. Tomasz Fęskę.
14: Amerykanie podjęli się z wielką pompą. Oto jedno imperium podejmuje drugie imperium. I to w czasie zgromadzenia ogólnego ONZ. Rozmowy Trumpa z Xi o AI przypominają niegdysiejsze rozmowy o broni jądrowej, mówi ekspert od spraw międzynarodowych Bartłomiej Kot.
15: I zaczynają stosować do tego takie myślenie, które jest podobne do ograniczania, rozprzestrzeniania się broni masowego rażenia.
14: Donald Trump spotka się z Xi Jinpingiem jeszcze dwukrotnie w listopadzie w Shenzhen i w grudniu w Miami.
12: Jutro Warszawę czeka komunikacyjny paraliż, wielka impreza biegowa, maraton warszawski. Start i metę biegu umieszczono przy Pałacu Kultury i

0: Jaszczurki, ale trasa przebiegnie daleko od centrum, także na Wolę, Żoliborz, Bielany, Bemowo, Pragę Południe i Pragę Północ. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni Dar Młodzieży wyszedł w morze. Na jego pokładzie obok adeptów szkół morskich znajduje się też grupa uczniów z gdyńskich szkół ponadpodstawowych, biorących udział w rejsie z okazji stulecia miasta. Bartosz Zmarzlik stoi dziś przed szansą przejścia do historii światowego żużla. W finałowej rundzie Grand Prix w Toruniu może zdobyć 7. tytuł mistrza świata i tak zostać samodzielnie najbardziej utytułowanym żużlowcem w dziejach. Przed zawodami Polak traci jednak jeden punkt do lidera klasyfikacji Brytyjczyka Roberta Lamberta. O losach mistrzostwa zdecyduje więc ostatni turniej sezonu dzisiaj w Toruniu. Początek o 19. Radio
1: Pogoda. Sponsorem programu jest Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat. Pogoda.
0: Sobota łagodna, dosyć ciepła, na termometrach od 15 stopni na północnym wschodzie, 18 na północy w centrum i południu, a nawet 21 na zachodzie Polski. Zachmurzenie częściowe, ale są też przejaśnienia, wiatr słaby, ciśnienie rośnie, jutro ma być bardzo ładnie.
1: Sponsorem programu było Polregio, kolejowy przewoźnik pasażerski działający od 25 lat.

Radio Pogoda. Najlepszy towarzysz w podróży.

0: autopromocja.
1: Radio Pogoda, czyli
2: poranki zaczynane z uśmiechem.
3: Wspomnienia, które bawią.
4: Popołudnia spędzane na rozmowie.
5: I wieczory pełne gwiazd.
1: Radio Pogoda. Twoi ulubieni prowadzący, twoje ulubione audycje i twoje najpiękniejsze melodie. Już tu są.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
7: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na ikea.pl.
8: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
9: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
10: Elektryk? Pewnie drogi.
9: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
10: Co? Z serwisem i gwarancją?
9: I tylko 10% opłaty wstępnej.
10: Tylko gdzie jest haczyk?
9: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
10: Czekaj, 30 tysięcy?
9: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
11: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
12: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
11: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
13: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
11: Sposób na twój dobry dzień?
12: Mamy to w Lewiatanie.
13: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
14: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
15: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
16: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
15: Mhm, dokładkę rabatu.
14: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
17: 3,17,41.
18: Co tak liczysz?
17: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
18: O, ja też umiem liczyć.
19: 8, 11, 15.
20: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
22: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
23: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
22: Raz, dwa, trzy.
23: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
21: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
24: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
25: Została ostatnia reklama.
26: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
27: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałuszlę.
28: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
0: Reklama.

0: Słuchasz Radia Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
3: Jeszcze pamiętam.
2: Czas, na który czekam cały tydzień.
4: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
2: Tak.
4: Nie.
2: Tak.
4: Tak? To ja już puszczam sobie.
2: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
1: Autopromocja. Reklama.
0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
6: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
5: A no to w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
8: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
9: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
8: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
10: 3, 17, 41.
11: Co tak liczysz?
10: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
11: O, ja też umiem liczyć.
12: 8, 11, 15.
13: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
14: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
15: Skompletuj swój zestaw do sprzątania. Kup 2 środki czyszczące albo akcesoria TTS do czyszczenia ręcznego, a drugi tańszy kupisz o połowę taniej. Albo kup 3, a trzeci najtańszy zgarniesz za złotówkę. Promocja obowiązuje od 1 września do 31 grudnia 2026 w sklepach stacjonarnych należących do Kercher Spółka z o.o. i dotyczy wybranych produktów. Kercher Center Gdańsk, ulica Budowlanych 60. Zapraszamy.
16: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
17: Multikorzyści? Zawsze w salonach Multiform. Odkryj promocję 2 plus 1 na drzwi Erkado. Kupujesz 3 komplety drzwi wewnętrznych Erkado, a najtańsze skrzydło dostajesz za złotówkę. Urządzasz wnętrza? Odwiedź salon Multiform w Gdańsku Kowalach przy ulicy Energetycznej 21. Szczegóły w regulaminie promocji na multiform.pl. Multiform. Zapraszamy do świata drzwi i podłóg.
18: Marian, a po całym tygodniu pracy?
19: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
5: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania.
1: Media Expert, taniej masz.
0: Została ostatnia reklama.
17: Orły oszczędzania mają więcej, za mniej.
1: Bo teraz w Auchanu przy zakupie 2 deserów Fantazja trzeci dostaniesz gratis. A dwupak napojów Coca-Cola, Fanta lub Sprite 1,5 litra 37% taniej przy zakupie 2. Tylko 11,98 za dwupak. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 19,16. I wiele innych promocji. Oferta do 30 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Reklama.

0: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
3: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Została ostatnia reklama.
8: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz. Reklama.
2: Wyciek danych z Enel Medu. Eksperci przestają być zaskoczeni. Zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na festiwalu filmowym w Gdyni. Bartosz Zmarzlik może zostać największym żużlowcem w historii.
3: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
2: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Znowu wyciekły dane medyczne Polaków. Tym razem o incydencie poinformowała spółka Enelmed. To kolejny przypadek. Wcześniej wyciekły dane z firmy Kubusoft, Zdrowit i MyDoktor. Musimy nauczyć się żyć w świecie, w którym nasze dane są publiczne, a nasza prywatność jest na sprzedaż. Tak twierdzi ekspert od bezpieczeństwa informatycznego Adam Hertle. Tomasz Fęskę.
4: Kontrole dotyczące przetwarzania danych mogą oczywiście pomóc ustalić, co było słabym ogniwem w łańcuchu, który miał chronić informacje o pacjentach, ale mleko już się rozlało, a dane wyciekły. Zwykły użytkownik niewiele może z tym zrobić, poza byciem świadomym, że w sieci nie ma czegoś takiego jak bezpieczne dane, mówi Adam Hartl z zaufanej trzeciej strony.
5: Może nie pogodzić się, ale przynajmniej być świadomym, że wszystkie nasze dane już wyciekły, a jeżeli jeszcze jakieś zostały, to pewnie lada moment gdzieś w czyjeś niepowołane ręce trafią.
4: Eksperci, m.in. Szymon Łukasik z Ośrodka Badań nad Bezpieczeństwem Sztucznej Inteligencji NASK-u, wskazują na rosnącą rolę weryfikacji behawioralnej i AI, bo hasła i loginy są dziś przestarzałe.
6: Właściwie mówi się, że każde statyczne dane, czyli login i hasło, trzeba uważać za skompromitowane.
4: Na to, jak o nasze dane dba firma zewnętrzna obsługująca naszą przychodnię, wpływu już jednak nie mamy.
2: Gdynia błyszczy dziś jak Cannes. Właśnie zaczyna się ceremonia Czerwonego Dywanu na festiwalu filmowym, mówi rzeczniczka festiwalu Krystyna Wejcher-Sitkiewicz.
7: To jest także święto Gdynia, turystów, którzy są dookoła, którzy mogą zrobić zdjęcie ze swoimi ulubionymi twórcami, twórczyniami, mogą poprosić autograf, albo przynajmniej pomachać, więc to jest to święto filmowe, które ma ten blicht, które ma ten blask i z którego jesteśmy bardzo dumni.
2: Uroczysta gala zacznie się o 19:30. Jury przyzna złote lwy. Kilkadziesiąt martwych wielorybów znaleziono w ciągu kilku miesięcy na plażach Argentyny. Za tajemniczym zjawiskiem może kryć się infekcja bakteryjna. Wieloryby przypływają do wybrzeży Ameryki Południowej, by urodzić i wychować młode. Bartosz Zmarzlik zajął drugie miejsce w sprincie przed Grand Prix Polski w Toruniu i objął prowadzenie w klasyfikacji Mistrzostw Świata. Polak wyprzedza teraz Brytyjczyka Lamberta o 2 punkty, a wieczorny turniej w Toruniu

0: zdecyduje o losach tytułu mistrza świata na żużlu. Zmarzlik może zdobyć 7. tytuł i zostać absolutnym rekordzistą.
1: Radio Pogoda.
2: Budującego dnia z radiem życzy właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.
3: Pogoda.
0: W większej części kraju dzisiaj słonecznie i dosyć sucho. Tylko na północnym wschodzie utrzyma się większe zachmurzenie. Możliwe też słabe opady deszczu. Temperatura od 15 stopni właśnie tu na północnym wschodzie. W centrum już trochę lepiej, 18. Na zachodzie dzisiaj 21, a jutro w ogóle będzie ładniej i cieplej.
2: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Grupa PSB i PSB Profi, oferujący tynk silikonowy Ceresit CT74 zbrojony włóknami Fiber Force.

0: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
1: Mamy to, o, na smartfonach mamy, mamy to.
0: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
2: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko wypasione Mlekowita 2%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 3. Czekoladę Milka, różne rodzaje, jedynie 4,69 za sztukę przy zakupie 2.
0: Sposób na twój dobry dzień?
1: Mamy to w Lewiatanie.
2: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
4: Dobra, zdradź sekret.
3: Jaki sekret?
4: No, ten twój patent na zakupy.
3: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
4: Tylko w Modivo?
3: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
4: I co z tym cashbackiem?
3: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
4: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
5: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
6: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
7: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
6: Mhm, dokładkę rabatu.
5: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pko.bp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
12: Pani Barbaro, tego co wsisy. Taniej kupować.
11: A no to w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
14: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
15: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
16: Czy już znasz tę nowość?
17: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
16: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
17: oraz wspierają układ nerwowy,
16: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
17: Bezglutenowy
16: i bez laktozy.
17: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
16: To wszystko takie ważne.
17: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
18: Została ostatnia reklama.
19: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
2: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
3: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
2: Lalka Bolesława Prusa.
3: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
5: EPA i DHA
6: na wsparcie pracy serca
5: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
6: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: O, Pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na Pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
10: Czy ktoś powiedział Pyszne.pl?
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
17: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
16: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
18: Skoda.
19: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
20: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
21: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
22: Pani Barbaro, tego co wsi. Taniej kupować.
21: A, no to w Media Expert.
23: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
0: Została ostatnia reklama.
5: Czy już znasz tę nowość?
6: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
5: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
6: oraz wspierają układ nerwowy,
5: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
6: Bezglutenowy
5: i bez laktozy.
6: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
5: To wszystko takie ważne.
6: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Co za dzień.
3: Co się stało?
2: Rano kłótnia z Bartkiem, a zaraz czeka mnie prezentacja w pracy.
3: Szkoda nerwów, działaj szybko. Weź Meliski.
2: Meliski?
3: Tak, suplement diety Meliski to mój ratunek w stresujących sytuacjach. Pastylki do ssania, które dzięki zawartości wyciągu z ziela melisy wspierają utrzymanie uczucia odprężenia.
2: Czyli to takie pastylki antystresowe?
3: Dokładnie. A ponieważ to pastylki, to szybko rozpuszczają się w ustach.
2: Dzięki. Zawsze mogę na ciebie liczyć.
3: Na mnie i na Meliski.
4: Gdy stres bliski, weź Meliski. Teraz bez cukru. Aflofarm.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja!
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak?
5: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Została ostatnia reklama.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: Reklama. Marsz ciszy w Jarosławiu. Mieszkańcy uczczą pamięć zamordowanego księdza. 4 włoscy żołnierze ranni po omyłkowym otwarciu ognia. Siatkarze szykują się na finał.
11: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj.
10: O 21:00 Polska-Francja.
12: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Przedstawiciele organizacji społecznych przestrzegają przed antyukraińską nagonką po wydarzeniach w Jarosławiu. W czwartek obywatel Ukrainy zamordował księdza i ranił 4 inne osoby. Został już aresztowany. Anna Gmitarek-Zabłocka.
13: Moi rozmówcy nie mają wątpliwości, że zbrodnie wykorzysta zarówno Rosja, by jeszcze bardziej nastawić Polaków przeciwko Ukraińcom, jak również politycy prawicy, co w mediach społecznościowych już się dzieje. Jak mówi Piotr Skrzypczak ze Stowarzyszenia Homofaber, zbrodni dokonał konkretny człowiek, a nie cała społeczność ukraińska w Polsce.
14: To, że ma taką narodowość, to nie oznacza, że każdy automatycznie nagle nabywa cech mordercy, zabójcy czy nożownika.
13: Apelujemy, aby wydarzenia w Jarosławiu nie stały się paliwem do podsycania nienawiści i agresji wobec Ukraińców. To z kolei słowa przewodniczącego Rady Konferencji Episkopatu Polski do spraw migrantów, biskupa Krzysztofa Zadarko.
10: Za godzinę w Jarosławiu zacznie się marsz ciszy ku pamięci zmarłego księdza. 4 włoskich żołnierzy zostało rannych podczas ćwiczeń wojskowych na Łotwie. Do wypadku doszło, gdy włoski pojazd opancerzony omyłkowo ostrzelał inny pojazd tego samego typu. Jeden z rannych jest w ciężkim stanie, ale stabilnym, a okoliczności zdarzenia wyjaśnia śledztwo. Państwowa Inspekcja Pracy przekonuje, że nowe uprawnienia nie zaszkodziły polskiej gospodarce. Od lipca inspektorzy wydali 355 poleceń zamiany umów cywilnoprawnych na etaty, a większość z nich została już wykonana. Szef inspekcji Janusz Krasoń podkreśla, że pracodawcy nie stawiają większego oporu wobec tych zmian. Dodaje, że w przyszłym roku będzie ich więcej. Polscy siatkarze odliczają godziny do wielkiego finału Mistrzostw Europy. O 21:00 w Mediolanie zagramy z Francją. To będzie rewanż za finał ostatnich Igrzysk Olimpijskich. W Paryżu Francuzi byli lepsi. Nasz libero Kuba Popiwczak obiecuje, że zrobi wszystko, by teraz to nasi byli górą.
11: Całe życie człowiek czeka, żeby grać takie mecze, żeby reprezentować swój kraj, a jeżeli można grać o puchar, o złoty medal, to jest marzenie. Także zostawimy wszystko, co mamy w sobie, żeby wygrać to spotkanie.
10: Sędziować będzie nam Hiszpan. Polacy bronią tytułu Mistrzów Europy. Zwycięzcy w nagrodę dostają też kwalifikacje na Igrzyska Olimpijskie.
15: Radio Pogoda.
12: Pogoda.
10: Jutro zapowiada się bardzo przyjemnie. W większości kraju słonecznie, tylko na wschodzie i południu pojawi się nieco więcej chmur. Temperatura od 18 do 22 stopni maksymalnie, a wiatr słaby. Ciśnienie wysokie i stabilne.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komu.

0: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza ucztę!
1: Wiejska Zagroda, pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
0: Pieskie życie ma smak!
1: Wiejska Zagroda, dla psa, który wie co dobre.
2: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Została ostatnia reklama.
2: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na Ciebie. Już 3 i 4 października rusza Weekend Seniora z Kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.

0: to promocja.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie.
2: Nie, jeszcze pamiętam.
1: Czas, na który czekam cały tydzień.
3: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
3: Nie.
1: Tak.
3: Tak? To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
5: Rodzinny posiłek to przyjemność. Dlatego, kiedy starsza osoba ma problemy z apetytem, sięgnij po sprawdzone wsparcie. Podaj jej Appetizer Senior. To suplement diety, który zawiera wyciąg z owocu kopru, wspomagający apetyt, a także wspierający trawienie. Teraz Appetizer Senior dostępny jest w nowym, większym opakowaniu, dzięki czemu starcza na dwa razy dłużej. Codzienne posiłki znów mogą stać się przyjemnością. Appetizer Senior. Na problemy z apetytem u osób starszych. Aflofarm.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
6: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
7: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior.
6: Jak dobrze.
7: Szczegóły na vital-senior.pl.
8: Nowy rok akademicki na wypasie?
9: Wiadomo, super ceny z legitymacją studencką w Media Expert.
8: Mikrofala, airfryer, czajnik do herbatki i do zupek.
9: Słuchawki, ładowarki, powerbanki, głośniki w super cenach dla studentów w Media Expert.
10: Sprawdź oferty dla studentów w Media Expert. Okaż legitymację lub zaświadczenie o przyjęciu na studia i kupuj w specjalnych cenach. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
12: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
13: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
14: Dzień dobry, tu Magda Mołek. Nie wiem, jakie masz plany, ale ja 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów w Polsce. Jeśli więc mnie słuchasz, to może się spotkamy? Wiesz, tak w moim stylu.
15: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
16: Zobacz, Stasiu, sokół.
17: Gdzie? Nie widzę.
16: No tam, patrz.
17: Żuniu, coś ci się chyba przywidziało.
16: Coś ty. Stosuję Maxiluten D3. Tobie też polecam.
18: Maxiluten D3 zawiera wysoką dawkę luteiny, aż 24 mg, a także substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej. Maxiluten D3 to także wysoka dawka witaminy D3, tak ważnej w okresie jesienno-zimowym.
17: Ja już wiem, skąd u ciebie ten sokoli wzrok.
18: Maxiluten D3 to podwójna korzyść w jednej tabletce. Suplement diety Aflofarm.
19: Została ostatnia reklama.
6: Czy już znasz tę nowość?
7: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
6: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
7: oraz wspierają układ nerwowy,
6: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
7: Bezglutenowy
6: i bez laktozy.
7: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
6: To wszystko takie ważne.
7: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
0: Reklama.

0: mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
0: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
2: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Eletta Ultra. Cold Brew, ponad 50 napojów. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4490.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Została ostatnia reklama.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy?
4: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
3: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej masz.
5: Reklama. 3-miesięczny areszt dla mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają topowcy, spadło sporo śniegu. Co robili 1000 lat temu Arabowie pod Elblągiem? W każdym razie zostawili srebrne monety, właśnie znaleźli je archeolodzy.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 19:00.
5: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Jest 3-miesięczny areszt dla 33-letniego mężczyzny, który zastrzelił policjanta pod Bolesławcem. Do tragedii doszło podczas próby zatrzymania mężczyzny podejrzewanego o kradzieże. Mariusz G. strzelił w głowę 29-letniego sierżanta Natana Sieronia. Lekarze przez całą dobę walczyli o życie sierżanta, ale nie byli w stanie go uratować. Zatrzymany to znany kryminalista, mówi Ewa Węglarowicz-Makowska z Jeleniogórskiej Prokuratury.
6: Ten mężczyzna był już wcześniej wielokrotnie karany sądownie, głównie na terenie Niemiec, za przestępstwo związane z nielegalnym wywozem lub przywozem broni palnej.
5: Za zabójstwo policjanta grozi mu dożywocie. 700 tysięcy osób uczestniczyło w mszy, którą papież Leon XIV odprawił na Placu Zgody w Paryżu. Wśród wiernych, których większość stanowiła młodzież, panował ogromny entuzjazm. Papież wezwał wiernych, by nie zatrzymywali wiary dla siebie. Na całej trasie przejazdu Papa Mobile w drodze na mszę w rejonie Placu Zgody i Pól Elizejskich setki tysięcy osób przywitały papieża okrzykami. Powiewały francuskie flagi, przybyli też Polacy z biało-czerwonymi flagami. Przed lawinami w Tatrach ostrzegają topowcy. W ostatnich dniach spadło tam kilkanaście centymetrów śniegu, który teraz się topi, bo w górach z dnia na dzień jest cieplej, mówi ratownik dyżurny Adrian Koźbiał.
7: To ani zima, ani lato. Naprawdę warunki padają ekstremalnie trudne.
5: Tymczasem słoneczna pogoda zachęca do wyjść w góry. Ratownicy radzą jednak poczekać, aż śnieg się stopi, a zagrożenie lawinowe zmaleje. Jakub Kamiński z powodu kontuzji opuścił zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski. Nie zagra w najbliższych meczach Ligi Narodów. Jego miejsce w kadrze zajmie 18-letni skrzydłowy Porto Oskar Pietuszewski. Młody zawodnik wraca do reprezentacji po niedawnym wyleczeniu urazu. W poniedziałek Polacy zagrają na wyjeździe ze Szwecją. Wyjątkowe odkrycie archeologów pod Elblągiem w lesie koło Młynar. Odnaleziono arabskie srebrne monety sprzed ponad 1000 lat. Naukowcy przypuszczają, że zgubili je kupcy podróżujący do legendarnego wikińskiego portu Truzo. To jedno z najciekawszych znalezisk związanych z historią Wikingów na ziemiach dzisiejszej Polski.
8: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
5: Przed nami ciepła niedziela, wczesnojesienna. Najcieplej będzie w centrum i na zachodzie. Termometry pokażą 22 stopnie. Nad morzem i na Podhalu trochę mniej, ale też nieźle, 17. Wiatr słaby, miejscami na zachodzie umiarkowany, a ciśnienie bez większych zmian dość wysokie.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior wątroba, detoks i trawienie
0: z wysoką dawką syli maryny,
1: wyciągiem z karczocha i kurkumy,
0: choliną i chromem.
1: A to wszystko tylko w dwóch tabletkach dziennie, łatwych do połykania.
0: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
1: Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Panie Pascalu, mm-hmm. A czego pan sobie życzy?
3: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
4: Taniej kupować.
2: A, no to w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
7: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
8: Dzień dobry, mówi Małgorzata Rozenek-Majdan. Dzwonię do ciebie z bardzo konkretną wiadomością. 9 i 10 października jestem w Warszawie na największym festiwalu podcastów Blastcast. Więc jeśli mnie słuchasz, warto by było się zobaczyć.
9: Blastcast. Usłysz i spotkaj najlepszych twórców podcastów w Polsce. 2 dni, 5 scen, ponad 50 twórców, a wszystko na żywo. Blastcast. Podcast Festival. 9 i 10 października. Warszawa, Fabryka Norblina. Kup bilet i poznaj świat po drugiej stronie mikrofonu. www.blastcast.pl.
10: W Amnesty International nie mam wątpliwości, że osoby starsze i ich prawa muszą być dostrzegane. Też tak czujesz? Dołącz do kampanii Jestem. Już co czwarty z nas jest po 60. Wszyscy chcemy decydować o sobie, żyć na własnych warunkach i korzystać z możliwości, jakie daje świat. Godne życie należy się nam wszystkim. Więcej informacji o kampanii Jestem na stronie amnesty.org.pl.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
3: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
2: Panie Pascalu, na MediaExpert.pl.
3: No dobrze, a taki fajny prezent?
2: Na MediaExpert.pl.
3: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
2: Na MediaExpert.pl.
13: Włączamy niskie ceny.
14: Została ostatnia reklama.
0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Neuro.
0: Witamina B12 wspiera funkcje psychologiczne, a witamina B6 zmniejsza uczucie zmęczenia.
1: Jod wspiera funkcjonowanie układu nerwowego, a tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
15: Thank you.

0: Czy już znasz tę nowość?
1: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Skurcz.
0: Magnez i potas pomagają w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni
1: oraz wspierają układ nerwowy,
0: a dodatkowo mangan, tiamina, witaminy B12 i B6.
1: Bezglutenowy
0: i bez laktozy.
1: A tabletka jest łatwa do połknięcia.
0: To wszystko takie ważne.
1: Vital Senior. Jak dobrze. Szczegóły na vital-senior.pl.
2: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej

0: Aktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Czy już znasz tę nowość?
2: Suplementy diety Vital Senior to linia specjalistycznych produktów stworzona w trosce o seniorów. Vital Senior Omega 3 z witaminą E i D3,
1: EPA i DHA
2: na wsparcie pracy serca
1: oraz prawidłowych funkcji mózgu.
2: Witamina D na utrzymanie zdrowego układu kostnego i mięśni, a kapsułka jest łatwa do połknięcia.
1: To wszystko takie ważne. Vital Senior. Jak dobrze.
2: Szczegóły na vital-senior.pl.
3: Została ostatnia reklama.
4: 3,17,41.
5: Co tak liczysz?
4: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
5: O, ja też umiem liczyć.
6: 8, 11, 15.
7: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
8: Reklama.
9: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
10: Co zrobić, żeby wstać z kanapy? Czy spacer z kijami to dobry pomysł na początek? Gdzie i z kim spacerować po Trójmieście? Gdzie mieszkańcy Trójmiasta znajdą fachową pomoc? O tym wszystkim opowiem w dzisiejszym poradniku radiowym, dzięki któremu wyruszymy na trójmiejskie trasy do Nordic Walking. Edyta Stańczyk, zapraszam na spotkania z naszymi gdańskimi ekspertami oraz z gdańszczanami pełnymi pasji i chęci do dobrej zabawy na naszej antenie. Startujemy tak więc kije w ręce.
9: Audycja poradnicza.
10: Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni to organizator wyjątkowych wydarzeń sportowych z cyklu Misja Możliwa, organizator profesjonalnych szkoleń Nordic Walking oraz inspirujących obozów sportowych. Jest ze mną prezeska tego stowarzyszenia, pani Beata Zarach. Witam panią bardzo serdecznie.
11: Witam serdecznie.
10: Trójmiasto jest gdzie chodzić, prawda? Bo teren jest bardzo zróżnicowany. A to można sobie przy plaży, a to można właśnie po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Państwa ulubione tereny. Jak się już gdzieś chcecie zapuścić dalej, to jakie to są miejsca?
11: Jeżeli my się chcemy zapuścić dalej, tak? Czy to jest tak, że ja uwielbiam prowadzić zajęcia w ogóle w lesie, ponieważ on daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o kreatywne prowadzenie treningu, tak? Możemy wykorzystać i górki, i teren, który tak samo też jest, prowadzi w górę, w dół, a oprócz tego też plaża. Jak najbardziej plaża, tam bardzo mocno pracują stopy. Tam można tak samo też bardzo mocno podszkolić sobie technikę, jeżeli chodzi o wybicie się właśnie ze śródstopia i z dużego palucha. No ale tak samo też jeszcze musimy tutaj wspomnieć, że mamy jeszcze jedną lokalizację, gdzie prowadzi też jedna z naszych instruktorek i sędziów głównych w Nordiku. Jest to pani Monika i ona prowadzi zajęcia też w Gdyni raz w tygodniu, tak? Bo ja bardzo do tego zachęcam, żeby śledzić różnego typu akcje w swoim mieście, jeżeli chodzi o to nawet, gdzie można bezpłatnie uczestniczyć w takich zajęciach, a u pani Moniki w Gdyni takie zajęcia też trwają około 1,5 godziny.
10: Możemy sobie spacerować na różne sposoby, w różnym tempie, ale jeśli do tego dołożymy te kije, to one coś faktycznie wnoszą? Właśnie czym różni się taki zwykły spacer od spaceru z kijami?
11: I jeżeli chodzi o kije do Nordic Walking, to przede wszystkim one bardzo mocno odciążają kręgosłup, odciążają tak samo też kolana. U nas na zajęciach i w stowarzyszeniu, Europejskim Stowarzyszeniu Jesteśmy Aktywni, bardzo mocno kładziemy tak samo też nacisk na technikę i na jakość ruchu. Wiadomo, że do nas na zajęcia trafiają osoby, które mają bardzo dużo ograniczeń, jeśli chodzi o ruch, o ciało, o swoje tak samo też mięśnie, ale to wygląda tak, że nie od razu Rzym zbudowano, tak? Wszystko robimy małymi krokami.
10: Misja możliwa, nie? Te cele, które sobie stawiacie.
11: To też, aczkolwiek imprezy Nordic Walking Mission Possible to jest zupełnie jakby inny dział u nas w stowarzyszeniu.
10: A powracając do tego, co możliwe tu i teraz, w Gdańsku lokalnie właśnie.
11: Jeżeli chodzi o zajęcia, to one tutaj u nas w Gdańsku odbywają się zawsze w środę o godzinie 18, także wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam.
10: W jakie miejsce?
11: My generalnie chodzimy do teraz, do końca września, zawsze w lesie, na terenie miękkim, przede wszystkim zróżnicowanym, bo w dzisiejszych czasach wyprowadzenie ludzi na spacer z kijami już się dawno skończyło. Ja prowadzę zajęcia z różnymi grupami mieszkańców miasta Gdańska i tutaj w ogóle Trójmiasta i okolic. Są to ludzie od 18-19 lat do 60-70. Moją najstarszą uczestniczką zajęć jest pani Zosia, która ma przeszły 90 i ma się w bardzo dobrej kondycji. Także jeżeli chodzi o grupę odbiorców, to tak

0: wiadomo, też zajęcia są zawsze dopasowane do osób, które uczestniczą u nas na zajęciach. Do końca września chodzimy w lesie, spotykamy się zawsze na końcu ulicy Abrahama, pod krzyżem, a później już przenosimy się do Parku Reagana, spotykamy się pod Pomnikiem Wolności, no i stamtąd mamy zawsze 2 godziny takiego solidnego treningu, gdzie jest trening i siłowy, i izometryczny. Jest to tak zwany trening, który przygotowuje nasze ciało też między innymi do zimy, no a później tak samo też do lata. Wiadomo, że kiedy spadnie śnieg, kiedy są tak samo też różne, teren jest nierówny, kiedy jest ślisko, każdy powinien mięśnie stóp, mięśnie nóg, mięśnie tak samo też generalnie naszego koru mieć trochę wzmocnione. Także tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o kijki, też jak najbardziej wykonujemy.
1: No to dobrze, ale jest jakaś alternatywa. 2 godziny sobie tak spacerujecie i to jest taki trening z rozgrzewką, rozumiem.
0: Treningi, akurat jeżeli chodzi o moją osobę, to prowadzę też dla miasta Gdańska. Są to treningi bezpłatne dla mieszkańców miasta Gdańska. One się znajdują w różnych lokalizacjach i to jest ten program Aktywuj się w Gdańsku. I tam sobie można wybrać różną aktywność. Jedni wolą zumbę, inni wolą zdrowy kręgosłup, inni wolą tak samo też Nordic Walking. I ja akurat prowadzę zajęcia, które odbywają się w niedzielę o godzinie 8 rano, także serdecznie zapraszam. Są to zajęcia bezpłatne dla mieszkańców i tam jak najbardziej chodzimy sobie godzinkę, no tak do półtorej, tak? Ja tam akurat jeszcze wplatam takie różne ćwiczenia aktywizacyjne, no ale wtedy panie zawsze dają mi taki feedback, że się rewelacyjnie czuły, bo rano sobie tylko wypiły ewentualnie wodę z cytryną, później przyszły, rozruszały się, no i teraz każda pędziła na kawę i na jajeczce.
1: Świetnie.
0: No oprócz tego jeszcze mamy w środę, to są takie zajęcia dla grup bardziej zaawansowanych, ponieważ tam mamy treningi, które trwają 2 godziny. Wykorzystujemy też gumy oporowe, gdzie robimy też tabaty z kijami. No fakt jest taki, że w dzisiejszych czasach dobry instruktor i dobry trener to jest skarb. U mnie na zajęcia potrafi przychodzić po 20-25 osób, ale no to są zbyt już duże grupy. No ale no niemniej jednak ludzie potrzebują no czegoś więcej jak spaceru z kijami. No póki na spacer z kijami możemy się umówić z sąsiadką o godzinie 15, 16 albo do południa sobie po prostu wyjść do lasu.
2: Audycja poradnicza.
1: Pani Beata Zarach. Czy mieszkańcy właśnie Trójmiasta pokochali Nordic Walking? Bo kiedyś było tak, że kojarzyło nam się to głównie z takim spacerem dla starszych osób, prawda? Ale okazuje się, że tak naprawdę odbywają się różne dyscypliny sportowe. Nie tylko się spaceruje, już się nawet biega z kijami do Nordic Walking, prawda?
0: Zgadza się, tak. Są to tak samo też marszobiegi takie. Są to zazwyczaj dystanse takie ultra, które no półmaratony i ultra. I w tym momencie kije pomagają też biegaczom pokonać szybciej, tak samo też dystans, tak? Organizatorzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze eventy, w regulaminie swoich imprez pozwalają używać kijów, tylko to wtedy nie są kije do nordika, tylko to są kije do trekkingu. To są kije składane, które często gęsto sobie właśnie uczestniczy biorą i to jakby przywiązują, przymocowują tak samo też do swoich plecaków, które zawsze mają ze sobą, tak? Mhm. Gdzie mają tam ewentualnie jakieś izotoniki, jakieś tak samo też batony energetyczne, żeby się wspomóc na tracie.
1: No wspomniała pani o tym, że sporo młodych ludzi dzisiaj też chodzi z kijami.
0: Tak, to się akurat zgadza i ja tak samo też widzę u siebie taki trend, że osoby, które są już dzisiaj seniorami, są na emeryturze, one potrafią spotkać się same i sobie po prostu iść, ale dzisiaj ludzie sobie bardzo cenią oprócz tego jeszcze ćwiczenia, które tak samo też mogą wykonać, które są tak samo też dostosowane do nich, które tak samo też pozwalają im poczuć własne ciało, że tak powiem. Młode osoby mają bardzo dużo schorzeń, jeżeli chodzi o kolana, o kręgosłupy, bolą ich tak samo też kręgosłupy. W dzisiejszych czasach bardzo dużo siedzimy przy komputerze, zapominamy o ruchu, zapominamy o tym, żeby tak samo też się nawadniać. My u nas na zajęciach zawsze rekomendujemy, żeby każdy miał te 0,5 wody ze sobą. No a oprócz tego jeszcze młodym osobom siadają tak samo też odcinki szyjne, tak samo też i nadgarstki.
1: Pokolenie smartfonów i komputerów, nie? To wszystko jednak pokutuje. To się widuje w różnych miejscach, na różne sposoby, tak? Jedni ciągną te kije, drudzy gdzieś tam bardziej do przodu. No tak, wszystko jest kwestią techniki. Czy jest jakaś technika jedna? Czy jest wiele technik dobrych, jeśli chodzi o chodzenie z kijami? Na co zwracać uwagę, żeby no, mieć z tego jakiś zysk, a nie robić sobie krzywdę?
0: Przede wszystkim dobre kije. To, co ja obserwuję u mnie na zajęciach, to czasami się zastanawiam, czy to są kije faktycznie do Nordica, chociaż tak było napisane, no bo pani kupiła przecież z kasety i tam było bardzo polecane, rekomendowane. Ale niemniej jednak odsyłam każdego, kto chce zaopatrzyć się w dobre kije i uczestniczyć na zajęciach już tak faktycznie, mocne postanowienie i zaczynam się po prostu ruszać, żeby najpierw porozmawiał z instruktorem, tak? Wiadomo, że przychodząc na zajęcia, każdy bierze to, co ma pod pachą, albo jedni mają od mamy, jedni mają od babci, albo mama nie chodzi, albo po prostu no kije leżą, tak? Albo kiedyś były takie, a często gęsto są to kije, które są ciężkie, aluminiowe, które nie mają tak samo też rękojeści.
1: Pani Beata Zarach, miło mi było panią gościć.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Audycja poradnicza.
1: Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślo, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Poszukiwany za terroryzm 35-latek zatrzymany na gdańskim lotnisku. To obywatel Turcji, poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna przyleciał do Polski samolotem rejsowym z Larnaki, legitymował się cypryjskim dokumentem. Oni mają wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo. Ponad 100 samorządowców z Pomorza wzięło udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej.
4: Prosimy nie blokować przejścia.
5: Nam mieszkańcy zadają pytania i słusznie, my zadajemy pytania tutaj i chcielibyśmy też potem przekazywać te gotowe odpowiedzi, żeby wszyscy czuli się przygotowani do ewentualnych zagrożeń.
3: Wójtów, burmistrzów i prezydentów szkolili eksperci z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Artyści w gdańskich szkołach. Artystki i artyści mogą zgłaszać się do programu Edukacja do Kultury. Wybrane osoby od października do grudnia poprowadzą w gdańskich szkołach zajęcia artystyczne. Agresywny pasażer w rękach gdańskiej policji. Do zdarzenia doszło na jednym z przystanków przy trakcie Świętego Wojciecha. 35-letni mieszkaniec Gdańska wszczął awanturę z kierowcą, obrażał go, następnie opluł i wybił szybę w pojeździe. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kara nie ominie też piratów drogowych. Zakończyła się ogólnoeuropejska akcja Road Pole Safety Days. O szczegółach aspirant Adrian Zabrocki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
6: Akcja jest europejską inicjatywą, której celem jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie liczby wypadków, gdzie założeniem jest wizja zero, czyli zero ofiar na drodze.
3: Następna tak duża akcja odbędzie się w październiku. Marek Jarolim nie jest już trenerem piłkarzy Arki Gdynia. 42-letni czeski szkoleniowiec stracił posadę po porażce 1-2 w Siedlcach z Pogonią, która była czwartą wyjazdową przegraną Gdynian. Kobieta i czterech mężczyzn usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym oszustw metodą na wnuczka policjanta i pracownika banku. Gang działał m.in. w Gdańsku, Gdyni, Warszawie i Lublinie. Mężczyźni zostali aresztowani, a podejrzana 33-latka trafiła pod policyjny dozór. Pokrzywdzeni stracili ponad 600 tysięcy złotych.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Od nowego roku w Pucku ruszy Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Ma odciążyć obciążony pion ksiąg wieczystych i ułatwić mieszkańcom powiatu puckiego załatwienie spraw urzędowych. Lokal jest już wynajęty, trzeba jeszcze domknąć kwestie formalne. Zakończył się remont przejścia podziemnego pod ulicą Śląską w Gdyni. Odnowione zostały schody, ściany i poręcze. Na ścianach pojawiła się powłoka antygrafiti, która ma ułatwić ich późniejsze czyszczenie. Niestety, kilka dni po odnowieniu tunelu jego ściana ponownie została zdewastowana. Miasto apeluje, by nie niszczyć miejskiej przestrzeni. Do połowy października potrwa akcja Jesień 26. Jej celem jest skuteczniejsza ochrona lasów przed tymi, którzy je niszczą. Spacerując po lesie można się teraz natknąć na patrole Straży Leśnej albo Policji, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
7: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to, żeby każdy mógł poczuć się w lesie bezpiecznie.
3: Pod lupą są złodzieje drewna i osoby, które rozjeżdżają las składami. Dar młodzieży wrócił do domu. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powrócił w środę do portu macierzystego po blisko 6-miesięcznym rejsie. Głównym celem wyprawy był udział w obchodach 250-lecia niepodległości USA. Trzynastolatek uciekał elektrycznym motocyklem przed policją w Gdańsku. Najpierw po ulicy, potem po chodniku między pieszymi. Wpadł po tym, jak nie zapanował nad jednośladem i się wywrócił. Pojazd nie miał polisy OC, nie był dopuszczony do ruchu oraz posiadał fałszywą tablicę rejestracyjną. Szkoła podstawowa nr 84 przy ulicy Otomińskiej w Kokoszkach zostanie rozbudowana. Projekt zakłada m.in. zaprojektowanie od 6 do 8 sal dydaktycznych dla dodatkowych klas 1-3. Powiększone mają zostać m.in. stołówka, świetlica oraz biblioteka.
1: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami, bo warto. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Zdarzyło się Państwu usłyszeć, że depresja to moda, że dzisiaj wszyscy mają depresję. Temat często bagatelizowany, ale nie przez gdańskich specjalistów, którzy są dzisiaj ze mną. Pani Aldona i pan Marcin Dybuk z Magle Życia. Ja nazywam się Edyta Stańczyk i witam Państwa serdecznie.
4: Dzień dobry.
8: Dzień dobry.
2: Przydatne dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Aldona jest psychoterapeutką specjalizującą się w pracy z osobami dorosłymi, tak w dużym skrócie, bo za chwilę sobie będziemy rozwijać te tematy. A pan Marcin jest dziennikarzem, autorem podcastu Podróż do męskości. Na co dzień pracujecie Państwo z osobami dorosłymi, które są m.in. wypalone zawodowo. To jest dzisiaj duży problem gdańszczan, gdyby się tak przyjrzeć temu tematowi?
8: Nie znam badań, ale na pewno, bo w zasadzie to można by było to podzielić, myślę sobie, na grupy wiekowe, bo rzeczywiście chyba więcej takich skłonności do tego, żeby się wypalić, to mają osoby dojrzałe, które po prostu mają zupełnie zostały inaczej wychowane, w innych realiach, nie też takiego niedbania o siebie, dopiero się tego uczymy. Za bardzo nie wiemy, jak się obchodzić z naszymi emocjami, jakie one są, jak je nazywać. Natomiast to młodsze pokolenie, to Gen Z, ale nie tylko, no to oni już troszkę w innych czasach dorastają, przede wszystkim mają dostęp do wiedzy takiej, choćby nawet jeżeli to jest trochę taka zniekształcona, ta TikTokowa i Instagramowa, no ale jednak. Uważam, że wypalenie to jest bardzo duży problem, który dotyczy nie tylko pracowników, ale też przede wszystkim kadry menedżerskiej. I myślę, że to jest taki temat, który jest, no niby się o nim mówi, są różne badania, są różne materiały, które są podsyłane HR-owcom, bo ja też pracuję jako HR-owiec w jednej z organizacji, wspieram pracowników i kadrę kierowniczą, ale jednak więcej się wymaga od kadry menedżerskiej.
4: Znaczy ja dodam do tego, że wypalenie zawodowe szczególnie jest widoczne u mężczyzn. Ja to pracując z mężczyznami widzę bardzo wyraźnie, że jest duży problem. Wypalenie zawodowe bierze się między innymi z tego, że nie radzimy sobie z emocjami. Nie radzimy sobie z emocjami, bo nie wiemy, że te emocje mamy albo jakie te emocje mamy. I jesteśmy nauczeni, mówię my, dlatego że jestem z tego pokolenia lat 70. XX wieku, a więc duża grupa osób właśnie... Tak duża grupa osób ma duży problem. My praktycznie zostaliśmy nauczeni, chłopaki nie płaczą.
1: Tak, dokładnie.
4: Słyszeliśmy często, nie rycz, wstawaj, weź się w garść, nie wypada, nie musisz być twardy, nie przesadzaj. I to wszystko sprawiło, że my upychamy te emocje. My takie upychamy warstwa na warstwie i na końcu mamy taki moment, że jak mamy tych warstw kilka, nawet jakby tak popatrzeć remontowo, jak remontujemy mieszkanie, to jak chcemy, malujemy i zrywamy stare farby, to jak ciężko te stare farby jest zerwać. I teraz to są te warstwy upchnięte i one są już praktycznie jak kamień. I teraz my nie mamy dostępu do tego tak naprawdę, co się z nami dzieje i powielamy błąd za błędem. Powielamy raz, drugi, trzeci. Bardzo często my mężczyźni, chociaż kobiety tak, że to nie jest tak, że tylko mężczyźni, powiedziałbym, że chyba coraz częściej także kobiety, nie wiem, sięgamy do kieliszka, bo to jest jedyna forma rozluźnienia, jaką znamy, tak? Wielu menadżerów, zresztą wielu pracowników kończy dzień kieliszkiem. Czy whisky, czy piwo, wino w domu tak kończy. No tak, ale z drugiej strony wiele osób też zaczyna dzień od kieliszka, bo jeśli popatrzymy na statystyki, codziennie się sprzedaje 3 miliony małpek, z czego milion przed południem.
1: Teraz mamy prohibicję w Gdańsku od północy, wiadomo. Warto próbować.
4: Warto próbować. Dla mnie osobiście ta gdańska prohibicja to bardzo fajny pomysł.
1: Zwłaszcza, że mamy duży problem z, prawda, tak jak państwo wspomnieliście, statystyki nie są zadowalające. Podobnie dzieje się, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, bo też Pomorskie ma tutaj niechlubne statystyki, jesteśmy w czołówce.
4: No i tutaj, znaczy tak, jesteśmy w czołówce i nie chcę z tym dyskutować, ale rozmawiałem też z ekspertami, my po prostu solidniej wykonujemy, wszystko wskazuje na to, że my solidniej wykonujemy badania niż inne regiony, bo myślę sobie, że ten case gdański, pomorski, on jest bardzo podobny w całym kraju. Nie poświęcamy zbyt wiele uwagi wypaleniu zawodowemu, depresji, chorobom zdrowia psychicznego, a więc te nasze statystyki są moim zdaniem bardzo mocno zakłamane, albo niedokładne, może nie tyle zakłamane, co niedokładne. Jak rozmawiam z mężczyznami, jak rozmawiam w ogóle generalnie z osobami dorosłymi, to bardzo często słyszę, że ktoś ma jakiś problem, albo widzę, że boryka się z jakąś dolegliwością i pytam się, czy byłeś z tym na przykład tu porozmawiać z psychoterapeutą albo z psychiatrą. Nie, po co? Nie, ja sobie dam rady. Nie, no bo, to mi przejdzie, ale to nie przychodzi. No to trwa.
8: Tak, bo zdrowie psychiczne, to generalnie, czy wypalenie, czy jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, nawet jeżeli to są jakieś stany depresyjne, stany lękowe, depresje, epizody i tak depresyjne i tak dalej, no to jest po prostu wstydliwe, mimo że tyle o tym mówimy, to zwłaszcza myślę u osób, które takich wysoko funkcjonujących, ale nie tylko, bo każda grupa ma swoje takie wstydliwe części. To jest po prostu temat, który się kojarzy ze słabością, z tym, że ja coś zawalam, czegoś nie dowożę. Taka myśl, że no to co, to teraz muszę się z tego życia tak trochę usunąć, bo czasami to tak jest, że trzeba faktycznie odpocząć i się troszkę wylogować w takim znaczeniu, że iść na zwolnienie lekarskie. To jest, myślę, coś, co jest bardzo trudne. No to jest tak, jakby ktoś po prostu odłączył prąd. I często jest tak, że takie osoby próbują się najpierw oszukiwać, właśnie tak troszkę bagatelizować albo sobie kompensować właśnie przez różne tam, nie wiem, sport, alkohol, taki sport mam na myśli.
4: Ekstremalny.
8: Taki ekstremalny, tak, że taki no trochę nieadekwatny do tego, ile tego sportu jest potrzeba. Ale na końcu najczęściej jest ściana, no bo nie oszukamy naszego ciała, nawet jeśli oszukamy głowę, to nie oszukamy naszego ciała, ciało.
4: Czas, kiedy możemy oszukiwać naszą głowę, jest określony. Czy jeden ma dłuższy, drugi krótszy, ale generalnie jest określony i nasze zdolności są, po prostu wyczerpują się. I znowu statystyki, tutaj akurat sięgnę po prawdziwe statystyki moim zdaniem dokładne, czyli ponad około 5 tysięcy osób rocznie popełnia samobójstwo w Polsce. Od 6 lat te statystyki w 2024 roku drgnęły lekko w dół, czyli teraz mamy 4800 tam z jakimś haczykiem, ale przez ostatnie 5 lat było 5 tysięcy z haczykiem, z czego 80% to są mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to, co Aldona mówiła, nie przyznają się do słabości, nie potrafią się przyznać do słabości, nie wiedzą, że się mogą przyznać do słabości.
8: No tak, ale też znam kobiety, które tak samo prężą, powiedziałabym, metaforycznie muskuły i nie pozwalają sobie na to, żeby wziąć zwolnienie.
4: Kardiolodzy albo inni lekarze mówią: ale pan jest zdrowy. No ale panie doktorze, mnie serce boli. Nie, tam nic nie działa, tam wszystko jest w porządku. I dobry lekarz mówi: niech pan idzie porozmawiać z psychiatrą. Ja znam bardzo wiele przypadków takich, nawet wśród moich znajomych, którzy mówili: miałem problem z oddychaniem. Byłam u lekarza, a lekarz mówi: tu jest wszystko w porządku, niech pan idzie do psychiatry. I okazywało się, że ta osoba ma jakieś tam problemy ze zdrowiem psychicznym. I jakby to jedna rzecz, a druga rzecz, to, którą ja chcę podkreślić, bo my tak mówimy o tym, że taki problem, to, ale naprawdę jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach odpoczywać, odreagowywać.
1: Ja chciałabym tutaj przy tej okazji nawiązać, bo zorganizowaliście państwo dla gdańszczan taką konferencję dotyczącą różnych twarzy depresji. Właśnie.
8: Tak uśmiechamy się. Tak. Dobrze, to ja teraz zacznę.
4: A wcześniej też zaczęłaś.
8: Tak, to było spotkanie zorganizowane w ramach Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. W ogóle super inicjatywa i bardzo dobrze, że Gdańsk poświęca miesiąc, żeby w różnych kontekstach, w różnych obszarach, z różnymi osobami, w różnym wieku i różnej płci rozmawiać na ten temat. To było spotkanie 360 stopni, tak to nazwał Marcin. Mi się to bardzo podoba, Dlaczego? Dlatego, że ono rzeczywiście można sobie było obejrzeć te zdrowie psychiczne, tu konkretnie mówiliśmy o depresji, z różnych perspektyw. Z perspektywy kobiety, która przeszła depresję, z perspektywy mężczyzny, który był naprawdę na takiej krawędzi swojego życia, też przeszedł depresję, lekarza, psychiatry, psychoterapeutki, no ja akurat byłam psychoterapeutką. I rzeczywiście to było bardzo ciekawe, bo my zaplanowaliśmy pół godziny na pytania od widzów, od uczestników i tak sobie później myślałam, wie, dobrze, że Marcin, te pół godziny określiłeś tak, po prostu powiedziałaś o tych ramach czasowych, bo tych pytań było jeszcze więcej. I ludzie, mimo że tyle się mówi, tyle się edukuje, to ten temat jest cały czas z różnych perspektyw nieznany, jest taki niedopowiedziany.
4: I to jest duży problem, bo z jednej strony, co też pokazały pytania z publiczności, że system nie wyrabia, znaczy system zdrowia psychicznego w Polsce nie wyrabia. I mam nadzieję, że to, co w przestrzeni medialnej, o czym się mówi, czyli o ograniczeniu pieniędzy na zdrowie psychiczne, się nie wydarzy, ale z drugiej strony też jakby tutaj mamy ten problem edukacyjny. My ciągle mało wiemy. Mimo tego, że ja się bardzo cieszę, że coraz więcej mówimy o zdrowiu psychicznym, że mamy, nie wiem, w lutym dzień walki z depresją, że w październiku dzień zdrowia psychicznego. Super, ale jakby to są takie dwa dni, kiedy się o tym bardzo dużo mówi, a ja uważam, że my się każdego dnia zmagamy z jakimiś problemami, nie chcę powiedzieć zdrowia psychicznego, ale emocjonalnymi.
1: Chciałam jeszcze wrócić do pani gabinetu w Gdańsku na przykład, bo jak przychodzą do pani pacjenci, to właśnie, w którym momencie oni wiedzą, że to już jest problem duży, że to już jest na przykład depresja?
8: To jest różnie.
1: Czym jest depresja właśnie? Bo ja mówiłam na początku o tym takim trywializowaniu tego tematu, nie? Że dzisiaj tam wszyscy mają depresję, albo że to tam przypadłość gwiazd.
8: Powiedziałabym przede wszystkim tak, że to zależy, bo niektórzy przychodzą ze zdiagnozowaną depresją u psychiatry. Niektóre osoby ja wysyłam na konsultacje, bo psychoterapeuta to nie jest osoba, która diagnozuje. Oczywiście my pewne rzeczy widzimy i możemy ocenić, ale od stawiania diagnoz jest psychiatra.
1: Lekarz.
8: Tak, lekarz. I zawsze wtedy wysyłam na konsultacje. I są też osoby, które po prostu się zgłaszają, bo coś w życiu utykają w jakimś miejscu. Albo jest coś, co się powtarza i po prostu już nie chcą tak żyć, chcą pracować. To nie zawsze jest depresja, no ale zawsze to jest jakiś dyskomfort psychiczny. Tak,
4: ale z drugiej strony depresja ma konkretne objawy. Jeśli mówimy tutaj o depresji, no to na przykład brak energii do życia, niemożność wstania z łóżka, smutek, który trwa dłużej
8: wahania
4: niż...
8: Wahania
4: nastroju. Smutek, który trwa dłużej niż 14 dni, z którego nikt nas nie może wyciągnąć, czyli generalnie rozmowa z przyjacielem, czy wyjście do miasta nie pomaga, nie poprawia nastroju. A więc jest konkretnych kilka czynników, które mówią, aha, jeśli jest tak, to jest problem. Znaczy, nie wiem, u mężczyzn libido, generalnie niemożność wyspania się, czyli bezsenność. Bardzo często osoby chore na depresję budzą się o określonej godzinie, na przykład o 3:00 i już nie mogą zasnąć. Czują, że są zmęczone, ale już nie mogą zasnąć. A więc generalnie można powiedzieć, że ten cały organizm jest rozregulowany, choć są też takie osoby, które na przykład przed depresją uciekają w pracoholizm i świetnie sobie z tym radzą. Na przykład pracują od godziny X od 8 do 16. Nie widać tego w pracy. Są uśmiechnięci. Wyglądają na...
8: No zresztą
4: mówi się, że
8: depresja.
4: Tak, mówi się, że depresja jest najbardziej uśmiechniętą chorobą. A więc generalnie sobie świetnie radzą. I 16 wychodzą do domu i tam gasną.
8: No bo depresja, można by było tak bardzo, bardzo ogólniając, to są takie... No albo nas wycofuje, albo właśnie mamy tą nadaktywność trochę jakby się... Myśmy się nie chcieli pogodzić, że chyba coś nie gra, no to więcej. To są...
1: Proszę Państwa, no tak jak słyszymy, nie bójmy się szukać pomocy, prosić o pomoc. A czy my w Gdańsku w ogóle mamy takie miejsca, gdzie możemy prosić o jakąś bezpłatną poradę, pomoc na początku?
8: Ja zawsze sercem jestem, oczywiście jest bardzo dużo różnych jednostek, centrów też takich, które prowadzą, które są z ramienia miasta. wsparcie w gdańsku.pl, strona miasta Gdańsk, która świadczy, gdzie w zasadzie można uzyskać taką pierwszą pomoc konsultacyjną w ogóle, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji, i telefoniczną, ale nawet się spotkać. Ja zawsze też jestem całym sercem przy Fundacji FOSA, która prowadzi naprawdę rozmaite projekty takie, i tam też można się zgłaszać, i właśnie oni świadczą pomoc bezpłatną. Oczywiście są różne telefony zaufania i dla ludzi, dla osób w bardzo różnym wieku, i dla młodzieży, dla dzieci, dla osób dorosłych, a czasami nawet tylko dla mężczyzn.
1: A może zrobić pierwszy mały kroczek i nawet zajrzeć na Państwa stronę Magiel Życia. Tam znajdziecie Państwo wiele różnych przydatnych informacji. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, że pani Aldona i pan Marcin Dybuk byli moimi i Państwa gośćmi.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich karilonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam Państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką.
2: Audycja rozrywkowa.
9: Dzień dobry, Monika Tarka. Zapraszam Państwa teraz na quiz o Gdańsku. To jest taki dobry moment dla wszystkich mieszkańców Trójmiasta, nie tylko Gdańska, żeby też i swoją wiedzę Państwo sprawdzili na temat tego regionu, a szczególnie właśnie Gdańska, jego historii, jego zabytków czy ciekawostek związanych z miastem, ale też przy okazji można się dowiedzieć czegoś ciekawego. Może odkryć jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, albo chcieliby je jeszcze dokładniej zobaczyć, czy zgłębić jego historię. Do quizu można się zgłosić przez stronę, tak właśnie zrobił pan Dominik, którego teraz witam serdecznie. Dzień dobry.
10: Dobry, witam, kłaniam się nisko.
9: Jaki jest pana związek z Gdańskiem, panie Dominiku?
10: Związek powiedziałbym turystyczny, ponieważ ja pochodzę z okolic Torunia, natomiast Trójmiasto, a szczególnie Gdańsk, bardzo sobie umiłowałem, odwiedzam i spoglądam na to piękne miasto oczami turysty, natomiast też myślę, że taka okazja sprawdzenia się w quizie na temat Gdańska jest dla mnie fajnym wyzwaniem, miłą przygodą, więc postanowiłem się zgłosić, zrobiłem to i bardzo dziękuję za telefon.
9: No, ja mam nadzieję, że pan się sprawdzi, bo przed panem 5 pytań. Oczywiście nie trzeba dobrze na wszystkie odpowiedzieć, bo jak sam pan powiedział, to jest bardziej taki sprawdzian i zabawa niż gra. Pierwsze pytanie dla pana, panie Dominiku. Proste, takie na rozgrzewkę. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Gdańsk, która ma duże znaczenie dla miasta? Czy to jest Wisła, czy Motława, czy Radunia?
10: To jest Motława.
9: Oczywiście, że Motława, tak. Właśnie tam znajdował się port morski i na rzece organizowane są spływy kajakowe. No i wszyscy turyści, a pan powiedział, że właśnie jakby turystycznie Gdańsk pana interesuje, udają się właśnie nad Motławę, prawda? I spacerują wzdłuż rzeki. Drugie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest symbolem początku II wojny światowej? Poczta Polska, Westerplatte czy Stocznia Gdańska?
10: Wydaje mi się, że jest to odpowiedź Westerplatte.
9: Oczywiście, Westerplatte, to wszyscy wiemy, zresztą jak są obchody wybuchu, prawda, II wojny światowej, to właśnie tam z samego rana one się rozpoczynają, bo właśnie 1 września 1939 roku o 4:45 doszło do strzału artyleryjskiego, prowadzono z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, dokładnie tak. Co
10: ja
9: ciekawe...
10: jeszcze jedną rzecz, tak? Jeżeli mogę dodać, bo ja mam bardzo świeżą anegdotę związaną z tym miejscem.
9: No to słuchamy.
10: Akurat tak się ułożyło moje życie, że parę tygodni temu powitaliśmy razem z żoną na świecie córkę.
9: Gratulacje.
10: A sesję ciążową, dziękujemy bardzo, sesję ciążową postanowiliśmy zrobić właśnie w Gdańsku na plaży i przy okazji kilkudniowego pobytu w Gdańsku udaliśmy się właśnie na Westerplatte i myślę, że jak córeczka już troszkę podrośnie, to już w absolutnie powiększonym, pełnym rodzinnym gronie wybierzemy się tam raz jeszcze.
9: To dużo zdrowia w takim razie, jeszcze raz gratulacje.
10: Dziękuję.
9: A tymczasem pytanie trzecie dla pana. Jak nazywa się coroczny festiwal muzyki organowej, który odbywa się w Katedrze Oliwskiej? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, czy Gdański Festiwal Muzyki Organowej, czy może Festiwal Organowy w Oliwie? Takie w sumie trzy podobne nazwy, ale może pan będzie wiedział.
10: Właśnie się zastanawiam i muszę przyznać, że ja postawiłbym chyba na odpowiedź Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie.
9: A jednak trzeba było na tą pierwszą, międzynarodowy, bo to ma dosyć duże znaczenie, bo to jest jeden z najstarszych festiwali muzycznych w Europie. No już nie mówiąc o tym, że najważniejszy festiwal muzyki organowej w Polsce, więc raczej to A. Więc jedna skucha po środku naszego quizu. Nic nie szkodzi, panie Dominiku. Proszę się nie smucić, bo jakoś tak pan posmutniał.
10: Dobrze, pani słowa dodają mi otuchy, także uśmiech wraca na moje usta.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Kolejne pytanie. Kto zaprojektował fontannę Neptuna w Gdańsku? Czy Jan Heweliusz, czy Abraham van der Blocke, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
10: No tutaj może
9: metodą eliminacji chyba trzeba zrobić, no bo Jan Heweliusz, Abraham van der Blocke, czy Fahrenheit?
10: No, obstawiałbym jednak pana van der Blocke.
9: No jasne.
10: To odpowiedź najbardziej prawdopodobna.
9: Zgadza się, faktycznie tak było. Te prace projektowe, rzeźbiarskie trwały na początku XVII wieku, ale co ciekawe, ten wspomniany przez nas van den Blocke nie poradził sobie z przygotowaniem modelu do odlewu, bo był dla niego po prostu za duży, więc kto inny zupełnie go wykonał, ale faktycznie on tę fontannę zaprojektował. No dobrze, no to ostatnie pytanie. Która postać historyczna związana z Gdańskiem jest autorem termometru rtęciowego? Jan Heweliusz, Daniel Gabriel Fahrenheit, czy może Arthur Schopenhauer?
10: Myślę, że to może być Fahrenheit.
9: No, to na pewno jest Fahrenheit. Tak, zgadza się, oczywiście. Urodził się jako syn kupca Daniela Fahrenheita. Faktycznie urodził się w Gdańsku, ale potem przeniósł się do Holandii, osiedlił w Hadze i jakby jego losy w Hadze też są doskonale znane, ale trzeba pamiętać, że właśnie pochodzi z Gdańska, ten słynny wynalazca termometru rtęciowego. No to 4-5. Bije panu brawo. Także proszę teraz biedzę do żony i się pochwalić, że panu tak dobrze poszło.
10: Z całą rodziną będziemy zadowoleni. Bardzo dziękuję przede wszystkim za telefon, za możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat Gdańska. Bo tak jak powiedziałem, jest to miasto mi bliskie. Zawsze z chęcią, kiedy jest tylko czas i okazja, to do Gdańska zaglądam, zwiedzam i myślę, że wkrótce też będzie taka sposobność, żeby do Trójmiasta ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska powrócić.
9: To zapraszamy serdecznie. Dziękuję pięknie i oczywiście zapraszam kolejnych słuchaczy radia do tego quizu o Gdańsku. Proszę sprawdzić koniecznie swoją wiedzę.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzymaliny, oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
1: No pięknie, Trzymaliny i ich znana akcja Przyjemy z sercem, prawda? I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich, między innymi.
11: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami tak. Się pacjentki zgłaszają.
1: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również do
11: tego... Torebki na butelki Redona. Tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
1: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
12: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam, w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
1: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
12: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
1: Piękne i te piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
12: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
11: podkarczek zakładany.
12: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
1: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
11: Ładnie przybywa, niestety przybywa. Mhm. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. A my się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc. Pracując właśnie zawodowo, a maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No, pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
12: Niestety tak.
11: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. My pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy otrzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby my z Kasią ostatnio, jak byłyśmy takim na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci i po chorobie, w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie, poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przechodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było i było łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
1: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak. Kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak. Również, prawda, angażujecie osoby
11: osadzone. To było super w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą, ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, odrywały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Do niesienia, swoje Monteveresty i jak to razem, otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej. Mogę tak jeszcze dodać na koniec. Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu. Przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu podów, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzemalino na Gdańsku, działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię. Więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzemalino oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn. Badajcie się, tak, badajcie się.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta. Ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, a o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry państwu.
14: Co jest grane w Trójmieście?
1: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
13: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
1: powodzenia.
13: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie 10 zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie. To wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
1: Nasz wewnętrzny zegar.
13: Tak, dokładnie. Mhm. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
1: Tak, nalewki na bursztynie, nie,
13: tak,
1: nacieranie
13: dokładnie,
1: się
13: dokładnie,
1: znamy.
13: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
1: No właśnie.
13: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już państwu zostawimy troszeczkę tak do samodzielnego odkrycia.
1: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
13: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunaścioro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do Kuźni Wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy Park Oliwski.
1: I mijamy, prawda?
13: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat, porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
1: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
13: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
1: Multisensoryczni,
13: to tak.
1: Prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o Carillonach, no bo...
13: Oj, kolejne sensoryczne.
1: Właśnie,
13: cudo.
1: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
13: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne Carillony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te Carillony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię z wieży, no to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to już było w ogóle coś, tak? To było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, bo najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Carillonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Carillonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę carillonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
1: No tak, carilloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
13: Są odważni.
14: Co jest grane w Trójmieście?
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
13: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak carillon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest taki carillon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury carillonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym gdańskim festiwalu Carillonowy.
1: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z carillonistką fantastyczną, tak, która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
13: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie państwo też spotkać ten carillon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z carillonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No, kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś co wykracza troszeczkę poza skalę percepcji. Tu tak osobiście trochę jako gitarzysta, tak? Kiedy tam sobie na tej gitarze plumkam, to jest co innego. Ale kiedy staję się przed tym instrumentem, słyszy się ten dźwięk, to są właśnie zupełnie inne wrażenia i doznania. To też warto coś takiego raz na własnej skórze przeżyć. Czy się państwu spodoba, czy nie? Jak to bywa w muzealnictwie i w ogóle w życiu, wszystko jest kwestią subiektywną.
1: Dokładnie, ale warto doświadczyć czegoś nowego, prawda? No niby muzeum, ale sporo się tam dzieje, prawda, przy różnych wystawach, które też organizujecie i ciągle coś tam
13: staramy
1: zmieniacie.
13: Się je wszystkie złapać, tak też.
1: Nie tak dawno rozmawialiśmy tutaj o Muzeum Poczty Gdańskiej, bo ono też jakby otwiera się na nowe, prawda? Do tej pory jeszcze nie odkryte w tym miejscu.
13: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku to też jest takie muzeum, które u państwa wywołuje troszeczkę takie zdziwienie, bo zazwyczaj to dostajemy telefony z pytaniem, no dobra, czy macie znaczki pocztowe, albo jakieś stemple, albo jakieś datowniki. Tymczasem ta nazwa jest, ona jest historyczna, bo wzięła się z nieistniejącego już oddziału muzeum, chyba bodajże telekomunikacji we Wrocławiu, czyli wrocławska instytucja zarządzała jakąś odległą placówką w Gdańsku, tak to mniej więcej wygląda, do 2003 roku. Wtedy oddział został przekazany do obecnego Muzeum Gdańska. Została ta sama stara wystawa, stała, która nie zmieniała się w praktyce od 1979 roku. To miejsce w istocie jest chyba, przynajmniej nie wiem, dla mnie osobiście, drugim najważniejszym miejscem w Gdańsku. Dzisiaj to jest budynek Zespołu Szkół Łączności. Mieści się w tych murach, no tak eksterytorialnie można powiedzieć, nasz oddział. I to była bardzo długa praca, żeby tę wystawę stałą zrobić od nowa, ale przede wszystkim też, żeby ją poszerzyć. Bo dzięki dotacjom ze środków unijnych, dzięki dotacji miejskiej, też myśmy na to wyasygnowali swoje własne środki, będzie można zejść do podziemi, do piwnic, czyli do miejsca, w których obrońcy Poczty Polskiej, cywile, którzy stawili czoło Niemcom jako reprezentacji tej społeczności polskiej w wolnym mieście Gdańsku, tam spędzili ostatnie godziny, broniąc się przed Niemcami. To są miejsca, do których kiedy się wchodzi, zna się ich znaczenie, reaguje się zupełnie inaczej. Więc u góry będzie taka nowa część wystawy stałej. Ona będzie biała, ona będzie modernistyczna, będzie świetlana, taka jak... Chodzi też o to, żeby zostawić w państwu to właśnie to takie wrażenie, że to jest ta jasna strona dwudziestolecia międzywojennego. Ta nasza wspaniała historia, dumna. I kiedy schodzimy do tych piwnic, zaczynamy nurzyć się w mroku. To jest ta część historii opowiadająca o strachu, o bólu, o terrorze, ale ona się kończy też jednym białym pomieszczeniem. Bo w tej historii, która o Polakach z Wolnego Miasta była do tej pory kultywowana i była pokazywana w tym oddziale, to ona była właściwie taką, można powiedzieć, jedną małą impresją. No tak, było. Są pamiątki, są obrazy, ale to muzeum nie opowiadało o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w taki sposób problemowy, węzłowy, ciągły. My chcemy teraz tę opowieść opowiedzieć o tym, jak to było, dlaczego to było ważne w Gdańsku, jakie były przejawy i dlaczego możemy powiedzieć, że tak, Polacy z Wolnego Miasta Gdańska byli ważni, co się z nimi działo w czasie wojny, bo to jest też nieoczywista historia i w końcu ilu z nich po wojnie zdecydowało się w Gdańsku zostać.
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
1: Seniorko, seniorze, kultura czeka właśnie na ciebie. Już 3 i 4 października rusza weekend seniora z kulturą. W całej Polsce muzea, teatry, filharmonie przygotują specjalne atrakcje. Zaprasza Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Więcej na www.kultura.gov.pl.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na Polskę.

0: 3, 17, 41.
1: Co tak liczysz?
0: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 8 milionów w kumulacji.
1: O, ja też umiem liczyć.
2: 8, 11, 15.
3: A teraz 8 milionów złotych w kumulacji Lotto. Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
4: Reklama.
5: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
6: Ciekawie się zapowiada, jeśli chodzi o te premiery w najbliższym czasie.
7: Proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko.
6: Gdański Teatr Wybrzeże ruszył z nowym sezonem. O tym, co ciekawego dziecię będzie na scenach w Gdańsku, Sopocie i Pruszczu Gdańskim, porozmawiam z panią Moniką Mioduszewską. Edyta Stańczyk, bardzo się cieszę na to spotkanie i zapraszam serdecznie.
8: Co jest grane w Trójmieście?
7: Mamy już 80 lat.
6: Ojoj, to wszystkiego najlepszego, najszczersze życzenia.
7: Dziękuję bardzo w imieniu całej braci.
6: Co nam się tu sypnie, bo z tego co wiem, to w przyszłym roku Teatr Miniatura będzie swoje 80. urodziny
7: też obchodzić. No właśnie, więc już takie wiekowe te teatry nam się robią. Więc tę pamięć doświadczeń przenosimy na cały sezon i cały sezon 2026-2027 będziemy świętować pod hasłem tej pamięci doświadczeń, co też oznacza, że będziemy nawiązywać w premierach, które przygotowujemy, w spektaklach zaproszonych na Wybrzeże Sztuki, do tych najgłośniejszych przedstawień, które w tej 80-letniej karierze Teatru Wybrzeże jakiś swój ślad zaznaczyły.
6: Bo rozumiem, że to dotyczy i spektakli, i tych części warsztatowych również.
7: Tak.
6: Jakby całościowo do tego podchodzicie.
7: Tak, całościowo do tego podchodzimy. Na pewno w całym tym sezonie 80-lecia będziemy też zapraszać widzów do działań warsztatowych, które też będą jakoś pracować z ich wspomnieniami na temat teatru Wybrzeże oczywiście, więc będzie sporo takich okazji, żeby się podzielić wspomnieniami, spotkać się z ludźmi, którzy mają może podobne. Więc ten sezon 80-lecia będzie takim sezonem, w którym nawiązujemy do tego, co się działo wcześniej w teatrze, do tych głośnych premier i zaczynamy to już robić w czasie festiwalu Wybrzeże Sztuki. Dlatego zaprosiliśmy dwa tytuły, które dla takich bardzo stałych, wiernych fanów, widzów teatru na pewno im coś mówią. Jest to Ulises i Termopile Polskie. Ulises przyjedzie z Teatru Słowackiego w Krakowie w reżyserii Michała Borczucha, a na Termopile Polskie w reżyserii Jana Klaty zabieramy widzów autokarem do Warszawy, więc to pierwszy raz też robimy taką wycieczkę teatralną. Tak. I to już będzie w ramach epilogu. No duże wyzwanie, no bo to droga do Warszawy, spektakl, rozmowa z twórcami i powrót, ale no jeżeli ktoś ma ochotę, to myślę, że jest to dobra okazja, żeby...
6: Autobus się już zapełnia?
7: Tak, autobus się zapełnia, także na pewno pojedziemy, jeżeli tam żadne okoliczności losowe się nie przydarzą. Jeśli chodzi o nasz sezon, właśnie, wszystkie ręce na pokład na razie w kwestii festiwalu, ale jednocześnie toczą się już próby do trzech premier. I tak, jedna z tych premier będzie, to też jest nowość w porównaniu do tamtego roku, bo nie mieliśmy żadnej premiery w czasie Wybrzeża Sztuki, a w tym roku będzie. I będzie to spektakl Syn, Matka i Ojciec siedzą przy stole i długo milczą.
6: Brzmi interesująco, intrygująco.
7: Intrygująco, tak. Jest to spektakl chorwackiego autora Iwora Martinicia, który zresztą dzień po premierze spotka się z widzami podczas dyskusyjnego klubu teatralnego w Sopocie. Reżyseruje Wiktoria Dulak, która jeszcze studiuje reżyserię, więc mamy okazję spotkać się z jakąś perspektywą bardzo, bardzo młodej reżyserki i w ogóle bardzo, bardzo młodej grupy twórców. To jest w ogóle super, że Teatr Wybrzeże zaprasza studentów jeszcze albo bardzo świeżo upieczonych reżyserów i reżyserki do pracy, bo to naprawdę daje takie duże odświeżenie i aktorom, i widzom, i myślę, że nam wszystkim.

0: No i to jest bardzo ciekawa opowieść, bo proszę sobie wyobrazić, że dostaje pani ankietę, w której musi pani wybrać dziecko ze swoich dzieci, które uratuje w sytuacji zagrożenia. I można wybrać tylko jedno dziecko. W sztuce para, której zostaje zadane to pytanie, ma trójkę dorosłych dzieci i wybiera jedno dziecko. No i cała sztuka polega na tym, że mierzymy się z konsekwencjami tego wyboru.
1: Mocne.
0: Brzmi to abstrakcyjnie. No. Tak, i mocno, ale jest też przy tym bardzo dużo komizmu, no bo jak to się mówi, najśmieszniejsze są rzeczy najbardziej prawdziwe i takie, z którymi się mierzymy, więc przewrotnie syn, matka i ojciec siedzą przy stole, ale wcale nie milczą. Chociaż, no, może się okaże, że jednak milczą, ale to kwestia interpretacji.
1: Warto się przekonać, prawda? I pójść
0: tak,
1: na ten spektakl.
0: Tak, myślę, że warto się przekonać. Kolejną premierą sezonu w trakcie Wybrzeże Sztuki, właściwie nazywamy to już epilogiem Wybrzeże Sztuki, będzie Podwójne Życie Weroniki. I to nas czeka 17 października. I reżyseruje, myślę, że długo oczekiwana reżyserka Ewelina Marciniak, nasza etatowa reżyserka. Jest to sztuka, która jakby bierze za inspirację film Krzysztofa Kieślowskiego Podwójne Życie Weroniki, ale też książkę Pokój Wilhelma Tove Ditlevsen. I to właściwie to nie będzie jakaś rekonstrukcja filmu Kieślowskiego. Tak jak powiedziałam, film jest tylko jakąś inspiracją i twórcy, twórczynie postanowili zbadać, co może się stać z dojrzałą Weroniką, jeśli przeżyje. Więc będzie to sztuka, która bardzo dotyka tematu sztuki i życia. Tego, czy trzeba wybrać sztukę, czy można mieć życie osobiste, prywatne, rodzinne, czy trzeba się sztuce całkowicie poświęcić, bo u Kieślowskiego trochę wychodzi na to, że się trzeba poświęcić, a jak nie, no to jest ciężko.
1: Sztuka wyboru.
0: Tak, więc będzie to też spektakl bardzo feministyczny, pokazujący właśnie to, ile kobieta musi poświęcić. Ewelina Marciniak osadziła to w świecie opery wszystko. Jej doświadczenie operowe jest coraz większe i też sama mówi, że po prostu obserwując ten świat, to jak bardzo człowiek musi pracować nad swoim ciałem, żeby było cały czas idealne, cały czas, żeby służyło i nie odmawiało posłuszeństwa. Zwłaszcza kobietom, które właśnie chociażby rodzą dzieci i im się przepona przesuwa. To są jakieś takie tematy, które będą w tym spektaklu badane. Czyli no taki temat stary jak świat, chyba chciałoby się powiedzieć.
1: Ale ważne. Znaczy,
0: myślę, że to już wchodzimy w tematy filozoficzne, ale myślę, że jakby żyjemy w takim czasie, kiedy emancypacja się odbyła, ale trochę to wygląda tak, że staramy się zrównać kobiety z mężczyznami też pod względem biologicznym i nie zauważać na przykład tego, że trochę nasze ciała funkcjonują inaczej, że nie wiem, jakieś hormony mają wpływ na to, jak funkcjonujemy w ciągu miesiąca, jak funkcjonujemy w ogóle w różnych sytuacjach. Więc to też jest dla mnie szalenie ciekawy temat.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże.
2: Ciekawe wydarzenie w Trójmieście.
0: A trzecia premiera, która się odbędzie jeszcze też w tym roku, 28 listopada na scenie kameralnej, no to będzie z kolei kolejna premiera, która nawiązuje do tych głośnych przedstawień Teatru Wybrzeże z przeszłości. I jest to Testament psa Ariano Suzany. Ten spektakl został wystawiony w 1961 roku w reżyserii Konrada Swinarskiego, więc no bardzo się odwołujemy do historii teatru. U nas reżyseruje ten spektakl Cezary Tomaszewski, kojarzący się z Teatrem Ruchu najbardziej i przez wielu wyczekiwany od wielu sezonów. No ale z tego, co mówi, to na razie to chyba nie będzie spektakl ruchowy tak bardzo. Testament psa to jest taka sztuka właściwie kiedyś robiona jako farsa, można ją nazwać taką przypowieścią o ludzkiej naturze nawet. No i Cezary Tomaszewski wraz z zespołem trochę na nowo będzie starał się odkryć tę historię. Naprawdę tam umiera pies i zostawia testament, więc...
1: Chciałam podpytać o warsztaty, które będą się teraz dziać, no bo to taki sezon, kiedy wiadomo, no dzieci do szkoły, młodzież do szkoły, więc no znowu macie zajęcia.
0: Tak, no myślę, że to jest tak, że nie tylko dzieci i młodzież, ale też dorośli wracają na zajęcia chętniej właśnie od września. Mhm. Mamy ofertę warsztatową podczas Wybrzeża Sztuki. Nazwaliśmy to Przepływami Wybrzeża Sztuki, czyli są to warsztaty, rozmowy.
1: Pani Monika Mioduszewska z Teatru Wybrzeże była moim i Państwa gościem.
0: Dziękuję bardzo.
1: W Trójmieście i na Pomorzu nie brakowało interesujących i ważnych informacji. Zebrała je dla Państwa Iwona Wyciślok, która już jest ze mną w studiu. Tak więc czas na przegląd wydarzeń tygodnia.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Sąd w Elblągu zajmie się sprawą kradzieży samochodu należącego do rodziny premiera. Prokuratura wysłała właśnie akt oskarżenia dotyczący dwóch mężczyzn zamieszanych w zuchwałą akcję pod domem Donalda Tuska w Sopocie. Do kradzieży doszło rok temu. Po kilku godzinach policja odnalazła auto na jednym z parkingów w Gdańsku. To teraz o innych służbach mundurowych. 55 nowych funkcjonariuszy zostało właśnie przyjętych do służby przygotowawczej Morskiego Oddziału Straży Granicznej. Zainteresowanie pracą w naszej formacji jest bardzo duże, mówi Krystian Kowalewski, zespołu prasowego Straży Granicznej.
4: W ubiegłym roku wpłynęło do nas blisko 1200 podań, natomiast w tym roku, do 17 września, tych podań było blisko 800.
3: Funkcjonariuszy Straży Granicznej można spotkać m.in. na gdańskim lotnisku i tam teraz zaglądamy, bo jest nowe połączenie lotnicze z Gdańska na Islandię. Loty do Keflaviku, a stamtąd m.in. do Stanów Zjednoczonych, realizuje islandzki Icelander. Jest ogromne zainteresowanie projektem naukowym Genomika dla Polski. Chodzi w nim o pierwsze w historii dokładne zbadanie cech genetycznych naszego społeczeństwa. Próbki od chętnych pobierano na Uniwersytecie Gdańskim. A czego dowiemy się z tych badań? Profesor Grzegorz Węgrzyn.
5: Czym się różnimy od Niemców, Hiszpanów, Skandynawów i tak dalej? Czy jesteśmy bardziej albo mniej narażeni na różnego rodzaju schorzenia?
3: Projekt jest prowadzony równolegle w 12 jednostkach badawczych. Ponad 6 milionów sztuk papierosów bez akcyzy w kontenerze z Chin ujawnili funkcjonariusze Urzędu Celno-Skarbowego w Gdyni. Zgodnie ze zgłoszeniem w przesyłce miała znajdować się damska odzież. Szacunkowa wartość zabezpieczonej kontrabandy to ponad 7 milionów złotych. Blisko 46 milionów złotych przeznacza w tym roku Gdańsk na działania obejmujące ochronę zdrowia psychicznego, profilaktykę uzależnień i promocję zdrowia. Jednym z elementów tych działań jest trwająca druga edycja Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. Benek, tak nazywa się najnowszy mieszkaniec gdańskiego ogrodu zoologicznego. To młody samiec Pantki Rudej, który trafił do Gdańska z Belgii, mówi Paweł Cisielski z gdańskiego zoo.
6: Na początku troszeczkę nieśmiały, no ale u nas już się coraz bardziej ośmiela, z opiekunami ma coraz lepszy kontakt, ze swoją przyszłą partnerką już się poznał przez ogrodzenie.
3: Pantka Ruda to gatunek wpisany na czerwoną listę zwierząt zagrożonych wyginięciem.
2: Istotne dla Trójmiasta.
3: Przed Sądem Okręgowym w Gdańsku ruszył proces patostreamera Pawła N., znanego jako Nazar. Jest on oskarżony o 14 przestępstw, w tym uszkodzenie zabytku oraz nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym. Przed sądem oskarżony odmówił składania wyjaśnień. Policjanci z Gdańska zatrzymali 55-letniego mężczyznę poszukiwanego europejskim nakazem aresztowania wydanym przez niemiecki wymiar sprawiedliwości. Mężczyzna jest podejrzany o kradzież z włamaniem do sklepu jubilerskiego w Niemczech. Teraz jest w areszcie, ale będzie przekazany stronie niemieckiej. Wielkie święto kina w Gdyni. W Teatrze Muzycznym odbyła się gala otwarcia 51. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych. Ta edycja zbiega się z setnymi urodzinami miasta, co podczas uroczystości podkreślała wiceprezydent Gdyni Oktawia Gorzeńska.
7: Od 39 lat festiwal jest obecny w Gdyni. Film jest częścią naszej gdyńskiej tożsamości.
3: Mieszkańcy Gdańska mogą ubiegać się o dofinansowanie na zakup roweru elektrycznego. To na razie pilotaż. W ramach programu możliwe będzie uzyskanie dofinansowania w wysokości do 50% kosztów zakupu, jednak nie więcej niż 2,5 tysiąca złotych. Wsparcie finansowe będzie mogło otrzymać 110 mieszkańców Gdańska. Tymczasem ćwierć miliona podróży wykonali gdańszczanie pierwszą w mieście ekostradą, czyli szybką i bezkolizyjną trasą rowerową. Droga została oddana do użytku rok temu, a miasto, zachęcone jej popularnością, zapowiada budowę kolejnych.
8: To są przede wszystkim połączenia górnego z dolnym tarasem. Kolejny etap ekostrady, czyli dalszy ciąg w Armii Krajowej.
3: Mówił wiceprezydent Gdańska Piotr Borawski.
1: Przegląd wydarzeń tygodnia przygotowała i przedstawiła Iwona Wyciślok.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
9: Audycja poradnicza.
1: Temat zdrowia. To taki temat, który bardzo naszych słuchaczy interesuje. Bardzo często dostaję takie zapytania, czy przypadkiem nie wiemy, gdzie za darmo zbadać słuch, albo gdzie skorzystać z zupełnie innych świadczeń za darmo w ramach NFZ-u. Były też pytania o implanty ślimakowe i myślę, że dzisiaj wychodzimy naprzeciw tym wszystkim, których ten temat interesuje, albowiem są dzisiaj ze mną dwie gościnie, które witam bardzo serdecznie. Witam panią Karolinę Rusinowicz.
10: Dzień dobry.
1: Pani Karolina jest surdologopedką z Polskiego Związku Głuchych w Gdańsku.
10: Specjalistyczny ośrodek diagnozy i rehabilitacji dzieci i młodzieży z wadą słuchu PZG Gdańsk.
1: No i teraz mamy jasność. Ja bardzo dziękuję. Oraz witam panią Annę. Witam pani Anno. Pani jest pacjentką tegoż ośrodka. Jaka jest pani historia? Jak to się stało, że trafiła pani w to miejsce?
11: Ja jestem seniorką. 15 lat wcześniej, a może jeszcze trochę wcześniej, jakbym odczuwała ubytki słuchu. I już nosiłam aparaty słuchowe. Ciągle trzeba było je zmieniać trochę na wyższe, bo ubytki postępowały, a aparaty też są coraz nowsze i oczywiście dawały to do jakiegoś momentu jakiś komfort tego słyszenia, ale potem już przestawały dawać ten komfort. Trzeba było jakoś szukać jakiejś pomocy innej i oczywiście wiedziałam, że w Kajetanach robią implanty ślimakowe, ale nie wiedziałam naprawdę, że u nas w Gdańsku.
1: Prawda.
11: I tak długo zwlekałam, bo może bym pojechała, ale ponieważ z racji tego, że ja jestem również inwalidką oczną i sama się nie poruszam, więc musiałabym angażować rodzinę, żeby ze mną tam do tych Kajetan jeździła. To tak odwlekałam, a jak okazało się, że tutaj, no to jest blisko i mogę dużo rzeczy sama załatwić, tak? No bo tu jest mój teren, to ja się lepiej, bezpieczniej czuję na swoim terenie. Wzięłam skierowanie od pani doktor z pierwszego kontaktu do gabinetu audiologii, tak? No i pan doktor nawet od razu powiedział, że już większe aparaty to już nie, trzeba będzie implant, ale zrobimy wszystkie badania. Czy w ogóle pani się zakwalifikuje, bo to jeszcze nie każdy, kto tak musi się zakwalifikować. Tych badań było bardzo dużo, ale powiem szczerze, że bardzo to sprawnie poszło. Trzeba było się spotkać właśnie z surdologopedą i z psychologiem. I te wszystkie opinie, te badania plus tu opinie tam o państwa miały zakwalifikować do operacji. No i zostałam zakwalifikowana do tej operacji. U doktora to już nawet wybrany miałam kolor. Profesora wszystko mi powiedział, jak to będzie wyglądać, jak to z dwóch części. Naprawdę wszystko bardzo dokładnie wiedziałam, jak to będzie i czekałam na kolejkę.
9: Audycja poradnicza.
1: To, co ważne tutaj, tak poradnikowo, co by brzmiało, jeśli aparaty już nie spełniają swojej roli, to wtedy warto pomyśleć o implancie ślimakowym. Koniecznie. Gdzie to wszystko znaleźć, to już pani nam pięknie wytłumaczyła, że mamy w Gdańsku miejsca, które się warto udać i specjalistów, którzy się tym zajmują.
11: Miejsca świetnych specjalistów, naprawdę oddanych. Zarówno tak samo jak zespół, który nas prowadzi dalej, bo tam są psycholodzy i surdologopedzi, to którzy nam prowadzą te zajęcia. Przemiłe całe towarzystwo, naprawdę. I tak się czuje człowiek serdecznie, miło.
1: Rehabilitacja jest za darmo.
10: Tak.
1: I zabieg też jest za darmo, wczepienie implantu ślimakowego.
11: No, jestem pełna uznania i tak jakbym chciała, bo ja wiem, wszyscy narzekamy na służbę zdrowia, bo wiadomo. Ale muszę powiedzieć, że jak ktoś jest zakwalifikowany, tak, i że to w Polsce nawet robią taki zabieg, to są bardzo drogie zabiegi. I teraz sam zabieg prowadzenia implantu, potem procesor, tak, i cała potem rehabilitacja, bo tak jakby nikt nigdy nie liczy, że tego to nam się, to nam, i to robią nam, fundusz to robi, tak? Przez fundusz nic to nie kosztuje, tylko moja dobra wola, żebym poszedł to zrobić.
1: Ale jak na panią patrzę, pani Anno, to w ogóle po prostu promienna, energetyczna, piękna, żywiołowa kobieta. Widać, że pewnie pani zawsze taka była, tak podejrzewam. Ale widzę, że ten implant dodatkowo wniósł coś takiego ważnego w życie pani.
11: Tak, powiem tak, że ja odżyłam przy tym implancie usznym, bo ja też od 25 lat jestem oczną inwalidką, tak? Jakoś sobie już radziłam, ale jak straciłam słuch, to nawet do mojego ulubionego okulisty mówię, że głuchota jest gorsza. Ale teraz byłam w La Scali na operze, którą to było moje marzenie jeszcze pojechać, no ale trzeba było mieć słuch.
1: Właśnie tutaj ważne rzeczy padają. Proszę państwa, nie czekajmy z tym do końca, nie bójmy się tych aparatów słuchowych, tak jak pani Anna tutaj podkreśla, realizujmy swoje marzenia, wysłyszmy pięknie ten świat, po prostu.
11: Dlatego zachęcam, że po prostu, no bo życie jest piękne, ile możemy skorzystać, to skorzystajmy. Teraz mamy tak wiek przedłużony, po prostu, no to jeszcze ta emerytura taka długa, to chociaż od czasu do czasu, żeby sobie sprawiać jakąś radość.
1: Oczywiście.
11: A jak nie mamy słuchu czy wzroku, to nam trudno sprawiać tą radość, no to chociaż to jedno uszy wymieniają, chociaż jedno dadzą, a jest super. Ja po prostu, dlatego ja tam dziękuję doktorowi Tryciakowi i tym wszystkim, całemu zespołowi i tutaj tym paniom, które teraz nas ćwiczą, tak? Są pełne oddania. Tam naprawdę taka wspaniała atmosfera jest. Każdy jest bardzo życzliwy, uczymy się fajnie. Dlatego uważam, że to są naprawdę sympatyczne spotkania. Ja nawet z przyjemnością chodzę, bo ktoś pomyśli, o Jezu, czy coś, a no co człowiek ma robić? No inwestuje jeszcze trochę w siebie.
1: Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Ja mówię, nikt chyba dzisiaj tak nie przekona naszych słuchaczy jak pani. Specjaliści, prawda, czy dziennikarze mogą o pewnych rzeczach mówić, często je powtarzać, coś podkreślać, ale nikt tak nie przekona jak osoba, która sama czegoś doświadczyła, prawda?
11: Ja też swoim tłumaczę już nawet teraz i mówię, zobaczcie, już słyszę, tak? To jest bardzo dużo. Kiedyś w samochodzie z synem, jak jechałam, no to nie mogliśmy rozmawiać, bo dla mnie to już nie było. Przy stole rodzinnym, no to tylko najwyżej z jedną osobą. Ktokolwiek do mnie coś mówił, to ja mówię, spokojnie, jeszcze nic nie mów, bo nic nie słyszę. Musiałam usiąść blisko, ktoś do mnie mówił bezpośrednio. Musiałam się bardzo skupiać. No jeszcze oczywiście droga przede mną, bo to nie jest jeszcze tak, że jest idealnie. Bo okazuje się, że na przykład jestem w restauracji na obiedzie, to niestety to nie jest cisza domowa, że ja wyłączę telewizor i siedzimy sobie w czwórkę i rozmawiamy i ja już wtedy słyszę, ale w restauracji nie.
1: Szum.
11: Dlatego tylko, że tam jest zewsząd, a tu leci muzyka, a przy każdym stoliku ktoś mówi. I to odbiera. Ja wiem, że musiałabym może częściej być, bo mózg musi się nauczyć odrzucać to, co jest mi niepotrzebne.
1: Ja myślę, że pani tu już jest specjalistką, jak tak słucham, prawda?
11: Tak. Nie, ja tak opowiadam może bardzo dokładnie.
1: Super.
11: Jeżeli ktokolwiek by chciał usłyszeć, że to nie jest tak od razu, że idę do okulisty i optyk mi montuje, zakładam okulary i ja czytam. A to wcale tak nie jest, tak? To jest dłuższy proces i na to trzeba psychicznie być przygotowanym i trzeba sobie na to dać czas i spokój. A potem dopiero jak ten procesor się zakłada, to dopiero się zaczynają klocki.
1: No właśnie, pani Karolino. Pani jest zadowolona z pacjentki, bo pacjentka jest bardzo zadowolona z państwa. Słyszę.
12: Tak, no my sobie te klocki już razem układamy potem. Właśnie jestem bardzo zadowolona z tej naszej wspólnej budowli, którą tutaj sobie budujemy.
1: No właśnie, co jest takie ważne w rehabilitacji pacjentów, którzy są po wszczepie?
12: Pani Ania jest bardzo zmobilizowana, bardzo systematyczna. Też bardzo długo nosiła już od początku procesor. To też nasi inżynierowie wiedzą, widzą, ile pacjenci noszą procesor i mimo tych szumów, tych dodatkowych dźwięków, bo tak jak pani Ania mówiła, na początku słyszymy wszystko, co się dzieje dookoła. A my się uczymy kierować naszym słuchem tak, żeby właściwie uczymy mózg, żeby się skupiał na tych konkretnych dźwiękach, na których nam zależy. Czyli na przykład nie zwracamy już potem uwagi na brzęczącą lodówkę w tle, tylko skupiamy się na rozmowie.
1: Bardzo ważne rzeczy, tak? Ale to jest jakby wpisane w ten proces tego, co pani mówi, że na początku może nas trochę to przerazić, tak, ten świat dźwięków, ale z czasem po prostu to wszystko łagodnieje i zaczynamy rozumieć mowę i te dźwięki w tle już nas tak nie irytują. Taka rehabilitacja osoby po wszczepie implantu ślimakowego czy jakiegokolwiek innego implantu?
12: Minimum rok. To też tutaj jest pani Ania pacjentką dorosłą, także już ma mowę rozwiniętą, tutaj tak, tylko jest tak, trening słuchowy. Tak. Więc około roku, my tak stawiamy na takie około 2 lat. To zależy od osoby, czy były jakieś powikłania, też od intensywności rehabilitacji, też od tego, jak tutaj pani Ania mnie niejednokrotnie zaskoczyła na wcześniejszym już etapie, kiedy się spotykały, to pani Ania mówiła, że była na jakimś koncercie, była w kinie, czyli dużo, dużo dostarczała sobie nawet też poza zajęciami i takim typowym treningiem, dostarczała sobie tych bodźców, tych sygnałów dźwiękowych w różnych warunkach, nie tylko tych gabinetowych. Też uczestniczy pani Ania w zajęciach grupowych, to też są troszeczkę inne, nawet łatwiejsze czasem są ćwiczenia same, ale są inne warunki tutaj słuchowe, inne skupienie uwagi słuchowej, pamięć słuchowa, inne rzeczy się ćwiczy tutaj.
1: I rozumiem, że to jest ten trening słuchowy, który pani Karolino prowadzicie.
12: Tak, dokładnie. Co prawda w warunkach gabinetowych, ale dzisiaj potwierdzam, że idąc tutaj razem do studia, też rozmawiałyśmy w ruchu ulicznym, przy ruchu ulicznym, przy tych dźwiękach ruchu ulicznego, może tak? I
1: już sobie trochę.
12: Tak, już bardzo dobrze sobie pani radziła.
1: No świetnie. Pani Karolino, czy wszyscy pani pacjenci są takimi pozytywnymi, fajnymi gadułami?
12: Moi tak.
1: No to pogratulować.
12: Moi pacjenci są najlepsi na świecie.
1: Pogratulować, bo to właśnie o to chodzi w tej całej rehabilitacji, żeby ta komunikacja się tak rozwijała, tak? Żeby człowiek miał tą swobodę komunikowania się po prostu w różnych sytuacjach.
12: Chociaż też tutaj chciałabym zaznaczyć, że pani Ania tutaj jest takim wzorcowym faktycznie pacjentem i też wewnątrz z determinacją i z motywacją do rehabilitacji i też no, nie było tutaj u pani Ani powikłań. Czasem się drobne rzeczy zdarzają, dlatego też my ten czas rehabilitacji mówimy od razu o tych około 2 latach, bo no, zdarzają się takie momenty, że gdzieś tam tak naprawdę ta uwaga słuchowa, to w sensie słyszenie dają nam lekarze, a my tutaj się uczymy słuchać, troszkę nam dłużej zajmuje z różnych względów, ale tak, wszystkich mam wspaniałych po prostu. Chciałam zaznaczyć, że my tutaj mamy bardzo dobrą współpracę ze szpitalem z Kopernikusem. Właśnie jest to połączenie tej kwalifikacji samego zabiegu i potem rehabilitacji, że ci nasi pacjenci są w takim, może to brzydko zabrzmi, ale w takim zamkniętym jednak obiegu. Połączenie stricte medycznej strony i tej rehabilitacji. To jest dosyć niespotykane nawet w Polsce, żeby było to tak połączone i był taki przepływ pacjentów, informacji, specjalistów w jednym miejscu.
1: To było bardzo energetyczne, miłe spotkanie.
12: Dziękujemy
1: bardzo. Mam nadzieję, że nasi słuchacze też wyniosą z tego dużo dobrego.
11: Teraz każdemu mówię, noś aparaty, a poza tym idź do audiologa. Im szybciej, tym lepiej.
1: Przypomnę tylko, że moimi gościniami były pani Anna i pani Karolina Rusinowicz, nasza wspaniała surdologopedka gdańska. Dziękuję pięknie.
12: Dziękuję bardzo.
9: Audycja poradnicza. Radio Pogoda 87,8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Edyta Stańczyk, witam serdecznie. Dzisiaj pospacerujemy sobie po kaszubskich lasach, ale też zrobimy coś dla własnego zdrowia. Czyli na przykład będziemy uprawiać dog trekking.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Będziemy dzisiaj sobie o dog trekkingu rozmawiać, a to za sprawą moich gości, Sylwii i Bartka Piasecznych ze Skrzeszewa. Witam was bardzo serdecznie.
13: Dzień dobry.
14: Dzień dobry.
1: Kto jak to, ale wy już jednak macie takie wieloletnie doświadczenie w pracy z psami, również na rzecz naszych dzieci, które coraz więcej czasu spędzają w domu, ale są inne fajne alternatywy na spędzanie wolnego czasu. Ruszmy się z domu. To tak może trochę o tym dog trekkingu właśnie. Co to jest tak naprawdę?
13: No to jest forma aktywności z psem. Forma aktywności, która daje dużo dobrego i dla psa, i dla człowieka, ponieważ polega to na współpracy. Pies idzie przypięty w szelkach na specjalnej lince z amortyzatorem do człowieka. Człowiek ma to założone na pasie takim specjalnym. I razem pokonują jakąś tam odległość. Polega to na tym, że człowiek dostosowuje się trochę do tempa psa, a pies trochę do tempa człowieka. Przy okazji jest to fajny wysiłek fizyczny, bo jednak idąc z psem idziemy trochę szybciej niż samodzielnie, więc robimy taki trochę trening, czyli coś tam dla zdrowia, dla poprawy kondycji.
1: Ty przez jakiś czas również biegałaś z psami, prawda? Startowałaś w zawodach i to wtedy był tak zwany canicross, dobrze
13: tak,
1: mówię?
13: Tak, canicross to są zawody biegowe. Tam się z psem biega i to już jest taka typowo impreza sportowa. Parę razy zdarzyło mi się wziąć w takiej imprezie udział. Wynika to z tego, że kiedyś po prostu trenowałam lekko atletykę i brakowało mi biegania, a w momencie, kiedy pojawiły się w moim życiu psy zaprzęgowe, no to warto było połączyć te dwie kropki i zrobić z tego coś fajnego, stąd parę razy rzeczywiście tam w jakichś zawodach brałam udział, ale raczej na poziomie tutaj około podwórkowym, a nie jakiejś szerszej arenie. A z czasem zauważyliśmy, że z psami można też, jakby to powiedzieć, wypuścić w teren moje klientki, czy po prostu zwykłych śmiertelników, którzy nie dadzą rady biegać, ale mogą chodzić. Stąd właśnie nawiązaliśmy do tego dog trekkingu i ten dog trekking dosyć mocno wszedł do naszej oferty, do naszego życia i nasze klientki korzystały z tego.
1: I bardzo chętnie przyjeżdżają, prawda, na te spotkania, bo one wtedy dostają właściwie narzędzia, czyli te pasy.
13: Tak, jak najbardziej.
1: Psa.
13: Nie trzeba mieć swojego psa. Tak. Wręcz nawet preferujemy chodzenie z naszymi, ponieważ obcy pies może zaburzyć to trochę. Preferujemy oddanie naszych psów, dajemy sprzęt, dajemy opiekę, wyznaczamy trasę i po prostu prowadzimy tą grupkę osób przez las. Zazwyczaj dzieje się to wieczorem, więc idziemy z czołówkami albo przynajmniej o zmierzchu i tam ciemno zaczyna się robić. Na zakończenie jeszcze zawsze jest ognisko z kiełbaskami i tam jakimś ciepłym napojem, więc robi się z tego takie fajne wydarzenie również towarzyskie. De facto idąc razem przez ten las, zazwyczaj osoby idą w parach, czyli tak jak psy biegną w zaprzęgu. Te dwa, które zawsze koło siebie w zaprzęgu biegną, potem lubią iść koło siebie w dog trekkingu, więc jest też czas i przestrzeń do rozmów jakichś i poopowiadania sobie, co tam u kogo słychać.
1: To jest na pozór taka przyjemna przebieżka, przemarsz z psami. Wasze psy akurat lubią pokonywać kilometry i tutaj nie ma żadnych problemów. Natomiast chyba warto też pamiętać o tym, że to w zależności od tego, z jakim psem się wybierzemy, to też warto mieć na uwadze, że nie każdy pies może przejść aż tak wiele kilometrów.
14: No dokładnie. Tutaj psy, które pracują z nami, są to psy nieprzypadkowe, które pochodzą z Alaski. Tam były hodowane przez wiele, wiele pokoleń do wyzwań takich jak wyścigi psich zaprzęgów na długim dystansie. Są to Alaskan Husky. Psy typowo użytkowe, które mają bardzo, bardzo dużą potrzebę ruchu, współpracy z człowiekiem. Są psami, które socjalizują się w stadzie, uwielbiają dzieci. I my tak trochę połączyliśmy potrzeby tych psów z tym, co możemy zaoferować naszym klientom. No i też w sferze edukacji dla dzieci też świetnie współpracują, więc ta żyłka sportowa, taka, kiedy te psy lubią współzawodniczyć ze sobą, przydaje się też do organizowania różnego rodzaju zabaw, takich sportowych dla dzieci, ale najważniejszą cechą tych psów to jest to, że one oprócz tej swojej genetycznej, niesamowitej predyspozycji do wysiłku, do regeneracji, są to psy, które były zawsze hodowane dla człowieka, dla ludzi, nigdy przeciwko. człowiekowi, więc są bardzo bezpieczne w dogoterapii edukacyjnej na przykład. No i myśmy to tak połączyli, od 10 lat rozwinęliśmy to rzeczywiście na taką trochę większą skalę.
1: Natomiast nasi słuchacze, jeśli zechcieliby sobie zrobić taki spacer z własnym psem, to chyba dobrze pamiętać o takich elementarnych kwestiach, jak to, żeby obserwować psa, tak, czy jeszcze ma siłę iść, jakąś wodę ze sobą zabrać dla siebie, dla psa.
13: Tak, jak najbardziej warto wziąć pod uwagę rasę, bo psy, o których my rozmawiamy, którymi my się zajmujemy, no to są psy sportowe, dla których ruch jest czymś totalnie naturalnym. Ale jeżeli ktoś ma innego psa, jakiejś innej rasy, czy jakiegoś kundelka, no to musi wziąć pod uwagę jego możliwości i predyspozycje. Wiadomo, że każdy pies lubi spacerować. Tylko, że ten spacer, czy ten marsz trzeba dostosować do możliwości tego psa. No i jak najbardziej trzeba też wziąć pod uwagę warunki pogodowe, jakie są i godzinę, o której wychodzimy, zabrać właśnie ze sobą wspomnianą wodę i przemyśleć trasę, żeby to była trasa dostosowana do możliwości tego psa.
14: Pamiętajmy o tym, że chcąc zachować dobrostan takiego zwierzaka, chcąc zaspokajać jego potrzeby, musimy też wiedzieć, że w żadnym wypadku nie możemy przekroczyć zaufania, takiej granicy zaufania, bo jeżeli pies będzie sobie kojarzył te działania, szczególnie kiedy pracujemy z ludźmi, z czymś niefajnym, z czymś nieprzyjemnym, to po prostu odmówi współpracy. A te psy są bardzo mądre i szybko wyczuwają to, czy przewodnik ma dobre intencje, czy nie.
1: Czy niekoniecznie.
14: Nie można popełnić żadnych błędów.
1: A wasze ulubione trasy na spacery z psami?
14: Nasze ulubione trasy to są oczywiście tereny takich łatwych stosunkowo ścieżek wśród lasów, gdzie jest trochę chłodniej, w pięknych okolicznościach przyrody. No, a tak naprawdę to wszędzie na Kaszubach takie miejsca można znaleźć. Ważne jest też bezpieczeństwo, to znaczy nie szukamy jakichś karkołomnych ścieżek. Staramy się raczej korzystać z takich szerokich duktów, tak aby ludzie po prostu, no nie wiem, czy ktoś ma dobre buty, czy złe buty, ale żeby pokonał tę trasę w miarę przyjemnie.
2: Czas wolny w Trójmieście.
1: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dog trekking, czyli inaczej wędrówka z psem. Dorośli chętnie na te spacery się z wami wybierają, ale pracujecie też z dziećmi. Dzięki wam jakby też przełamują pewne bariery i też uczą się, że to może być przyjemne. Znaczy, bycie nawet z własnym psem może być przyjemne.
14: Zauważyliśmy, że tutaj ani psów, ani dzieci specjalnie do tego nie trzeba motywować. Chyba powiem więcej. Takim naszym odkryciem jest to, że organizując zajęcia dla dzieci, na przykład lekcje wychowania fizycznego, ale też takie zajęcia, które odbywają się na naszym terenie, praktycznie rzecz biorąc, są atrakcją, do której dzieci nie trzeba przekonywać. Trzeba tylko umieć po prostu nad tym zapanować i metodologicznie, tak aby bezpiecznie te zajęcia się odbyły, wszystko zrobić po kolei, tak jak trzeba. Oczywiście jesteśmy już po wielu, wielu doświadczeniach pracy z dziećmi, liczymy to w tysiącach, chyba nawet powyżej 10. Najczęściej dzieci potem mówią, że to była super wycieczka, super zajęcia, albo nawet niektóre mówią, że coś najfajniejsze, co przeżyły w życiu, więc jest to dla nas źródłem ogromnej satysfakcji.
13: Jednocześnie słyszymy też, że bardzo często potem się wydarza tak, że dziecko, jeśli mamy możliwość spotkać się z nim ponownie, że on teraz się ze swoim psem też odważyło pewne rzeczy robić, że wcześniej nie myślało, że tak można, a nieraz zdarzyło się po prostu, że ktoś zaczął uprawiać wspomniany dog trekking ze swoim psem i w ten sposób wychodzić z nim na spacer i nawet od poziomu dziecka i mają z tego ogromną radochę. Często jest to też sytuacja, w której można zrobić to wspólnie, rodzic z dzieckiem, więc jest to okazja do wspólnego działania. Dzięki temu psu, którego tam mają, z którym to dziecko czy dorosły się wcześniej dowiedzieli, jak można spędzać czas dodatkowo, no to później robią to razem, więc jest to taka wartość dodana.
14: Promujemy aktywności, które nie są żadnym odkryciem. Mam znajomych i przyjaciół, nie tylko w Polsce, którzy robią podobne rzeczy za granicą i to od wielu, wielu lat. A dog trekking, no to jest rzecz, Bieganie czy chodzenie z psami na orientację, dosyć masowy sport, można powiedzieć rekreacja, no bo nie jest to dyscyplina olimpijska, ale połączenie pasji do przyrody, do zwierząt z aktywnością fizyczną, no, odbywają się różnego rodzaju rajdy, biegi na orientację.
1: Właśnie zachęcamy Państwa do tego, żeby popróbować tej przyjemności ze swoimi dziećmi, ze swoimi psami, wyjść z domu, ale tak jeszcze chciałam Was zapytać, bo spotkaliśmy się, a to już dziesięciolecie będziecie obchodzić swojej działalności, prawda? Także wszystkiego najlepszego, gratuluję. Dziękuję. Jest to taki czas podsumowań trochę, tak?
13: Na pewno.
1: Jaki dużo to był dla Was czas właśnie?
14: Nas zaskoczyło, dużo rzeczy w sumie tak naprawdę nie przewidzieliśmy do końca. Trochę, no mieliśmy oczywiście pewien plan, 10 lat temu prowadziliśmy równoległe działalności, które były jakby trochę obok siebie. Potem to połączyliśmy, no bo te moje psy biegały też w różnego rodzaju imprezach takich sportowych, maszerska wyrypa, bieganie długodystansowe, no cały zaprzęg, trochę turystyki takiej też. Potem to bardziej poszło w edukację, w aktywność fizyczną i tak coraz bliżej, że tak powiem, temu, co równolegle robiła Sylwia ze swoimi klientkami.
13: No taka moja działka z kolei motywowanie ludzi do aktywności, dbania o swoje zdrowie, no i w pewnym momencie tak kliknęło, że dobra, no to spróbujmy i ludzi, i psy, czyli Bartka działkę związaną z zaprzęgowcami i moją działkę związaną z aktywnością fizyczną. No połączmy i ten dog trekking dosyć fajnie wtedy złapał. Rzeczywiście od początku działania Step Out to sobie tam funkcjonowało.
14: Przyszło to samo z poleceń i powiem szczerze, że nie jesteśmy jakoś bardzo znani w mediach społecznościowych. Nie mamy kanału na YouTubie i szczerze mówiąc na tego Instagrama czy na Facebooka to wrzucamy bardziej jakieś takie migawki pamiątkowe, żeby ludzie sobie zobaczyli. W ogóle nam to nie jest potrzebne, ale te polecenia, opinie, które dostajemy od klientów, są dla nas najważniejsze. Przez te 10 lat nie złapaliśmy jeszcze ani jednej negatywnej, więc...
1: Super, gratuluję.
14: Odpukać, ale to jest dla nas olbrzymia satysfakcja.
13: Te opinie super. Nam dużo dają też takie motywacyjnie do dalszych działań, do tego, żeby to robić, że jednak widzimy, że to ma sens. Każde hasło od dziecka, że było super, to była najlepsza wycieczka, czy też klienci, którzy wracają, gdzieś tam koło nas są, razem ze mną ćwiczą, razem ze mną są na zajęciach, czy na weekendach fitnessowych, czy chociażby na tych dog trekkingach. I to jest takie fajne, bo to sprawia, że to, co robimy, ma fajny oddźwięk, jest potrzebne i daje nam takie, dobra, to jedziemy dalej.
1: Takiej energii do kolejnych działań.
14: No, a spotkania z psami. Ostatnio mieliśmy spotkanie z osobami dorosłymi w takim domu opieki dziennej, osoby niepełnosprawne. Utwierdziło to nas w przekonaniu, że to, co robimy, naprawdę jest potrzebne, ponieważ widzimy, jaki jest oddźwięk, jaka jest wdzięczność ze strony ludzi po takich zajęciach, na przykład z logoterapii edukacyjnej, więc nie wszystko da się przeliczyć na pieniądze, co się w życiu robi, a ta praca, nie ukrywam, to jest chyba coś, co najbardziej w życiu odczuwam, że jest to coś dobrego i pozytywnego, co możemy w tych trudnych czasach, gdzie wszyscy borykają się z różnymi problemami, też w edukacji, widzimy pewne problemy i to, co robimy, to jest naprawdę dobre.
1: Też pasja sama się obroni, bo jak ktoś coś robi szczerze, z pasją, ludzie to zauważają.
14: Ale też do tego się przygotowaliśmy.
1: Sylwia, Bartek, Piaseczni, Zeskimo, Team. Dzięki wielkie.
14: Dziękuję.
13: Dziękujemy.
9: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku. Audycja rozrywkowa.
1: Ktoś z Państwa będzie mógł sprawdzić swoją wiedzę na temat Gdańska w naszym radiowym quizie.
15: Witam oczywiście słuchaczy w Gdańsku i zapraszam na nasz quiz dotyczący naszego pięknego miasta. Czasem pytania są bardzo łatwe, a czasem no niestety troszeczkę trzeba pogłówkować, ale chyba warto. No to czas przedstawić uczestniczkę, czyli panią Monikę, którą witam serdecznie. Pani Moniko, jest pani, mam nadzieję, tak? Słyszymy się?
16: Jestem, tak. Dzień dobry. Dobrze,
15: dzień dobry. Pani Moniko, pani jest rodowitą gdańszczanką, czy dopiero od niedawna w Gdańsku? Jak to jest?
16: Dopiero od niedawna. Przyjechałam tak mniej więcej pół roku temu do Gdańska i przeprowadziłam się tutaj razem z moim chłopakiem, który właśnie jest z kolei rodowitym gdańszczaninem.
15: Rozumiem, czyli podejrzewam, że on pokazuje pani miasto, tak?
16: Tak jest, dokładnie.
15: Dużo już pani widziała, czy jeszcze za mało pani zdaniem?
16: Myślę, że widziałam sporo, ale na pewno jeszcze dużo przede mną.
15: No dobrze, mam nadzieję, że niektóre pytania będą jakąś taką inspiracją, które miejsca warto zobaczyć jeszcze w Gdańsku, jeżeli jeszcze tam pani nie była. No to co, chyba możemy zaczynać, prawda? 5 pytań przed panią, będę trzymać mocno kciuki. Oczywiście mogą być pomyłki, mogą być skuchy, to też dopuszczamy. Tutaj liczy się tylko i wyłącznie dobra zabawa. Pytanie pierwsze, pani Moniko, brzmi: jak nazywa się gotycka bazylika w Gdańsku, będąca jednym z największych kościołów ceglanych na świecie, więc mamy się czym pochwalić. Czy to Katedra Oliwska, czy Bazylika Mariacka, czy może Kościół Świętej Katarzyny?
16: O, super, tutaj na pewno znam odpowiedź. Myślę, że to będzie Bazylika Mariacka.
15: Jasne, tak, to oczywiście Bazylika Mariacka. Kościół Mariacki jest trzecią pod względem objętości świątynią na świecie, właśnie zbudowaną z cegły, więc trzeba się tym chwalić. I podejrzewam, że dlatego też między innymi wiele osób, które przyjeżdża do Gdańska, właśnie zwiedza tę bazylikę. No to drugie pytanie. Który polski król odzyskał Pomorze Gdańskie w 1116 roku? To nie jest łatwe pytanie. Czy to Bolesław Chrobry, czy Bolesław III Krzywousty, czy może Kazimierz Wielki?
16: To już faktycznie troszkę trudniejsze pytanie. Muszę się chwilkę zastanowić.
15: To co, to będzie strzał w ciemno? Bolesław Chrobry, Bolesław III Krzywousty, Kazimierz Wielki. 1116 rok, ten rok może tu pomóc.
16: Myślę w takim razie, że to będzie chyba Bolesław Krzywousty.
15: No, oczywiście tak, no bo na Kazimierza za wcześnie, a na Chrobrego za późno. Tak, jasne, oczywiście. No to teraz trzecie pytanie, piątka z historii. Pytanie trzecie brzmi: która z bram w Gdańsku jest uważana za jedną z najpiękniejszych? Dodam tylko, że prowadzi na długi targ. Czy to jest Brama Wyżynna, czy Brama Złota, czy może Brama Zielona?
16: O, tutaj też będę wiedzieć, to będzie na pewno Brama Złota.
15: Tak, to jest Brama Złota. Jest w ogóle taka ciekawostka z nią związana, bo zwykle bramy pełniły kiedyś funkcję obronną, a ta brama pełni tylko i wyłącznie funkcję reprezentacyjną. Stąd może właśnie najpiękniejsza, prawda? Bo tak na to położono nacisk. No dobrze, no to teraz pytanie czwarte, coraz bliżej końca. Kto był pierwszym biskupem, który przybył do Gdańska w 997 roku? Więc tu też historia. Czy to był święty Stanisław, święty Wojciech, czy święty Otton?
16: No to tutaj też chyba będzie strzał.
15: Tak.
16: Czy to będzie święty Stanisław?
15: Nie, ja myślałam, że tutaj pani będzie wiedziała. Święty Wojciech przybył oczywiście tam, żeby krzewić chrześcijaństwo wśród Prusów. Także to był święty Wojciech. No ale to tylko jedna skucha, nie przejmujemy się tym, bo przed nami jeszcze jedno pytanie. I ja myślę, że tutaj akurat to pytanie takie na dokładkę jest bardzo proste, bo brzmi: które z gdańskich miejsc jest popularnym celem wycieczek rodzinnych i oferuje wiele atrakcji dla dzieci? Z tego, co pani mówiła, jeszcze z narzeczonym, pewnie jeszcze państwo dzieci nie mają, ale warto zawczasu się w tą warto mieć taką wiedzę. Czy to Centrum Hevelianum, czy może Europejskie Centrum Solidarności, czy Muzeum II Wojny Światowej? Jak to jest?
16: O, tutaj też faktycznie będę wiedziała, to będzie Centrum Hevelianum i faktycznie w nim jeszcze nie byłam.
15: No to warto się wybrać, bo to jest miejsce i dla dorosłych, i dla dzieci. Tam nie tylko można się spotkać z historią, tam na przykład jest taka ciekawa rzecz: wehikuł czasu, człowiek i pocisk. Brzmi intrygująco, o, prawda?
16: Tak jest.
15: Jest też wehikuł czasu, zabawy z historią. Są wystawy interaktywne, na przykład taka związana z różnymi fizycznymi doświadczeniami, zatytułowana Z energią, więc zdecydowanie tam warto pójść, ale ja myślę, że te dwa pozostałe, nie wiem, czy pani jeszcze była, ale Muzeum Wojny Światowej znakomite i zawsze też przedstawia coraz to nowe wystawy, bardzo dba o to, żeby ta właśnie ta ich propozycja wystawowa była bardzo na czasie i taka bardzo interesująca. No i Europejskie Centrum Solidarności, no to samo się rozumie, prawda, że tam też warto to miejsce odwiedzić. Była już pani w którymś z tych miejsc?
16: Byłam w obu i oba bardzo polecam. Bardzo, bardzo ciekawe wystawy i bardzo dużo czasu też tam można spędzić,
15: tak,
16: i się
15: tak.
16: Mnóstwo rzeczy dowiedzieć.
15: Tak, i się człowiek w ogóle nie nudzi. Mam nadzieję, że się Dokładnie. Pani nie nudziła. Zdobywa pani oczywiście gadżety. Radia była tylko jedna z kucha. 4/5. Znakomity wynik, pani Moniko, więc gratuluję serdecznie.
16: Super, bardzo się cieszę, dziękuję bardzo.
15: Dziękuję, pozdrawiam gorąco. Proszę pozdrowić koniecznie swojego chłopaka gdańszczanina, a słuchaczy radia, słuchaczy z Gdańska, z Trójmiasta oczywiście zapraszam na kolejny quiz z bardzo ciekawymi pytaniami dotyczącymi Gdańska. Można się, proszę państwa, dzięki temu też czegoś nauczyć.
9: Audycja rozrywkowa.
1: Gry planszowe. Wielu z nas je docenia i chętnie po nie sięga w długie jesienno-zimowe wieczory.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Zapraszam państwa na spotkanie z moimi gośćmi z głowy pełnej przygód. Czym ta głowa jest tam ponabijana? Skąd w ogóle wzięła się ta inicjatywa i do czego ona prowadzi?
14: No jeśli chodzi o sam logotyp i wygląd naszej inicjatywy, chcieliśmy jakby zewrzeć jak najwięcej kwestii w jednym obrazku. Mamy obrazek, który pięknie pokazuje tą wybuchającą głowę pełną kości, którymi rzucamy przy okazji naszych rozgrywek. No i głowa pełna przygód, że te pomysły skąd wychodzą. To wszystko, całe rozgrywki naszych gier fabularnych dzieją się w naszych głowach. I my je tylko wyłącznie przekładamy formą narracyjną na stół, przy którym siedzimy.
17: Wspólna pasja zdecydowała, że stwierdziliśmy, właściwie Michał z resztą, bo ja dołączyłam później, stwierdzili, że założą inicjatywę, w ramach której będą dzielić się swoją pasją z innymi, zarażać innych tym, w jaki sposób lubią spędzać wolny czas, w jaki sposób lubią się rozwijać, no bo jest to bardzo kreatywne zajęcie. Wydaje mi się, że całkiem dobrze to idzie.
1: Ktoś zawsze musi zrobić ten pierwszy krok, czyli zaszczepić w nas tę pasję, a gry planszowe to jest coś fantastycznego. Jak wiemy, na rynku mamy coraz więcej możliwości. Kiedyś to był tylko prosty Chińczyk na przykład, a w tej chwili mamy gry dla dzieci, dla młodzieży, dla dorosłych i różnego rodzaju kombinacje. Państwo jesteście zwolennikami gier fabularyzowanych, prawda?
14: Tak, zgadza się. Tak jak już zostało wspomniane, gry planszowe, to można by je w jakiś sposób przyrównać do gier fabularnych, aczkolwiek w większości przypadków nie posiadamy tutaj żadnej planszy. Nie mamy tutaj żadnych swoich pionków. Mamy swoją kartę, na której tak naprawdę mamy opisane, kim w danym momencie jesteśmy, jaką postać, jaką rolę odgrywamy. I mamy jedną osobę, która tak naprawdę, można by powiedzieć, nie bierze udziału w rozgrywce jako postać, tylko jest tym narratorem, tak zwanym mistrzem czy mistrzynią gry. I to jest osoba, która rzeczywiście pełni funkcję tutaj światopoznawczą dla wszystkich. Też przedstawia wszystko, co się dzieje, żeby pozostali gracze czy graczki mogli sobie wyobrazić w głowach po prostu, jak to wszystko wygląda, jak to wszystko przebiega. Ta osoba jest osobą, która przedstawia świat, gracze na niego reagują w jakiś sposób, podejmują decyzje zgodnie ze swoimi postaciami i ponownie wraca to do takiego mistrza gry i on reaguje na to, co oni działali dalej, jakby pchając ich dalej w jakąś przygodę, osadzone w przeróżnych realiach. Tutaj jakby gry fabularne nie zamykają się w jednym świecie, jest ich mnóstwo, śmiało powiedzieć, że to są setki takich światów. Czy byśmy chcieli zamknąć się w świecie jakimś fantazy, czy chcielibyśmy w jakimś turystycznym świecie, czy science fiction, czy bajkowym nawet.
17: Czy totalna abstrakcja też jak najbardziej wchodzi w grę.
14: Tak, tutaj oczywiście jakby staramy się, żeby to wszystko nie przekładało się na nasze życie codzienne, aczkolwiek da się. Teraz jakby możemy śmiało rozegrać, bo są też systemy, które wspierają takie właśnie walki polityczne, że tak powiem. Można w swoim wymyślonym świecie bawić się w takie kwestie i zobaczyć, jakby to wyszło i co by było gdyby, ale tak naprawdę tutaj uruchamiamy wyobraźnię na zupełnie innym poziomie. To, co już wcześniej Ania wspomniała, że to rozwija kreatywność, już jest to oparte nawet badaniami, że po prostu rozwój wyobraźni od najmłodszych lat tak naprawdę i przez młodzież już nastoletnią i przez dorosłych wymusza działanie mózgu w zupełnie inny sposób. Na kreowanie jakiejś wizji tego, co się dzieje zupełnie wykraczającego poza nasze codzienne życie. Jest to naprawdę ciekawe móc zobaczyć nawet ze strony takiego mistrza gry, którym w tym przypadku ja jestem, jak gracze zmieniają się. w trakcie rozgrywki. Miałem przyjemność prowadzić jedną właśnie z takich sesji dla dzieci w wieku 8-9 lat. I one siadając do stolika były bardzo podekscytowane. Co to będzie? Czy będą lasery, czy będą rakiety, czy będą kucyki pony? W trakcie rozgrywki ze speszonych dzieci z samego początku wychodziły naprawdę w skórze świetnych bohaterów. Ta zmiana, taka o 180 stopni samych właśnie postaci będących na miejscu.
1: W jakie tematy najchętniej wchodzą gdańszczanie? Czy to są jakieś tematy lokalne związane z Gdańskiem, czy być może jest to fantasy, a może kryminał, a może jeszcze zupełnie inny temat?
14: To już naprawdę ilu graczy, tyle jest pomysłów na to wszystko. Oczywiście też ilu mistrzów gry, bo to my jako ci narratorzy tworzymy całą tą historię. Pojawiają się u nas sesje, które może akurat nie dotyczące Gdańska, z tego co pamiętam, ale mieliśmy jedną z mistrzyń, które prowadziły po prostu sesję w Gdyni w latach 30. chyba
17: tak,
14: zeszłego 30. wieku.
17: XX wieku.
14: Mhm. I naprawdę opierając to wszystko na kwestiach historycznych Gdyni samej. Więc da się i ludzie chętnie przychodzili na takie właśnie rozgrywki. My jakby nie staramy się wymuszać na kimś rozgrywania kwestii historycznych związanych z miejscem, w którym się znajdujemy. Tutaj staramy się jak najbardziej pobudzić tą wyobraźnię graczy, żeby poznawali nowe, wykreowane przez nas światy i w nich w jakiś sposób starali się działać. Czy tak naprawdę można powiedzieć, że gdańszczanie mają jakiś ulubiony setting w tym wypadku? Wydaje mi się, że nie. Popularność wszystkich systemów, które rozgrywamy, jest mniej więcej na tym samym poziomie, co można śmiało określić tym, że zdarzało się, że miejsca na nasze wydarzenia schodziły w ciągu 2 czy 3 minut od rozpoczęcia.
17: Czasem minuta nawet.
14: Czy nawet minuty od rozpoczęcia zapisów, gdzie takich miejsc na takie jedno wydarzenie mamy od 20 do 30. Więc chętnych jest jak najbardziej dużo. I to nie konkretnie sprecyzowanych jakby w jednym kierunku, że ja chcę, żeby to było w Gdańsku, czy ja chcę, żeby to było w Sopocie, czy żeby to było w średniowiecznej Polsce, czy w ogóle w Europie, czy w science fiction, czy w fantasy, kompletnie nie ma to znaczenia. Ludzie bardziej z samego początku, wydaje mi się, chcieli przychodzić na takie nasze wydarzenia, głównie po to, żeby poczuć coś innego. Mnóstwo osób przychodziło po to, żeby spróbować rzeczywiście innej rozrywki. I tak jak teraz rozmawiamy o kwestii właśnie, że jesienno-zimowe wieczory spędzić gdzie indziej niż przed komputerem, oczywiście jest to świetna alternatywa dla właśnie takiego siedzenia przed komputerem i gdzieś tam klikania myszką czy klikania na klawiaturze. Trzeba wyjść, to jest ważna sprawa. I trzeba się nastawić na to, że trafiamy do obcych ludzi, co też aktualnie jest dla wielu osób trochę problematyczne, jeżeli chodzi o gdzieś tam swoją strefę komfortu. Więc trzeba się nastawić, że rzeczywiście zostaniemy wrzuceni między kompletnie losowe osoby. Nie zdarzyła nam się chyba jeszcze sytuacja, żeby ktoś nie odnalazł się, bo jakby staramy się robić taką atmosferę przyjazną dla wszystkich, i dla świeżaków kompletnych, i dla takich już legend trójmiejskich, jeżeli chodzi o granie właśnie w gry fabularne.
1: Szukamy alternatywy dla telewizji, komputerów i smartfonów. Witam pana Michała Rzeczyckiego, Annę Duraczyńską-Wal z głowy pełnej przygód.
2: Co jest grane w Trójmieście?
17: Do komfortu graczy też bardzo mocno przyczynia się to, że zawsze w momencie, kiedy zapowiadamy sesje, które będą prowadzone, podajemy też potencjalne tematy niekomfortowe, które mogą się pojawić w trakcie rozgrywki, no bo każdy ma jakieś tam doświadczenia życiowe, jeden będzie bał się pająków, inny węży, a ktoś inny ślimaków, jak na przykład ja, ale gracz zapisując się na daną sesję ma świadomość, że dany temat może się pojawić, więc jeżeli temat jest kompletnie nieprzekraczalny dla niego, wie, że powinien wybrać inną sesję. Co więcej, bardzo mocno zwracamy uwagę naszym mistrzom gry, żeby powiedzieli graczom na samym początku, że w każdym momencie mogą się wycofać. Jeżeli na przykład w którymś momencie rozgrywka w trakcie już jej przebiegu przestanie być dla kogoś komfortowa, ta osoba może w każdym momencie wstać, powiedzieć: przepraszam, dla mnie to jest za dużo.
1: Do usłyszenia.
9: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

0: poradniku radiowym, dzięki któremu wyruszymy na trójmiejskie trasy do Nordic Walking. Edyta Stańczyk zapraszam na spotkania z naszymi gdańskimi ekspertami oraz z gdańszczanami pełnymi pasji i chęci do dobrej zabawy na naszej antenie. Startujemy tak więc kije w ręce.
1: Audycja poradnicza.
0: Europejskie Stowarzyszenie Jesteśmy Aktywni to organizator wyjątkowych wydarzeń sportowych z cyklu Misja Możliwa, organizator profesjonalnych szkoleń Nordic Walking oraz inspirujących obozów sportowych. Jest ze mną prezeska tego stowarzyszenia, pani Beata Zarach. Witam panią bardzo serdecznie.
2: Witam serdecznie.
0: Trójmiasto jest gdzie chodzić, prawda? Bo teren jest bardzo zróżnicowany. A to można sobie przy plaży, a to można właśnie po Trójmiejskim Parku Krajobrazowym. Państwa ulubione tereny. Jak się już gdzieś chcecie zapuścić dalej, to jakie to są miejsca?
2: Jeżeli my się chcemy zapuścić dalej, tak? Czy to jest tak, że ja uwielbiam prowadzić zajęcia w ogóle w lesie, ponieważ on daje bardzo dużo możliwości, jeżeli chodzi o kreatywne prowadzenie treningu, tak? Możemy wykorzystać i górki, i teren, który tak samo też jest, prowadzi w górę, w dół, a oprócz tego też plaża. Jak najbardziej plaża, tam bardzo mocno pracują stopy. Tam można tak samo też bardzo mocno podszkolić sobie technikę, jeżeli chodzi o wybicie się właśnie ze śródstopia i z dużego palucha. No ale tak samo też jeszcze musimy tutaj wspomnieć, że mamy jeszcze jedną lokalizację, gdzie prowadzi też jedna z naszych instruktorek i sędziów głównych w Nordiku. Jest to pani Monika i ona prowadzi zajęcia też w Gdyni raz w tygodniu, tak? Bo ja bardzo do tego zachęcam, żeby śledzić różnego typu akcje w swoim mieście, jeżeli chodzi o to, nawet gdzie można bezpłatnie uczestniczyć w takich zajęciach, a u pani Moniki w Gdyni takie zajęcia też trwają około 1,5 godziny.
0: Możemy sobie spacerować na różne sposoby, w różnym tempie, ale jeśli do tego dołożymy te kije, to one coś faktycznie wnoszą? Właśnie czym różni się taki zwykły spacer od spaceru z kijami?
2: Jeżeli chodzi o kije do Nordic Walking, to przede wszystkim one bardzo mocno odciążają kręgosłup, odciążają tak samo też kolana. U nas na zajęciach i w stowarzyszeniu, Europejskim Stowarzyszeniu Jesteśmy Aktywni, bardzo mocno kładziemy tak samo też nacisk na technikę i na jakość ruchu. Wiadomo, że do nas na zajęcia trafiają osoby, które mają bardzo dużo ograniczeń, jeśli chodzi o ruch, o ciało, o swoje tak samo też mięśnie, ale to wygląda tak, że nie od razu Rzym zbudowano, tak? Wszystko robimy małymi krokami.
0: Misja możliwa, nie? Te cele, które sobie stawiacie.
2: To też, aczkolwiek imprezy Nordic Walking Mission Possible to jest zupełnie jakby inny dział u nas w stowarzyszeniu.
0: A powracając do tego, co możliwe tu i teraz, w Gdańsku lokalnie właśnie.
2: Jeżeli chodzi o zajęcia, to one tutaj u nas w Gdańsku odbywają się zawsze w środę o godzinie 18, także wszystkich słuchaczy bardzo serdecznie zapraszam.
0: Jakie miejsce?
2: My generalnie chodzimy do teraz, do końca września, zawsze w lesie, na terenie miękkim, przede wszystkim zróżnicowanym, bo w dzisiejszych czasach wyprowadzenie ludzi na spacer z kijami już się dawno skończyło. Ja prowadzę zajęcia z różnymi grupami mieszkańców miasta Gdańska i tutaj w ogóle Trójmiasta i okolic. Są to ludzie od 18-19 lat do 60-70. Moją najstarszą uczestniczką zajęć jest pani Zosia, która ma przeszło 90 i ma się w bardzo dobrej kondycji. Także jeżeli chodzi o grupę odbiorców, to tak samo też zajęcia są zawsze dopasowane do osób, które uczestniczą u nas na zajęciach. Do końca września chodzimy w lesie, spotykamy się zawsze na końcu ulicy Abrahama pod krzyżem, a później już przenosimy się do Parku Regana, spotykamy się pod Pomnikiem Wolności, no i stamtąd mamy zawsze 2 godziny takiego solidnego treningu, gdzie jest trening i siłowy, izometryczny. Jest to tak zwany trening, który przygotowuje nasze ciało też między innymi do zimy, no a później tak samo też do lata. Wiadomo, że kiedy spadnie śnieg, kiedy są tak samo też różne, teren jest nierówny, kiedy jest ślisko, każdy powinien mięśnie stóp, mięśnie nóg, mięśnie tak samo też generalnie naszego koru mieć trochę wzmocnione. Także tego typu rzeczy, jeżeli chodzi o kijki, też jak najbardziej wykonujemy.
0: No to dobrze, ale jest jakaś alternatywa. 2 godziny sobie tak spacerujecie i to jest taki trening z rozgrzewką, rozumiem.
2: Treningi, akurat jeżeli chodzi o moją osobę, to prowadzę też dla miasta Gdańska. Są to treningi bezpłatne dla mieszkańców miasta Gdańska. One się znajdują w różnych lokalizacjach.

0: organizacjach i to jest ten program Aktywuj się w Gdańsku. I tam sobie można wybrać różną aktywność. Jedni wolą zumbę, jedni wolą zdrowy kręgosłup, jedni wolą tak samo też Nordic Walking. I ja akurat prowadzę zajęcia, które odbywają się w niedzielę o godzinie 8 rano, także serdecznie zapraszam. Są to zajęcia bezpłatne dla mieszkańców i tam jak najbardziej chodzimy sobie godzinkę, no tak do półtorej, tak? Ja tam akurat jeszcze wplatam takie różne ćwiczenia aktywizacyjne, no ale wtedy panie zawsze dają mi taki feedback, że się rewelacyjnie czuły, bo rano sobie tylko wypiły ewentualnie wodę z cytryną, później przyszły, rozruszały się, no i teraz każda pędziła na kawę i na jajeczce.
1: Świetnie.
0: No, oprócz tego jeszcze mamy w środę, to są takie zajęcia dla grup bardziej zaawansowanych, ponieważ tam mamy treningi, które trwają 2 godziny. Wykorzystujemy też gumy oporowe, gdzie robimy też tabaty z kijami. No fakt jest taki, że w dzisiejszych czasach dobry instruktor i dobry trener to jest skarb. U mnie na zajęcia potrafi przychodzić po 20-25 osób, ale no to są zbyt już duże grupy. No ale no niemniej jednak ludzie potrzebują no czegoś więcej jak spaceru z kijami. No bo na spacer z kijami możemy się umówić z sąsiadką o godzinie 15, 16 albo do południa sobie po prostu wyjść do lasu.
2: Audycja poradnicza.
1: Pani Beata Zarach. Czy mieszkańcy właśnie Trójmiasta pokochali Nordic Walking? Bo kiedyś było tak, że kojarzyło nam się to głównie z takim spacerem dla starszych osób, prawda? Ale okazuje się, że tak naprawdę odbywają się różne dyscypliny sportowe. Nie tylko się spaceruje, już się nawet biega z kijami do Nordic Walking, prawda?
0: Zgadza się, tak. Są to tak samo też marszobiegi takie. Są to zazwyczaj dystanse takie ultra, które no półmaratony i ultra. I w tym momencie kije pomagają też biegaczom pokonać szybciej, tak samo też dystans, tak? Organizatorzy, jeżeli chodzi o dzisiejsze eventy, w regulaminie swoich imprez pozwalają używać kijów, tylko to wtedy nie są kije do nordika, tylko to są kije do trekkingu. To są kije składane, które często gęsto sobie właśnie uczestniczy biorą i to jakby przywiązują, przymocowują, tak samo też do swoich plecaków, które zawsze mają ze sobą, tak? Mhm. Gdzie mają tam ewentualnie jakieś izotoniki, jakieś tak samo też batony energetyczne, żeby się wspomóc na tracie.
1: No, wspomniała pani o tym, że sporo młodych ludzi dzisiaj też chodzi z kijami.
0: Tak, to się akurat zgadza i ja tak samo też widzę u siebie taki trend, że osoby, które są już dzisiaj seniorami, są na emeryturze, one potrafią spotkać się same i sobie po prostu iść, ale dzisiaj ludzie sobie bardzo cenią oprócz tego jeszcze ćwiczenia, które tak samo też mogą wykonać, które są tak samo też dostosowane do nich, które tak samo też pozwalają im poczuć własne ciało, że tak powiem. Młode osoby mają bardzo dużo schorzeń, jeżeli chodzi o kolana, o kręgosłupy, bolą ich tak samo też kręgosłupy. W dzisiejszych czasach bardzo dużo siedzimy przy komputerze, zapominamy o ruchu, zapominamy o tym, żeby tak samo też się nawadniać. My u nas na zajęciach zawsze rekomendujemy, żeby każdy miał te 0,5 wody ze sobą. No a oprócz tego jeszcze młodym osobom siadają tak samo też odcinki szyjne, tak samo też i nadgarstki.
1: Pokolenie smartfonów i komputerów, nie? To wszystko jednak pokutuje. To się widuje w różnych miejscach, na różne sposoby, tak? Jedni ciągną te kije, drudzy gdzieś tam bardziej do przodu. No tak, wszystko jest kwestią techniki. Czy jest jakaś technika jedna? Czy jest wiele technik, jeśli chodzi o chodzenie z kijami? Na co zwracać uwagę, żeby mieć z tego jakiś zysk, a nie robić sobie krzywdę?
0: Przede wszystkim dobre kije. To, co ja obserwuję u mnie na zajęciach, to czasami się zastanawiam, czy to są kije faktycznie do Nordica, chociaż tak było napisane, no bo pani kupiła przecież z kasety i tam było bardzo polecane, rekomendowane, ale niemniej jednak odsyłam każdego, kto chce zaopatrzyć się w dobre kije i uczestniczyć na zajęciach już tak faktycznie, mocne postanowienie i zaczynam się po prostu ruszać, żeby najpierw porozmawiał z instruktorem, tak? Wiadomo, że przychodząc na zajęcia, każdy bierze to, co ma pod pachą, albo jedni mają od mamy, jedni mają od babci, albo mama nie chodzi, albo po prostu kije leżą, tak? Albo kiedyś były takie, a często gęsto są to kije, które są ciężkie, aluminiowe, które nie mają tak samo też rękojeści.
1: Pani Beata Zarach, miło mi było panią gościć.
0: Dziękuję ślicznie.
2: Audycja poradnicza.
1: Imprezy sportowe, kulturalne czy sprawy, którymi żyje całe Trójmiasto. Rękę na pulsie trzyma jak zwykle niezastąpiona Iwona Wyciślo, która przedstawi przegląd wydarzeń tygodnia.
3: Iwona Wyciślok, zapraszam. Poszukiwany za terroryzm 35-latek zatrzymany na gdańskim lotnisku. To obywatel Turcji, poszukiwany czerwoną notą Interpolu. Mężczyzna przyleciał do Polski samolotem rejsowym z Larnaki. Legitymował się cypryjskim dokumentem. Oni mają wiedzieć, jak zadbać o bezpieczeństwo. Ponad 100 samorządowców z Pomorza wzięło udział w ćwiczeniach z zakresu obrony cywilnej.
4: Prosimy nie blokować przejścia.
5: Nam mieszkańcy zadają pytania i słusznie, my zadajemy pytania tutaj i chcielibyśmy też potem przekazywać te gotowe odpowiedzi, żeby wszyscy czuli się przygotowani do ewentualnych zagrożeń.
3: Wójtów, burmistrzów i prezydentów szkolili eksperci z Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni. Artyści w gdańskich szkołach. Artystki i artyści mogą zgłaszać się do programu Edukacja do Kultury. Wybrane osoby od października do grudnia poprowadzą w gdańskich szkołach zajęcia artystyczne. Agresywny pasażer w rękach gdańskiej policji. Do zdarzenia doszło na jednym z przystanków przy trakcie Świętego Wojciecha. 35-letni mieszkaniec Gdańska wszczął awanturę z kierowcą, obrażał go, następnie opluł i wybił szybę w pojeździe. Teraz grozi mu do 5 lat więzienia. Kara nie ominie też piratów drogowych. Zakończyła się ogólnoeuropejska akcja Road Poll Safety Days. O szczegółach aspirant Adrian Zabrocki z Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.
6: Akcja jest europejską inicjatywą, której celem jest podniesienie świadomości uczestników ruchu drogowego, zmniejszenie liczby wypadków, gdzie założeniem jest wizja zero, czyli zero ofiar na drodze.
3: Następna tak duża akcja odbędzie się w październiku. Marek Jarolim nie jest już trenerem piłkarzy Arki Gdynia. 42-letni czeski szkoleniowiec stracił posadę po porażce 1-2 w Siedlcach z Pogonią, która była czwartą wyjazdową przegraną Gdynian. Kobieta i czterech mężczyzn usłyszało zarzuty w śledztwie dotyczącym oszustw metodą na wnuczka policjanta i pracownika banku. Gang działał m.in. w Gdańsku, Gdyni, Warszawie i Lublinie. Mężczyźni zostali aresztowani, a podejrzana 33-latka trafiła pod policyjny dozór. Pokrzywdzeni stracili ponad 600 tysięcy złotych.
2: Tydzień w Trójmieście.
3: Od nowego roku w Pucku ruszy Wydział Zamiejscowy Sądu Rejonowego w Wejherowie. Ma odciążyć obciążony pion ksiąg wieczystych i ułatwić mieszkańcom powiatu puckiego załatwienie spraw urzędowych. Lokal jest już wynajęty, trzeba jeszcze domknąć kwestie formalne. Zakończył się remont przejścia podziemnego pod ulicą Śląską w Gdyni. Odnowione zostały schody, ściany i poręcze. Na ścianach pojawiła się powłoka antygrafiti, która ma ułatwić ich późniejsze czyszczenie. Niestety, kilka dni po odnowieniu tunelu jego ściana ponownie została zdewastowana. Miasto apeluje, by nie niszczyć miejskiej przestrzeni. Do połowy października potrwa akcja Jesień 26. Jej celem jest skuteczniejsza ochrona lasów przed tymi, którzy je niszczą. Spacerując po lesie można się teraz natknąć na patrole Straży Leśnej albo Policji, mówi Łukasz Plonus z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku.
7: No nie jest ona skierowana przeciwko jakiemukolwiek zbieraniu grzybów czy wypoczywaniu w lesie. Chodzi o to, żeby każdy mógł poczuć się w lesie bezpiecznie.
3: Pod lupą są złodzieje drewna i osoby, które rozjeżdżają las kładami. Dar młodzieży wrócił do domu. Szkolny żaglowiec Uniwersytetu Morskiego w Gdyni powrócił w środę do portu macierzystego po blisko 6-miesięcznym rejsie. Głównym celem wyprawy był udział w obchodach 250-lecia niepodległości USA. 13-latek uciekał elektrycznym motocyklem przed policją w Gdańsku. Najpierw po ulicy, potem po chodniku między pieszymi. Wpadł po tym, jak nie zapanował nad jednośladem i się wywrócił. Pojazd nie miał polisy OC, nie był dopuszczony do ruchu oraz posiadał fałszywą tablicę rejestracyjną. Szkoła podstawowa nr 84 przy ulicy Otomińskiej w Kokoszkach zostanie rozbudowana. Projekt zakłada m.in. zaprojektowanie od 6 do 8 sal dydaktycznych dla dodatkowych klas 1-3. Powiększone mają zostać m.in. stołówka, świetlica oraz biblioteka.
1: Iwona Wyciślok zebrała te ważne informacje. Jeśli tematy lokalne są dla Państwa ważne, proszę zostać z nami, bo warto. Edyta Stańczyk, zapraszam.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Zdarzyło się Państwu usłyszeć, że depresja to moda, że dzisiaj wszyscy mają depresję. Temat często bagatelizowany, ale nie przez gdańskich specjalistów, którzy są dzisiaj ze mną. Pani Aldona i pan Marcin Dybuk z Magle Życia. Ja nazywam się Edyta Stańczyk i witam Państwa serdecznie.
8: Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
2: Przydatne dla mieszkańców Trójmiasta.
1: Pani Aldona jest psychoterapeutką specjalizującą się w pracy z osobami dorosłymi, tak w dużym skrócie, bo za chwilę sobie będziemy rozwijać te tematy. A pan Marcin jest dziennikarzem, autorem podcastu Podróż do męskości. bliskości. Na co dzień pracujecie Państwo z osobami dorosłymi, które są między innymi wypalone zawodowo. To jest dzisiaj duży problem gdańszczan, gdyby się tak przyjrzeć temu tematowi?
4: Nie znam badań, ale na pewno, bo w zasadzie to można by było to podzielić, myślę sobie, na grupy wiekowe, bo rzeczywiście chyba więcej takich skłonności do tego, żeby się wypalić, to mają osoby dojrzałe, które po prostu mają zupełnie zostały inaczej wychowane w innych realiach, nie też takiego niedbania o siebie, dopiero się tego uczymy. Za bardzo nie wiemy, jak się obchodzić z naszymi emocjami, jakie one są, jak je nazywać. Natomiast to młodsze pokolenie, to Gen Z, ale nie tylko, no to oni już troszkę w innych czasach dorastają. Przede wszystkim mają dostęp do wiedzy takiej, choćby nawet jeżeli to jest trochę taka zniekształcona, ta TikTokowa i Instagramowa, no ale jednak. Uważam, że wypalenie to jest bardzo duży problem, który dotyczy nie tylko pracowników, ale też przede wszystkim kadry menedżerskiej. I myślę, że to jest taki temat, który jest, no niby się o nim mówi, są różne badania, są różne materiały, które są podsyłane HR-owcom, bo ja też pracuję jako HR-owiec w jednej z organizacji, wspieram pracowników i kadrę kierowniczą, ale jednak więcej się wymaga od kadry menedżerskiej.
8: Znaczy ja dodam do tego, że wypalenie zawodowe szczególnie jest widoczne u mężczyzn. Ja to pracując z mężczyznami widzę bardzo wyraźnie, że jest duży problem. Wypalenie zawodowe bierze się między innymi z tego, że nie radzimy sobie z emocjami. Nie radzimy sobie z emocjami, bo nie wiemy, że te emocje mamy albo jakie te emocje mamy. I jesteśmy nauczeni, mówię my, dlatego że jestem z tego pokolenia lat 70. XX wieku, a więc duża grupa osób właśnie... Tak duża grupa osób ma duży problem. My praktycznie zostaliśmy nauczeni, chłopaki nie płaczą.
1: Tak, dokładnie.
8: Słyszeliśmy często, nie rycz, wstawaj, weźcie w garść, nie wypada, nie musisz być twardy, nie przesadzaj. I to wszystko sprawiło, że my upychamy te emocje. My takie upychamy warstwa na, po warstwie, warstwa na warstwie i na końcu mamy taki moment, że jak mamy tych warstw kilka, nawet jakby tak popatrzeć remontowo, jak remontujemy mieszkanie, to jak chcemy, malujemy i zrywamy stare farby, to jak ciężko te stare farby jest zerwać. I teraz to są te warstwy upchnięte i one są już praktycznie jak kamień. I teraz my nie mamy dostępu do tego tak naprawdę, co się z nami dzieje i powielamy błąd za błędem. Powielamy raz, drugi, trzeci. Bardzo często my, mężczyźni, chociaż kobiety tak, że to nie jest tak, że tylko mężczyźni, powiedziałbym, że chyba coraz częściej także kobiety, nie wiem, sięgamy do kieliszka, bo to jest jedyna forma rozluźnienia, jaką znamy, tak? Wielu menadżerów, zresztą wielu pracowników kończy dzień kieliszkiem. Czy whisky, czy piwo, wino w domu tak kończy. No tak, ale z drugiej strony wiele osób też zaczyna dzień od kieliszka, bo jeśli popatrzymy na statystyki, codziennie się sprzedaje 3 miliony małpek, z czego milion przed południem.
1: Teraz tak. Mamy prohibicję w Gdańsku od północy, wiadomo. Warto próbować.
8: Warto próbować. Dla mnie osobiście ta gdańska prohibicja to bardzo fajny pomysł.
1: Zwłaszcza, że mamy duży problem prawda? Tak jak Państwo wspomnieliście, statystyki nie są zadowalające. Podobnie dzieje się, jeśli chodzi o nasze zdrowie psychiczne, bo też Pomorskie ma tutaj niechlubne statystyki. Jesteśmy w czołówce.
8: No i tutaj, znaczy tak, jesteśmy w czołówce i nie chcę z tym dyskutować, ale rozmawiałem też z ekspertami. My po prostu solidniej wykonujemy, wszystko wskazuje na to, że my solidniej wykonujemy badania niż inne regiony, bo myślę sobie, że ten case gdański, pomorski, on jest bardzo podobny w całym kraju. Nie poświęcamy zbyt wiele uwagi wypaleniu zawodowemu, depresji, chorobom zdrowia psychicznego, a więc te nasze statystyki są moim zdaniem bardzo mocno zakłamane, albo niedokładne, może nie tyle zakłamane, co niedokładne. Jak rozmawiam z mężczyznami, jak rozmawiam w ogóle generalnie z osobami dorosłymi, to bardzo często słyszę, że ktoś ma jakiś problem, albo widzę, że boryka się z jakąś dolegliwością i pytam się, czy byłeś z tym na przykład porozmawiać z psychoterapeutą albo z psychiatrą. Nie, po co? Nie, ja sobie dam radę. Nie, no bo, to mi przejdzie, ale to nie przychodzi. No to trwa.
4: Bo zdrowie psychiczne, to generalnie czy wypalenie, czy jakieś problemy ze zdrowiem psychicznym, nawet jeżeli to są jakieś stany depresyjne, stany lękowe, depresje, epizody i tak depresyjne i tak dalej, no to jest po prostu wstydliwe, mimo że tyle o tym mówimy, to zwłaszcza myślę u osób, które takich wysoko funkcjonujących, ale nie tylko, bo każda grupa ma swoje takie wstydliwe części, to jest po prostu temat, który się kojarzy ze słabością, z tym, że ja coś zawalam, czegoś nie dowożę. Taka myśl, że no to co, to teraz muszę się z tego życia tak trochę usunąć, bo czasami to tak jest, że trzeba faktycznie odpocząć i się troszkę wylogować w takim znaczeniu, że iść na zwolnienie lekarskie. To jest, myślę, coś, co jest bardzo trudne. No to jest tak, jakby ktoś po prostu odłączył prąd. I często jest tak, że takie osoby próbują się najpierw oszukiwać, właśnie tak troszkę bagatelizować albo sobie kompensować właśnie przez różne tam, nie wiem, sport, alkohol, taki sport mam na myśli.
8: Ekstremalny.
4: Taki ekstremalny, tak, że taki no trochę nieadekwatny do tego, ile tego sportu jest potrzeba. Ale na końcu najczęściej jest ściana, no bo nie oszukamy naszego ciała, nawet jeśli oszukamy głowę, to nie oszukamy naszego ciała, ciało.
8: Czas, kiedy możemy oszukiwać naszą głowę, jest określony. Czy jeden ma dłuższy, drugi krótszy, ale generalnie jest określony i nasze zdolności są, po prostu wyczerpują się. I znowu po statystyki, tutaj akurat się po prawdziwe statystyki i moim zdaniem dokładne, czyli ponad około 5 tysięcy osób rocznie popełnia samobójstwo w Polsce. Od 6 lat te statystyki w 2024 roku drgnęły lekko w dół, czyli teraz mamy 4800 tam z jakimś haczykiem, ale przez ostatnie 5 lat było 5 tysięcy z haczykiem, z czego 80% to są mężczyźni. Dlaczego? Dlatego, że właśnie to, co Aldona mówiła, nie przyznają się do słabości, nie potrafią się przyznać do słabości, nie wiedzą, że się mogą przyznać do słabości.
4: No tak, ale też znam kobiety, które tak samo prężą, powiedziałabym, metaforycznie muskuły i nie pozwalają sobie na to, żeby wziąć zwolnienie.
8: Kardiolodzy albo inni lekarze mówią: ale pan jest zdrowy. No ale panie doktorze, mnie serce boli. Nie, tam nic nie działa, tam wszystko jest w porządku. I dobry lekarz mówi: niech pan idzie porozmawiać z psychiatrą. Ja znam bardzo wiele przypadków takich, nawet wśród moich znajomych, którzy mówili: miałem problem z oddychaniem. Byłam u lekarza, a lekarz mówi: tu jest wszystko w porządku, niech pan idzie do psychiatry. I okazywało się, że ta osoba ma jakieś tam problemy ze zdrowiem psychicznym. I jakby to jedna rzecz, a druga rzecz, to którą ja chcę podkreślić, bo my tak mówimy o tym, że taki problem, to, ale naprawdę jest bardzo trudno w dzisiejszych czasach odpoczywać, odreagowywać.
1: Ja chciałabym tutaj przy tej okazji nawiązać, bo zorganizowaliście państwo dla gdańszczan taką konferencję dotyczącą różnych twarzy depresji. No właśnie.
4: Tak uśmiechamy się. Tak. Dobrze, to ja teraz zacznę.
8: A wcześniej też zaczęłaś.
4: Tak, to było spotkanie zorganizowane w ramach Gdańskiego Miesiąca Zdrowia Psychicznego. W ogóle super inicjatywa i bardzo dobrze, że Gdańsk poświęca miesiąc, żeby w różnych kontekstach, w różnych obszarach, z różnymi osobami, w różnym wieku i różnej płci rozmawiać na ten temat. To było spotkanie 360 stopni, tak to nazwał Marcin. Mi się to bardzo podoba. Dlaczego? Dlatego, że ono rzeczywiście, można sobie było obejrzeć te zdrowie psychiczne, tu konkretnie mówiliśmy o depresji, z różnych perspektyw. Z perspektywy kobiety, która przeszła depresję, z perspektywy mężczyzny, który był naprawdę na takiej krawędzi swojego życia, też przeszedł depresję, lekarza, no, psychiatry, psychoterapeutki, no ja akurat byłam psychoterapeutką. I rzeczywiście to było bardzo ciekawe, bo my zaplanowaliśmy pół godziny na pytania od widzów, od uczestników i tak sobie później myślałam, wie, dobrze, że Marcin, te pół godziny określiłeś tak, po prostu powiedziałaś o tych ramach czasowych, bo tych pytań było jeszcze więcej i ludzie, mimo że tyle się mówi, tyle się edukuje, to ten temat jest cały czas z różnych perspektyw nieznany, jest taki niedopowiedziany.
8: I to jest duży problem, bo z jednej strony, co też pokazały pytania z publiczności, że system nie wyrabia, znaczy system zdrowia psychicznego w Polsce nie wyrabia i mam nadzieję, że to, co w przestrzeni medialnej, o czym się mówi, czyli o ograniczeniu pieniędzy na zdrowie psychiczne, się nie wydarzy, ale z drugiej strony też jakby tutaj mamy ten problem edukacyjny. My ciągle mało wiemy. Mimo tego, że ja się bardzo cieszę, że coraz więcej mówimy o zdrowiu psychicznym, że mamy, nie wiem, w lutym Dzień Walki z Depresją, że w październiku Dzień Zdrowia Psychicznego. Super, ale jakby to są takie dwa dni, kiedy się o tym bardzo dużo mówi, a ja uważam, że my się każdego dnia zmagamy z jakimiś problemami, nie chcę powiedzieć zdrowia psychicznego, ale emocjonalnymi.
1: Chciałam jeszcze wrócić do pani gabinetu w Gdańsku na przykład, bo jak przychodzą do pani pacjenci, to właśnie, w którym momencie oni wiedzą, że to już jest problem duży, że to już jest na przykład depresja?
4: To jest różnie.
1: Czym jest depresja właśnie? Bo ja mówiłam na początku o tym takim trywializowaniu tego tematu, nie? Że dzisiaj tam wszyscy mają depresję, albo że to tam przypadłość gwiazd.
4: Powiedziałabym przede wszystkim tak, że to zależy, bo niektórzy przychodzą ze zdiagnozowaną depresją u psychiatry. Niektóre osoby ja wysyłam na konsultacje, bo psychoterapeuta to nie jest osoba, która diagnozuje. Oczywiście my pewne rzeczy widzimy i możemy ocenić, ale od stawiania diagnoz jest psychiatra.
1: Lekarz.
4: Tak, lekarz. I zawsze wtedy wysyłam na konsultacje. I są też osoby, które po prostu się zgłaszają, bo coś w życiu utykają w jakimś miejscu. Albo jest coś, co się powtarza i po prostu już nie chcą tak żyć, chcą pracować. To nie zawsze jest depresja, no ale zawsze to jest jakiś dyskomfort psychiczny. Tak, to
8: no tak, ale z drugiej strony depresja ma konkretne objawy. Jeśli mówimy tutaj o depresji, no to na przykład brak energii do życia, niemożność wstania z łóżka, smutek, który trwa dłużej
4: wahanie
8: niż...
4: Wahanie nastroju,
8: smutek, który trwa dłużej niż 14 dni, z którego nikt nas nie może wyciągnąć, czyli generalnie rozmowa z przyjacielem, czy wyjście do miasta nie pomaga, nie poprawia nastroju. A więc jest konkretnych kilka czynników, które mówią, aha, jeśli jest tak, to jest problem. Znaczy, nie wiem, u mężczyzn libido, generalnie niemożność wyspania się, czyli bezsenność. Bardzo często osoby chore na depresję budzą się o określonej godzinie, na przykład o 3:00 i już nie mogą zasnąć. Czują, że są zmęczone, ale już nie mogą zasnąć. A więc generalnie można powiedzieć, że ten cały organizm jest rozregulowany, choć są też takie osoby, które na przykład przed depresją uciekają w pracoholizm i świetnie sobie z tym radzą. Na przykład pracują od godziny X od 8 do 16. Nie widać tego w pracy. Są uśmiechnięci. Wyglądają na...
4: No zresztą
8: mówi się, że
4: depresja.
8: Tak, mówi się, że depresja jest najbardziej uśmiechniętą chorobą. A więc generalnie sobie świetnie radzą. I 16 wychodzą do domu i tam gasną.
4: No bo depresja, można by było tak bardzo, bardzo ogólniając, to są takie... No albo nas wycofuje, albo właśnie mamy tą nadaktywność trochę jakby się... Byśmy się nie chcieli pogodzić, że chyba coś nie gra, no to więcej. To są...
1: Proszę Państwa, no tak jak słyszymy, nie bójmy się szukać pomocy, prosić o pomoc. A czy my w Gdańsku w ogóle mamy takie miejsca, gdzie możemy prosić o jakąś bezpłatną poradę, pomoc na początku?
4: Ja zawsze sercem jestem, oczywiście jest bardzo dużo różnych jednostek, centrów też takich, które prowadzą, które są z ramienia miasta. Wsparcie w gdańsku.pl, strona miasta Gdańsk, która świadczy, gdzie w zasadzie można uzyskać taką pierwszą pomoc konsultacyjną w ogóle, jeżeli jesteśmy w trudnej sytuacji i telefoniczną, ale nawet się spotkać. Ja zawsze też jestem całym sercem przy Fundacji FOSA, która prowadzi naprawdę rozmaite projekty takie i tam też można się zgłaszać i właśnie oni świadczą pomoc bezpłatną. Oczywiście są różne telefony zaufania i dla ludzi, dla osób w bardzo różnym wieku i dla młodzieży, dla dzieci, dla osób dorosłych, a czasami nawet tylko dla mężczyzn.
1: A może zrobić pierwszy mały kroczek i nawet zajrzeć na Państwa stronę Magiel Życia. Tam znajdziecie Państwo wiele różnych przydatnych informacji. Bardzo Państwu dziękuję za przyjście do studia. Przypomnę, że pani Aldona i pan Marcin Dybuk byli moimi i Państwa gośćmi.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Wspominałam na naszej antenie o gdańskich karilonach, o nowych miejscach, które warto odwiedzić w Gdańsku, w tym o nowej odsłonie Poczty Polskiej w Gdańsku. Byliście już tam Państwo? Jeśli nie, serdecznie polecam. Warto uzupełnić tę wiedzę przed quizem Wiedza o Gdańsku, na który zapraszam razem z Moniką Tarką.
2: Audycja rozrywkowa.
9: Dzień dobry, Monika Tarka. Zapraszam Państwa teraz na quiz o Gdańsku. To jest taki dobry moment dla wszystkich mieszkańców w Trójmiasta, nie tylko Gdańska, żeby też i swoją wiedzę Państwo sprawdzili na temat tego regionu, a szczególnie właśnie Gdańska, jego historii, jego zabytków czy ciekawostek związanych z miastem, ale też przy okazji można się dowiedzieć czegoś ciekawego. może odkryć jakieś miejsce, w którym Państwo jeszcze nie byli, albo chcieliby je jeszcze dokładniej zobaczyć, czy zgłębić jego historię. Do quizu można się zgłosić przez stronę, tak właśnie zrobił pan Dominik, którego teraz witam serdecznie. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam, kłaniam się nisko.
9: Jaki jest pana związek z Gdańskiem, panie Dominiku?
10: Związek powiedziałbym turystyczny, ponieważ ja pochodzę z okolic Torunia, natomiast Trójmiasto, a szczególnie Gdańsk, bardzo sobie umiłowałem, odwiedzam i spoglądam na to piękne miasto oczami turysty, natomiast też myślę, że taka okazja sprawdzenia się w quizie na temat Gdańska jest dla mnie fajnym wyzwaniem, miłą przygodą, więc postanowiłem się zgłosić, zrobiłem to i bardzo dziękuję za telefon.
9: No, ja mam nadzieję, że pan się sprawdzi, bo przed panem 5 pytań, oczywiście nie trzeba dobrze na wszystkie odpowiedzieć, bo jak sam pan powiedział, to jest bardziej taki sprawdzian i zabawa niż gra. Pierwsze pytanie dla pana, panie Dominiku. Proste, takie na rozgrzewkę. Jak nazywa się rzeka przepływająca przez Gdańsk, która ma duże znaczenie dla miasta? Czy to jest Wisła, czy Motława, czy Radunia?
10: To jest Motława.
9: Oczywiście, że Motława, tak. Właśnie tam znajdował się port morski i na rzece organizowane są spływy kajakowe. No i wszyscy turyści, a pan powiedział, że właśnie jakby turystycznie Gdańsk pana interesuje, udają się właśnie nad Motławę, prawda? I spacerują wzdłuż rzeki. Drugie pytanie. Które z gdańskich miejsc jest symbolem początku II wojny światowej? Poczta Polska, Westerplatte czy Stocznia Gdańska?
10: Wydaje mi się, że jest to odpowiedź Westerplatte.
9: Oczywiście, Westerplatte, to wszyscy wiemy, zresztą jak są obchody wybuchu, prawda, II wojny światowej, to właśnie tam z samego rana one się rozpoczynają, bo właśnie 1 września 1939 roku o 4:45 doszło do strzału artyleryjskiego, prowadzono z niemieckiego pancernika Schleswig-Holstein, dokładnie tak. Co
10: ja
9: ciekawe...
10: jeszcze jedną rzecz, tak? Jeżeli mogę dodać, bo ja mam bardzo świeżą anegdotę związaną z tym miejscem.
9: No to słuchamy.
10: Tak się ułożyło moje życie, że parę tygodni temu powitaliśmy razem z żoną na świecie córkę.
9: Gratulacje.
10: A sesję ciążową, dziękujemy bardzo. Sesję ciążową postanowiliśmy zrobić właśnie w Gdańsku na plaży i przy okazji kilkudniowego pobytu w Gdańsku udaliśmy się właśnie na Westerplatte i myślę, że jak córeczka już troszkę podrośnie, to już w absolutnie powiększonym, pełnym rodzinnym gronie wybierzemy się tam raz jeszcze.
9: To dużo zdrowia w takim razie. Jeszcze raz gratulacje.
10: Dziękuję.
9: A tymczasem pytanie trzecie dla pana. Jak nazywa się coroczny festiwal muzyki organowej, który odbywa się w Katedrze Oliwskiej? Czy to jest Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie, czy Gdański Festiwal Muzyki Organowej, czy może Festiwal Organowy w Oliwie? Takie w sumie trzy podobne nazwy, ale może pan będzie wiedział.
10: Właśnie się zastanawiam i muszę przyznać, że ja postawiłbym chyba na odpowiedź Festiwal Muzyki Organowej w Oliwie.
9: A jednak trzeba było na tą pierwszą, międzynarodowy, bo to ma dosyć duże znaczenie, bo to jest jeden z najstarszych festiwali muzycznych w Europie, no już nie mówiąc o tym, że najważniejszy festiwal muzyki organowej w Polsce, więc raczej to A. Więc jedna skucha po środku naszego quizu. Nic nie szkodzi, panie Dominiku. Proszę się nie smucić, bo jakoś tak pan posmutniał.
10: Dobrze, pani słowa dodają mi otuchy, także uśmiech wraca na moje usta.
9: Oczywiście.
10: Dziękuję.
9: Kolejne pytanie. Kto zaprojektował fontannę Neptuna w Gdańsku? Czy Jan Heweliusz, czy Abraham van der Blocke, czy Daniel Gabriel Fahrenheit?
10: No tutaj może...
9: Metodą eliminacji chyba trzeba zrobić, no bo Jan Heweliusz, Abraham van der Blocke, czy Fahrenheit?
10: No, obstawiałbym jednak pana van der Blocke.
9: No jasne.
10: To odpowiedź najbardziej prawdopodobna.
9: Zgadza się, faktycznie tak było. Te prace projektowe, rzeźbiarskie trwały na początku XVII wieku, ale co ciekawe, ten wspomniany przez nas van den Blocke nie poradził sobie z przygotowaniem modelu do odlewu, bo był dla niego po prostu za duży, więc kto inny zupełnie go wykonał, ale faktycznie on tę fontannę zaprojektował. No dobrze, no to ostatnie pytanie. Która postać historyczna związana z Gdańskiem jest autorem termometru rtęciowego? Jan Heweliusz, Daniel Gabriel Fahrenheit, czy może Arthur Schopenhauer?
10: Myślę, że to może być Fahrenheit.
9: No, to na pewno jest Fahrenheit. Tak, zgadza się, oczywiście. Urodził się jako syn kupca Daniela Fahrenheita. Faktycznie urodził się w Gdańsku, ale potem przeniósł się do Holandii, osiedlił w Hadze i jakby jego losy w Hadze też są doskonale znane, ale trzeba pamiętać, że właśnie pochodzi z Gdańska, ten słynny wynalazca termometru rtęciowego. No to 4-5. Bije panu brawo. Także proszę teraz biec do żony i się pochwalić,
10: już to
9: że panu
10: robię,
9: tak myślę, dobrze poszło.
10: Z całą rodziną będziemy zadowoleni. Bardzo dziękuję przede wszystkim za telefon, za możliwość sprawdzenia swojej wiedzy na temat Gdańska. Bo tak jak powiedziałem, jest to miasto mi bliskie. Zawsze z chęcią, kiedy jest tylko czas i okazja, to do Gdańska zaglądam, zwiedzam i myślę, że wkrótce też będzie taka sposobność, żeby do Trójmiasta ze szczególnym uwzględnieniem Gdańska powrócić.
9: To zapraszamy serdecznie, dziękuję. Pięknie i oczywiście zapraszam kolejnych słuchaczy radia do tego quizu o Gdańsku. Proszę sprawdzić koniecznie swoją wiedzę.
2: Audycja rozrywkowa.
1: Zachęcamy wszystkich niezdecydowanych. Jak dużo wiesz o miejscu, w którym mieszkasz? Możesz to sprawdzić.
2: Co jest grane w Trójmieście?
1: Gdańska Fundacja Trzymaliny prowadzi aktywne działania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb pacjentów onkologicznych. Edyta Stańczyk z tej strony, a ze mną w studiu pani Katarzyna Brożek, prezes Fundacji Trzymaliny oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn, członkini tejże fundacji. Witam panie bardzo serdecznie.
11: Dzień dobry.
1: No pięknie, Trzymaliny i ich znana akcja Przyjemy z sercem, prawda? I te piękne, kolorowe poduchy, które trafiły już do pacjentek szpitali naszych pomorskich między innymi.
11: Głównie pomorskich, ale też po Polsce rozsyłamy. Czasami się pacjentki zgłaszają.
1: No właśnie, ale to nie tylko poduchy, prawda? Bo również do
11: tego... Torebki na butelki Redona. Tak, do drenów. Zgadza się, takie nasze malinowe gadżety.
1: Malinowe gadżety, bardzo estetyczne, fajne. Panie chętnie je noszą, prawda?
12: Bardzo chętnie, są bardzo użyteczne, bardzo wygodne. Wiem, sama miałam okazję przetestować, sama je sobie uszyłam, także polecam w 100% wytestowane. Ale tak, jest to przepiękna akcja i przede wszystkim pacjentki, które się nie spodziewają tego, a po operacji wracają i na ich łóżku leży ten pakiecik, są bardzo często wzruszone, że ktoś pomyślał o nich, ktoś się nimi zaopiekował w taki sposób, o którym one same wcześniej nie pomyślały.
1: Tak, bo to są takie trudne dni, prawda? W szpitalu, stresujące bardzo.
12: Stresujące. To jest nowość, której nikt za bardzo nie chce poznawać, a w momencie, kiedy mierzysz się z chorobą onkologiczną, musisz się mierzyć z tymi nowościami, przekraczać bariery i poznawać siebie na nowo. A tutaj takie wsparcie, którego się nie spodziewasz, to jest najpiękniejsza rzecz, którą możesz dostać w tym trudnym czasie.
1: Piękne i te piękne kolorowe zdjęcia, które widzę na waszych stronach i te uśmiechy kobiet, także nie da się tego opowiedzieć słowami.
12: Poducha ma za zadanie odciążyć operowaną rękę. Bardzo często przy operacji mastektomii, usunięcia piersi, również operowane są i usuwane są węzły chłonne, więc ten przepływ limfy jest utrudniony, zaburzony, organizm się musi tego nauczyć, a to odbarcza, odciąża, pomaga przepływać, więc to jest pierwsze zadanie poduchy w tym czasie, a potem one się tak dobrze trzymają, że nawet podróżują z naszymi pacjentkami w
11: podkarczek zakładane.
12: Tak, naprawdę tak. Jako poduszka taka podróżna się potem sprawdzają.
1: Z każdym rokiem coraz więcej tych poduch szyjecie?
11: Ładnie przybywa, niestety przybywa. I niestety my więcej tego musimy szyć. Myślę, że gdybyśmy wszystkie rzuciły swoje prace zawodowe, to byśmy spokojnie miały co robić w Malinach. To zapotrzebowanie jest dużo, dużo większe. A my się skupiłyśmy na województwie pomorskim, bo nie da się wszystkim po prostu pomóc, pracując właśnie zawodowo, a Maliny są naszym takim pięknym dodatkiem do codzienności. No pacjentek jest niestety coraz więcej, też młodszych jest coraz więcej.
12: Niestety tak.
11: Natomiast ja bym się nie chciała na tym skupiać, bo my też mamy coraz więcej osób z problemami, z zaburzeniami psychicznymi, jest coraz więcej samobójstw, jest dużo wszystkiego, bo jesteśmy przebodźcowani, bo nie umiemy odpoczywać, bo nie umiemy się skupiać na tym, co jest najważniejsze, czyli na bliskich, na odpoczynku. my pędzimy, no nie? Tylko nie wiadomo za czym i czasami ta choroba przychodzi po to też, żebyśmy otrzeźwieli. I to jest trudna lekcja. Myślę, że jedna z trudniejszych. Pytanie, co my z tego wyciągniemy, no nie? To jest jakby... My z Kasią ostatnio, jak byłyśmy na takim wyjeździe na Kaszubach, to właśnie rozmawiałyśmy jeszcze z trzecią Kasią i właśnie rozmawiałyśmy o tym, że paradoksalnie te choroby na plus zmieniły ich życie, no nie? I to jest kolejna historia przez te 7 lat, kiedy ja prowadzę Maliny, kiedy słyszę o tym, że mi żadna dziewczyna nie powiedziała, że ta choroba paradoksalnie zrobiła jej w cudzysłowie dobrze, bo zmieniła głowę, zmieniła sposób życia, zmieniła codzienność, tylko właśnie in plus, no nie? I no pytanie, czy my chcemy, żeby życie trochę nam robiło takiego psikusa w postaci ciężkich lekcji, no nie? Czy bez tego nie jesteśmy w stanie robić dobrego dnia i to w taki mądry sposób? No Maliny to jest, ja to wielokrotnie mówię, Maliny to jest wielowarstwowa historia, bo to jest historia moja, czyli przekucia straty mamy po śmierci i po chorobie w stworzenie fundacji. Też tworzenie, w ogóle prowadzenie fundacji jest trudnym projektem i jakby chyba też takim codziennym wybraniem tej drogi. Po drugie poznanie tych dziewczyn, ich historii, tego, że chcą się w ogóle dzielić, chcą przychodzić na te malinowe szycia i też trochę być takimi ambasadorkami tych malin. To są też ludzie, którzy przychodzą, a nie mieli do czynienia nigdy z osobą chorą, a przychodzą dzielić się swoim czasem, swoim talentem, swoim uśmiechem. Więc to też jest wieczne przypominanie o samobadaniu, o badaniach profilaktycznych, więc jak ktoś mówi maliny, poduchy, często zapomina o tych torebkach, które też są szalenie ważne, bo ułatwiają tą codzienność z tymi drenami, to pamiętajmy też o tym, że za tym też niesie się cała masa innego dobra, które się dzieje przy każdej organizacji, bo oczywiście, że jakby naszym głównym beneficjantem jest ta dziewczyna, która słyszy maszaka piersi, czeka cię mastektomia, a my ją zaopatrujemy tymi malinowymi gadżetami, żeby trochę im było, łatwiej po tym zabiegu, ale dookoła jest dużo innych działań, bardzo dobrych, bardzo potrzebnych i jakby szkoda by było, jakby tego nie było, ale to też jest duży koszt.
1: Tak, bo wy przecież wokół siebie skupiacie naprawdę różnych ludzi i różne środowiska, od młodych po starszych, mężczyzn, tak, kobiety, tam po prostu wszyscy szyją, ale też pojawiacie się w różnych miejscach, na przykład w takich placówkach penitencjarnych, tam tak, również, prawda, angażujecie osoby
11: osadzone. To było super w ogóle doświadczenie, w ogóle to jedno to są areszt, w ogóle to, że jakby chłopacy nam szyli ostatnio torebki i w ogóle poszli tego tyle, że moja piwnica nadal tego nie dźwiga i nadal to układam. Natomiast to było super, no nie? Bo jakby spędzają ten czas, no i tak muszą tam być, ale robią kawał dobrej roboty, bo nam pomagają i nas wspierają w tym. Ja jestem szalenie wdzięczna im za to. Ale też byliśmy w ośrodku, gdzie dzieciaki są rehabilitowane i ich mamy przyszły. Wiecie, to jest tak, że te dziewczyny na co dzień mają ogromne wyzwanie pod tytułem opieka nad dzieckiem, które nie jest zdrowe. Ono wymaga 3 razy więcej energii i pracy niż zdrowy dzieciak. A one mimo tego przychodzą, ale to też jest ta historia o tym, że my pomagając innym, pomagamy bardzo sobie, bo siebie budujemy, no nie? I ja jestem przekonana, że one spędziły super czas, bo sobie pogadały, pośmiały się, poopowiadały sobie różne historie, oderwały trochę głowę, ale też myślę, że sobie pomyślały, ja mam ciężko, ale inni też mają swoje wyzwania, no nie? Doniesienia, swoje Monteveresty i jak to razem otoczymy się razem wsparciem, to trochę jest po prostu łatwiej. Mogę tak jeszcze dodać na koniec. Ewa w ogóle była genialna, bo Ewa z Miłoszem przyjechali z aresztu. Przyjechali do mnie służbowo do szpitala i zaczynają mi opowiadać o szyciu poduch, bo wie pani, tam jest taka fundacja Trzymalino, na Gdańsku działają i sobie pomyśleliśmy, że poszyjemy dla nich i wam byśmy podrzucili na tą onkologię. Więc słuchajcie, to było piękne poznanie, bo ja jej wtedy uświadomiłam, że tak, maliny to ja nawet znam i nawet mam zaszczyt prowadzić.
1: Bardzo dziękuję. Katarzyna Brożek, prezes fundacji Trzymalino oraz pani Katarzyna Żak-Wasyliszyn.
4: Badajcie się, tak, badajcie się.
2: Radio Pogoda, 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.
1: Muzeum Gdańska ma pod opieką aż 10 unikatowych oddziałów i gdyby tak chcieć wspomnieć niektóre z nich, no to powiedziałabym chociażby o Muzeum Nauki Gdańskiej z kolekcją zegarów pulsarowych, Muzeum Bursztynu czy Ratusz Główny Miasta, ale oczywiście to nie wszystko. Edyta Stańczyk, jest się czym chwalić, ja o tym sobie dzisiaj porozmawiam z panem Andrzejem Gierszewskim, rzecznikiem Muzeum Gdańska. Witam serdecznie.
13: Dzień dobry państwu.
14: Co jest grane w Trójmieście?
1: Łapie pan się za głowę, bo tyle placówek, tyle się dzieje.
13: Z naszymi oddziałami jest troszeczkę tak jak z Pokemonami. Złapię wszystkie. Tym z państwa, którym się to uda w przeciągu całego roku, życzymy na pewno
1: powodzenia.
13: Gratulacje, jeżeli komuś się to już udało. Tak szczerze mówiąc, to nie ilość oddziałów jest ważna, tylko też czym to muzeum jest, bo ono de facto jest kilkoma, jeśli nie dziesięcioma, zupełnie różnymi stylami spędzania dnia. I czy to państwo pójdziecie do Muzeum Bursztynu, czy do takiego sezonowego Muzeum Nauki Gdańskiej. Można te wszystkie zegary, a jest tam co oglądać. Wbrew pozorom to nie jest ten pulsar, tylko historia o tym, jak bardzo złudny jest czas. Znaczy każdy z tych zegarów, który tam od średniowiecza po epokę nowożytną, z tych mechanizmów zegarowych, które tam na wieży są, wybija sekundę w swoim własnym rytmie. I wtedy, kiedy państwo tak wchodzicie, słyszycie ten tyk, tyk, tyk, tyk, tyk. Niby one powinny współbrzmieć, ale każdy wybija tę swoją jednostkę czasu w zupełnie innym rytmie, to wtedy państwo doświadczacie czegoś takiego, co naukowcy zadają sobie trud zrozumienia od tysięcy lat. Jak to jest z tym czasem? Czy to nie jest iluzja? Czy to jest jednak złudne? Czy to nie my nadajemy to poczucie czasu? Czy to nie jest właściwie coś subiektywnego?
1: Nasz wewnętrzny zegar.
13: Tak, dokładnie. Jeszcze mamy nasze własne wewnętrzne zegary biologiczne, więc w tym miejscu doświadczacie czegoś zupełnie innego. Bardzo fajna opowieść. No, Muzeum Bursztynu, to tutaj wiemy tak naturalnie, że to jest ten najstarszy element naszej tożsamości kulturowej i jedna chyba z najstarszych takich opowieści marketingowych w Europie. Znaczy bursztyn leczy, czyli to jest de facto opowieść o tym, no dobra, fajnie, bursztyn leczy, mówimy to sobie od czasu, kiedy z tym bursztynem zaczęliśmy jakoś pracować.
1: Tak, nalewki na bursztynie, nie,
13: tak,
1: nacieranie
13: dokładnie,
1: się
13: dokładnie,
1: znamy.
13: Tak. No i to jest opowieść o tym, czy to faktycznie działa.
1: No właśnie.
13: No faktycznie nie można tego potwierdzić, ale zobaczycie państwo na przykład, co miał wspólnego Kopernik z bursztynem, dlaczego w ogóle ta wystawa pachnie bursztynowym Kopernikiem. Zobaczycie też państwo na przykład, czemu z bursztynu wykonywano narzędzia do transfuzji krwi, bo takie rzeczy w XIX wieku były dosyć popularne, a są to dziś niezwykle rzadkie obiekty, bo w Europie zachowały się tylko dwa. Chcieliśmy ten dostać, takie narzędzie. Nie udało się, ale nie przeszkadza to nam oczywiście o tym opowiedzieć. Bardzo fajna, ciekawa wystawa. Dwie inne to już państwu zostawimy troszeczkę tak. Do samodzielnego odkrycia.
1: Zapraszamy do Muzeum Bursztynu.
13: Tak, zapraszamy do Muzeum Bursztynu. No ale mówiłem o tych sposobach spędzania dnia, więc na przykład jeżeli udamy się do wartowni numer 1 na Westerplatte, tam teraz jest duże centrum obsługi zwiedzających, jest nowa wystawa w elektrowni, którą otworzyło Muzeum II Wojny Światowej, no ale w wartowni jest z kolei też zupełnie inna opowieść. Wchodzimy do tego niewielkiego pomieszczenia, czekamy na 4:48 i wtedy zaczyna się zupełnie inna opowieść. Wnętrza wartowni zaczynają drgać. My zaczynamy się czuć tak jak obrońcy 1 września 1939 roku. Kilkunastoro młodych mężczyzn, którzy tam po prostu szukali schronienia wśród gehenny początków II wojny światowej. To są zupełnie inne wrażenia, zupełnie inne emocje. Możemy też pojechać do kuźni wodnej w Oliwie. To też jest taka mała, zapomniana perełka. Wszyscy jedziemy do zoo, wszyscy zwiedzamy Park Oliwski.
1: I mijamy, prawda?
13: A wystarczy przejść się troszeczkę na ubocze leśną ścieżką, zajść do tego magicznego miejsca otoczonego drzewami, posłuchać tych pracujących młotów wodnych, które mają ponad 100 lat, porozmawiać z kuratorem i kustoszem tego miejsca, czyli Remigiuszem Pacerem. No, on, jeżeli idzie o wiedzę, o zaangażowanie, o know-how, jak takie przedmioty wykonywać, no to chłopak ma wiedzę, można powiedzieć, wyjątkową. A jeszcze do tego, jak pójdziemy tam w weekend, to spotkamy Kowala. On też opowie o swojej pracy. Pokaże, jak to wszystko wygląda, więc bardzo fajne rzeczy.
1: Bardzo fajne rzeczy. Tak trochę fajnie nam się zrobiło, bo poszliśmy też trochę w stronę takich dźwięków, prawda, jeśli chodzi o muzeum. To ja bym jeszcze chciała...
13: W 10 oddziałach jesteśmy multisensoryczni.
1: Multisensoryczni, prawda. To ja bym chciała jeszcze oczywiście o karilonach, no bo...
13: Oj, kolejne sensoryczne cudo.
1: Kolejne sensoryczne cudo, do tego też mobilne, nie?
13: No, tutaj Gdańsk jest jednym z... Nie, właściwie co ja mówię? Gdańsk jest jedynym miastem w Polsce, które ma czynne karilony i to aż 3. Jest jeszcze taki jeden mechanizm w Częstochowie, ale z różnych względów pominiemy go w tej narracji, bo powinien był działać. Nie działa. Więc mamy takie instrumenty ulokowane na wieżach Ratusza Głównego Miasta i Kościoła Świętej Katarzyny. Nieprzypadkowo w tych, ponieważ pierwszy taki instrument udostępniono, mówiąc tak dzisiejszym językiem, w 1561 roku, więc to jest bardzo długa tradycja. Te karilony w ogóle przywędrowały do nas z Niderlandów i Gdańsk w tym okresie, no to było bogate, zasobne miasto, więc siłą rzeczy takie nowinki śledziło. A jak ktoś miał instrument grający melodię z wieży, no to to już było wiadomo, tak, to jest bogate, zasobne miasto. Wtedy też w ogóle zasobność i bogactwo miasta mierzono ilością zegarów na wieżach, więc jak miasto było stać na zegar, to to już było w ogóle coś, tak? To było wow, mamy to. Patrzcie, jacy jesteśmy bogaci, jacy jesteśmy dumni. No i ta historia zaczyna się od 1561 roku. Wtedy na wieży Ratusza Głównego Miasta zamontowano taki automat wygrywający melodię. Wkrótce, po najprawdopodobniej jeszcze też w XVI wieku albo później, dołączył do tego jakiś mechanizm na wieży Kościoła Świętej Katarzyny, ale dzisiaj to ten ma najwięcej dzwonów, najwięcej można z niego wydobyć dźwięków i nieprzypadkowo tam zawsze startuje coś takiego od 20 paru lat, jak Gdański Festiwal Karilonowy. I to jest święto tego instrumentu, który być może każdy z Państwa w Gdańsku słyszał, ale nie każdy z Państwa o nim wie, że coś takiego w ogóle jest. Więc można sobie zajrzeć na taką stronkę internetową Gdańskich Karilonów, posłuchać przygód muzycznych. Bo to nie jest tak, że ten dzwon, ten instrument, te dzwony będą nam wygrywały. To jest zawsze taki miks pewnego rodzaju przygód, impresji, wrażeń, bo muzykę karilonową mieszamy też z innymi dźwiękami.
1: No tak, kariloniści mierzyli się tutaj ze współczesną i z klasyczną i z różnymi wariacjami na temat, czego tam już nie było, prawda? Odważni są.
13: Są odważni.
14: Co jest grane w Trójmieście?
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska.
13: Czasem też możemy zobaczyć podczas tego festiwalu taki instrument jak karilon mobilny. No, on się nazywa Gdańsk i to jest taki karilon, który może pojechać praktycznie w każdy zakamarek Europy, tudzież też Azji, jeżeli jest droga i można nią pojechać. To jest też takie narzędzie, jakbyśmy powiedzieli w cudzysłowie, do propagowania tej kultury karilonowej w miejscach, w których ona naturalnie nie występuje. Czyli może pojechać do Wrocławia, może pojechać do Krosna, może pojechać do Krakowa. Można go też właśnie zobaczyć na tym Gdańskim Festiwalu Karilonowym.
1: No właśnie, chciałam o tym powiedzieć, że również w Trójmieście można spotkać i przy okazji porozmawiać z karilonistką fantastyczną, która pięknie opowie o historii tego instrumentu.
13: Monika zawsze pięknie opowiada o swoim instrumencie, tego jej nigdy nie odmówimy. Jeżeli możecie Państwo też spotkać ten karilon mobilny w dzielnicach Gdańska, to wtedy akurat są to takie okoliczności, w których można nawet do tej kabiny, jeżeli odpowiednio z karilonistką porozmawiamy, wejść, zobaczyć, jak się gra na takim instrumencie, bo to jest coś innego niż gra na fortepianie czy na pianinie, tak? Tutaj to już potrzebujemy tylko w tym drugim wypadku palców, a tutaj już gramy pięściami, tak? Uderzamy pięściami i wtedy dopiero z pewnym opóźnieniem, to też jest sztuka, te dźwięki się wtedy wydobywają. A są inne, szczerze mówiąc, niż większość instrumentów. No, kiedy dzwon wydaje z siebie dźwięk, to jest z natury coś donośnego, coś co wykracza troszeczkę poza skalę percepcji. Tu tak osobiście trochę jako gitarzysta, tak? Kiedy tam sobie na tej gitarze plumkam, to jest co innego. Ale kiedy staję się przed tym instrumentem, słyszy się ten dźwięk, to są właśnie zupełnie inne wrażenia i doznania. To też warto coś takiego raz na własnej skórze przeżyć. Czy się Państwu spodoba, czy nie? Jak to bywa w muzealnictwie i w ogóle w życiu, wszystko jest kwestią subiektywną.
1: Dokładnie, ale warto doświadczyć czegoś nowego, prawda? No niby muzeum, ale sporo się tam dzieje, prawda, przy różnych wystawach, które też organizujecie i ciągle coś tam
13: zmieniacie. Staramy się je wszystkie złapać, tak też.
1: Nie tak dawno rozmawialiśmy tutaj o Muzeum Poczty Gdańskiej, bo ono też jakby otwiera się na nowe, prawda? Do tej pory jeszcze nie odkryte w tym miejscu.
13: Muzeum Poczty Polskiej w Gdańsku to też jest takie muzeum, które u Państwa wywołuje troszeczkę takie zdziwienie, bo zazwyczaj to dostajemy telefony z pytaniem, no dobra, czy macie znaczki pocztowe, albo jakieś stemple, albo jakieś datowniki. Tymczasem ta nazwa jest, ona jest historyczna, bo wzięła się z nieistniejącego już oddziału muzeum, chyba bodajże telekomunikacji we Wrocławiu, czyli wrocławska instytucja zarządzała jakąś odległą placówką w Gdańsku, tak to mniej więcej wygląda, do 2003 roku. Wtedy oddział został przekazany do obecnego Muzeum Gdańska. Została ta sama stara wystawa, stała, która nie zmieniała się w praktyce od 1979 roku. To miejsce w istocie jest chyba, przynajmniej nie wiem, dla mnie osobiście, drugim najważniejszym miejscem w Gdańsku. Dzisiaj to jest budynek Zespołu Szkół Łączności. Mieści się w tych murach, no tak eksterytorialnie można powiedzieć, nasz oddział. I to była bardzo długa praca, żeby tę wystawę stałą zrobić od nowa, ale przede wszystkim też, żeby ją poszerzyć. Bo dzięki dotacjom ze środków unijnych, dzięki dotacji miejskiej, też myśmy na to wyasygnowali swoje własne środki, będzie można zejść do podziemi, do piwnic, czyli do miejsca, w których obrońcy Poczty Polskiej, cywile, którzy stawili czoło Niemcom jako reprezentacji tej społeczności polskiej w wolnym mieście Gdańsku, tam spędzili ostatnie godziny, broniąc się przed Niemcami. To są miejsca, do których kiedy się wchodzi, zna się ich znaczenie, reaguje się zupełnie inaczej. Więc u góry będzie taka nowa część wystawy stałej. Ona będzie biała, ona będzie modernistyczna, będzie świetlana, taka jak... Chodzi też o to, żeby zostawić w Państwu to właśnie to takie wrażenie, że to jest ta jasna strona dwudziestolecia międzywojennego. Ta nasza wspaniała historia, dumna. I kiedy schodzimy do tych piwnic, zaczynamy nurzyć się w mroku. To jest ta część historii opowiadająca o strachu, o bólu, o terrorze, ale ona się kończy też jednym białym pomieszczeniem. Bo w tej historii, która o Polakach z Wolnego Miasta była do tej pory kultywowana i była pokazywana w tym oddziale, to ona była właściwie taką, można powiedzieć, jedną małą impresją. No tak, było. Są pamiątki, są obrazy, ale to muzeum nie opowiadało o Polakach z Wolnego Miasta Gdańska w taki sposób problemowy, węzłowy, ciągły. My chcemy teraz tę opowieść opowiedzieć o tym, jak to było, dlaczego to było ważne w Gdańsku, jakie były przejawy i dlaczego możemy powiedzieć, że tak, Polacy z Wolnego Miasta Gdańska byli ważni, co się z nimi działo w czasie wojny, bo to jest też nieoczywista historia i w końcu ilu z nich po wojnie zdecydowało się w Gdańsku zostać.
1: Andrzej Gierszewski, Muzeum Gdańska, bardzo dziękuję.
2: Radio Pogoda 87 i 8 FM. Tydzień w Gdańsku.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie.

czar pryśnie, ale czarnica nic raczej wzrósł, niż i prysł i rozkwita codziennie pomyślnie. I teraz z rękiem myślę, co się stało.

tutaj przypadkiem, płatki z kwiatków obrywam ukradkiem, wróżąc sobie, czy mnie kocha, lubi, czy nie, czy ten czwartek szczęśliwy był czwartek.

serce. Lecz choć u nas trwa od rana sodomką gomorka, babci o tym się nie mówi, by była w humorku. Wujek Ziutek, co za smutek, choć kawał mężczyzny, świat pożegnał przy pomocy sznurka od bielizny. Co z Ziuteczkiem, głos babuni dźwięczy na przygórku. Jak mu idzie? Idzie babciu, idzie, jak po sznurku.

0: wakacje.
1: Weekend, czas na odpoczynek i relaks. A w Radiu Pogoda czas na rozmowy, dobre słowa i najpiękniejsze melodie. Jeszcze pamiętam. Czas, na który czekam cały tydzień.
2: A pan w tej chwili jest w Radiu Pogoda?
1: Tak.
2: Nie.
1: Tak.
2: Tak?
1: Tak.
2: To ja już puszczam sobie.
1: Ty też puść sobie koncert życzeń w Radiu Pogoda. Jutro od 10:00. Zapraszam, Robert Janowski.
0: Autopromocja.

0: autopromocja.
1: Warszawa. Wielkie pieniądze, tajemnicze interesy i uczucie, które może kosztować wszystko.
2: Stanisław Wokulski rozpoczyna najbardziej ryzykowną grę swojego życia. Stawką są miłość, honor i przyszłość.
1: Lalka Bolesława Prusa.
2: Włącz Radio Pogoda już jutro o 8:00 i daj się porwać powieści, która jest na językach wszystkich.
0: Autopromocja.
3: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.
4: Encore des mots, toujours des mots, les mêmes mots.
3: Je ne sais plus comment te dire.
4: Rien que des mots.
3: Mais tu as cette belle histoire d'amour que

Pierścionki, pamiątki od ślubu do dziś toczyły się kołem przez dzieje. Do marzeń dalekich powraca słuch.

żyją 25 lat, 20.

Bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, to wrócisz i tak. I bez mojej tęsknoty masz wrócić mój złoty, powrócisz i tak. Na krzaku róż już pierwszy szron, dziś kogoś goniła, mnie to nie on.

przyleci, przyleci mój trzeci, wędrowny mój ptak. Gdy już wreszcie przyleci, przyleci mój trzeci.

Nad wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

Białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino. Świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłości.

stworzył precedens, przesunął kredens, potem wyjadł, co było w spiżarni. Skończył sernik, następnie zapytał: jest łazienka? Szepnęłam na lewo. Prysznic, pamiętam, się nie odkręcał. On odkręcił, spojrzałam na niego. Trochę inny

Dziwnie cicho, zbyt długo brał kąpiel. A gdy wyszedł, stłumiłam coś w sobie. Karpia miał w zębach, karp był na święta, ale trudno, niech stracę na zdrowie. Chwilę patrzył przed siebie w milczeniu, westchnął ciężko i wyszedł na schody. Już po godzinie wrócił z pianinem, widać musiał, miał swoje powody.

0: pani sama tak mieszka?
1: Powiedział, mimochodem pogładził po głowie.
0: Ale nic więcej, dziwne miał ręce. Pomyślałam, że obiad mu zrobię. Potem zasiadł za klawiaturą. Ja kaszankę smażyłam w podzięce, a on grał sobie ładnie, nie powiem, marsz weselny na cztery ręce. Trochę inny od innych, dziwny pan.

97 i 8 FM. Radio

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to żebyś ty patrzał wesele. Piosenka kancona da slid. Po to wiążą słowo z dźwiękiem kompozytor i ten drugi, żebyś nie był bez piosenki, żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł lub mogła westchnąć z wdziękiem.

0: Piosenka jest dobra na wszystko.
1: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Pararara.
0: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
1: Mój Boże.
0: Piosenka to są dla chanson.
1: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
0: na braczek rzucony na rynek,
1: na taki jakiś nie taki ten byt.
0: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał weselej. Jej słowa, melodia i rytm.
2: Witam Państwa bardzo serdecznie, Adrianna Biedrzyńska, i chciałam przypomnieć, że słuchają Państwo Radia Pogoda.

0: dobry, pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Renata Dancewicz.
1: La place rouge était vide.

0: Radio Pogoda. 87 i 8 FM.
1: Jest sobota.

Nazywam się Aldona Orman i pozdrawiam bardzo serdecznie wszystkich słuchaczy Radia Pogoda. Bądźcie uśmiechnięci, szczęśliwi i właśnie pogodni razem z tą piękną muzyką w Radiu Pogoda.